0: podcastach RMF FM.
1: W nich wracamy ponownie do tematu książek generowanych przez sztuczną inteligencję. Takich publikacji jest już coraz więcej, również na polskim rynku wydawniczym. Kto na nich zarabia?
2: To chyba ludzie za tym stoją, ludzie, którzy po prostu generują te książki i potem, no właśnie, być może zarabiają na tym, czy
3: oczywiście,
2: jak?
3: Że tak. I to jest masowa produkcja, bo wyprodukowanie takiej książki jest bardzo tanie. Więc jeżeli ja wyprodukuję takich książek 100, zaleję nimi rynek, tak, to i sprzedam z tych 100 jedną, to i tak nie stracę, a wydawca nie wyprodukuje, nie wiem, 100 książek i jedną, tak, w tydzień i tylko jedną z tych 100 sprzeda. No, to zupełnie jest inna ekonomia rynku.
1: Mówiła Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie w rozmowie z reporterem Jakubem Rybskim. Potrzeba stale podnosić kwalifikacje i tworzyć specjalistyczne zespoły. Tak mówią eksperci do spraw pożarnictwa, którzy o przyszłości polskich jednostek Państwowej Straży Pożarnej dyskutowali podczas specjalnej konferencji w Poznaniu. Strażacy muszą być dzisiaj dostosowani do wszystkich rodzajów działań ratowniczych. Potrzeba typowania i formowania specjalistycznych grup, które mogą skupiać się na konkretnych zagrożeniach. Tak ocenia starszy brygadier Tomasz Grelak, zastępca komendanta wojewódzkiego w Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dobrym przykładem takich rozwiązań ma być moduł GFFFF, który w sierpniu brał udział w zwalczaniu pożarów lasów w Hiszpanii.
4: Strażak dziś to jest taki uniwersalny żołnierz, trochę. Gasi pożary, pracuje przy wypadkach kolejowych, przy wypadkach samochodowych, poszukiwania na jeziorach. No, tak naprawdę nie ma chyba działań, przy których straż pożarna nie brałaby udziału.
5: Tak, rzeczywiście ten katalog jest szeroki i jeszcze się rozszerza. Ustawa o ochronie ludności troszeczkę też więcej zadań nam na nas nałożyła. Nie można powiedzieć, czy to jest dobre. Nie wiem, czy to jest dobre, ale na pewno jest społecznie wymagane. Rozwój cywilizacyjny wymusza od państwa, od społeczeństwa i społeczeństwo też ma prawo wymagać, że przygotowanie państwa do pewnego, czy też do szerokiej palety zagrożeń będzie coraz lepsze. Oczywiście wiąże się z ogromnymi środkami finansowymi, ale z drugiej strony najważniejszy jest człowiek, który to potem musi wykonać. Tak, no dzisiaj tą formacją, która bardzo jest zaangażowana w tym zakresie ratowniczym i jak się okazuje, no szeroko rozumianej ochronie ludności, obronie cywilnej, staje się taką tą formacją Państwowa Straż Pożarna. Jest to no, dla nas duże wyzwanie. Z jednej strony cieszymy się, że jakieś wsparcie kadrowe, etatowe w związku z tą ustawą z Państwową Straż Pożarną zasiliło. Natomiast to jest jednak wyzwanie, które wcześniej wspomniałem, które wymusza na nas pewną uniwersalizację zadań, czyli my musimy być przygotowani do ratownictwa medycznego, chemicznego, wysokościowego, działań poszukiwawczo-ratowniczych. Dzisiejsza tematyka pożarów, ale to też te pożary możemy podzielić na pożary strukturalne, mówię tutaj o pożarach budynków mieszkalnych, ale mamy też przemysł, mamy pożary na terenach niezurbanizowanych, więc ten katalog zdarzeń i możliwych dyspozycji i naszych aktywności jest tak szeroki, że no my czasami musimy wprowadzać pewną specjalizację, bo ten poziom podstawowy no jest bardzo ważny, żeby jak najszybciej dotrzeć do obywatela i wykonać podstawowe czynności, no ale potem, żeby usunąć całkowicie zagrożenie, bądź poradzić sobie z nim w taki dość efektywny sposób, no to już potrzebna jest pewna specjalizacja i szukamy i typujemy pewne grupy do tego, żeby takie działania wykonywały. No mniej więcej o tym też dzisiaj mówimy, jeśli chodzi o specjalizację pewną, jeśli chodzi o działania na terenach niezurbanizowanych. Mówiłem o tym, że rozwój społeczeństwa wymaga też troszeczkę podniesienia gotowości państwa do udzielania pomocy w tych sytuacjach kryzysowych. Wydaje mi się, że jako ochrona przeciwpożarowa, bo nie chcę powiedzieć tylko Państwowa Straż Pożarna, razem przecież z ochotnikami, którzy stanowią niezwykle ważny filar w tym procesie, w tym systemie bezpieczeństwa państwa, no, osiągnęliśmy na pewno na terenie Wielkopolski, ale jak i kraju. Bliżej mi Wielkopolska, z racji tego, że tu funkcjonuje i mam bardziej szczegółowe dane, osiągamy czas dojazdu około 9 minut do zdarzeń, nieważne jakiego typu. A jeśli mamy zdarzenia z osobami poszkodowanymi, to ten czas średni dojazdu spada do 7 minut z jakimś tam małym hakiem, więc wydaje się, że na ten moment ten system jest dość sprawny. Natomiast dokładając zadań, ja nie wiem, czy my będziemy w stanie utrzymać tego typu też skuteczność w innych dziedzinach.
4: A dochodzi do tego taka presja, właśnie pytanie, czy ona jest, bo od lat zawód strażak to jest na pewno top 3, a najczęściej w tych rankingach nawet pierwsze miejsce, zawody z największym poziomem zaufania publicznego i społecznego, że jak się mówi, że jak mówi się strażak, to wręcz tak kolokwialnie by się powiedziało chłop bez skazy. Czy jest faktycznie też taka presja, że z jednej strony ratujemy ludzi, a z drugiej strony, że no właśnie przez to, że my ich ratujemy, oni mają do nas zaufanie, my tego zaufania nie możemy w żaden sposób naruszyć.
5: Tak, to jest, no to co pan powiedział, to jest przyjemne, jest to pewna gratyfikacja tej ciężkiej pracy i służby w naszych strukturach, bo oprócz funkcjonariuszy mamy też pracowników cywilnych i wszyscy pracują na ten sukces. Natomiast mamy też wielu przyjaciół, tak, którzy wspierają ochronę przeciwpożarową, samorządy. No, mówię, do tej ochrony przeciwpożarowej zalicza się też no, szerokie grono ochotników działających w ochotniczych strażach pożarnych. I tak rzeczywiście od kilku lat gdzieś tam jesteśmy na no, top 3 albo nawet momentami na pierwszym miejscu. To nie o to chodzi, żeby się ścigać, ale jest to pewna nobilitacja i to jest przyjemne. Natomiast z drugiej strony chciałem też zaznaczyć, że to jest ogromne zobowiązanie i nie chcielibyśmy zawieść społeczeństwa, bo utrata zaufania, a potem odbudowa tego zaufania to są znowu kolejne lata. To, co dzisiaj mamy, to nie jest praca ostatnich 2, 3, 5, 10 lat. To jest praca tych, którzy byli przed nami, nawet przed tym, jak 30 lat temu powstawała Państwowa Straż Pożarna, jeszcze wcześniej. Tak? To są stare czasy, budowane od dawien dawna. Budowaliśmy tą naszą pozycję w społeczeństwie, więc naszym obowiązkiem jest dzisiaj co najmniej utrzymać to, co jest, a może nawet jeszcze powalczyć o te kilka punktów, żeby społeczeństwo naprawdę miało zaufanie, że my jesteśmy w pełnej gotowości do tego, że no, nie działamy dla siebie, tylko jesteśmy i funkcjonujemy nie dla siebie, tylko właśnie dla społeczeństwa, żeby to społeczeństwo czuło się bezpiecznie, a z drugiej strony, żeby też motywować społeczeństwo do tego, żeby pewne sprawy brało swoje ręce, nie? Żeby się angażowało lokalnie. Może też nasza postawa też będzie zachęcała niektórych do tego, żeby wstępować w szeregi ochotniczych straży pożarnych, czy też innych organizacji pomocowych, no tak, żeby się zrzeszać lokalnie i budować odporność społeczną na tym najniższym poziomie w społecznościach tych lokalnych właśnie miejscowościach.
4: Panie komendancie, wrócę myślą do tego, o czym pan mówił przed chwilą też w poprzedniej odpowiedzi, w poprzedniej wypowiedzi. Tych specjalizacji jest coraz więcej, bo dzisiaj mówiąc nawet o pożarach obszarów niezurbanizowanych, to możemy mówić o pożarach w górach, możemy mówić o pożarach gdzieś lasów, w różnych innych miejscach. Tych specjalizacji jest coraz więcej. Zakres jest coraz szerszy. Jest potrzeba też tworzenia nowych grup, formułowania nowych formacji. Mamy GFFV, mamy GFFF. To jest to, w jakim kierunku powinno się to rozwijać. Że z jednej strony strażacy, którzy zajmują się, mówiąc kolokwialnie, tak, w cudzysłowie trochę wszystkim, czyli wypadki, pożary, katastrofy kolejowe, powodzie, inne zdarzenia, ale również specjaliści, którzy są w stanie w ciągu nawet kilkunastu godzin zebrać się w jednym miejscu i ruszyć do działania?
5: Cały czas się rozwijamy, adaptujemy się do tego, co się w tym obszarze zagrożeń pojawia, ale też staramy się wykorzystywać szanse i możliwości, które daje rozwój cywilizacyjny i technologiczny. Wspomniał pan o modułach, to rozdzieliłbym tutaj tę gotowość na dwa obszary. Gotowość do działań na terenie naszego kraju i gotowość do działania poza terenem kraju. Wspomniane moduły które pan wcześniej wymienił, no to są takie zespoły przygotowane do działań międzynarodowych, czyli odpowiednio przeszkoleni, wyposażeni strażacy, którzy jadą na działania poza granicami kraju w konkretnym celu, albo gaszenie pożarów lasów, albo mamy takie zespoły do działań powodziowych, działań poszukiwawczo-ratowniczych po trzęsieniach ziemi, czy też do działań z zakresu, no nazwę to, ratownictwa chemicznego.
1: Usłyszał od Tomasza Grelaka z Wielkopolskiej Straży Pożarnej reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zbliżamy się do godziny trzeciej. To pora faktów w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. To było celowe uderzenie, tak ekspert z portalu Defense24 mówi o ataku na pociąg z Kijowa do Warszawy. Kontrowersyjny apel Trumpa do Zełenskiego. Amerykański przywódca chce, by Kijów nie atakował rosyjskich rafinerii. Ponadto w faktach Łódź i tarcza, która ma wywiercić tunel pod miastem. To było celowe uderzenie koordynowane przez człowieka, tak mówił w radiu RMF 24 o ataku na pociąg jadący z Kijowa do Warszawy Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense 24. Jak dodawał, Rosjanie coraz częściej atakują pociągi, którymi podróżują cywile.
1: To nie jest tak, że Rosjanie dali koordynaty do ataku do drona, który startował i on po prostu przeleciał cel i uderzył. No nie, no to było celowe uderzenie w pociąg. No tego typu uderzenia też widywaliśmy w ostatnich dniach na samej Ukrainie, między innymi na kierunku Żytomierszczyzny czy na kierunku Odessy.
0: Jak informowaliśmy w faktach, w ataku nikt nie został ranny. Pociągiem podróżowało 206 osób. Tymczasem Donald Trump z kontrowersyjnym apelem do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie atakowania rosyjskich rafinerii. Donald Trump podkreślił, że takie działania Kijowa szkodzą światu. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć instalacje związane z produkcją oleju napędowego w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór diesla. Powiedział Trump dziennikarzom podczas wizyty w Irlandii.
2: Fakty z Łódzkiego.
0: W Łodzi jest już tarcza maszyny, która ma wywiercić pod miastem tunel dla kolei dużych prędkości. Ten ważny element przyjechał poprzedniej nocy po 9 dniach podróży ze szczecińskiej stoczni Wulkan. Co będzie działo się dalej? O tym nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
3: Prace przygotowawcze do rozpoczęcia drążenia tunelu potrwają jeszcze kilka miesięcy. Pierwsze metry tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią mają być wydrążone wiosną przyszłego roku. Inwestycja jest częścią tak zwanego kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
0: A teraz w faktach przenosimy się na Dolny Śląsk. Wrzesień w Karkonoszach to idealny czas na górskie wędrówki. Chłodniejsze powietrze i pojawiające się złote liście przyciągają turystów, którzy wolą spokojniejsze szlaki poza sezonem wakacyjnym.
4: We wrześniu zawsze jest mniej turystów. Ja zawsze się śmieję, mówię do wszystkich, że wrzesień jest dla emerytów i studentów. Bardzo lubię właśnie wrzesień. Zawsze przeważnie teraz urlopy biorę we wrześniu.
5: Jaki plan na Karpacz tutaj po mieście? Czy wchodzimy wyżej w góry?
4: Dziś przyjechałyśmy. Spacer był tutaj, po mieście, a jutro szlaki.
5: No. Kondycja jest?
4: U mnie jest gorzej. Koleżanka
5: trenowała.
6: Trenuję.
4: Cały rok, więc ona...
6: No, ale postaramy się tak właśnie, żeby ja była zadowolona i koleżanka, także...
5: Wypracujecie wspólne tempo.
4: Tak. Ja mam żółwie tempo, ale mamy czas, bo mamy urlop.
0: Z paniami Violettą i Edytą, które na urlop przyjechały z województwa lubuskiego, rozmawiała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Ratownicy medyczni 8 września mieli swoje święto. W Katowicach odbyły się ogólnopolskie obchody. Ratownicy otrzymali wyróżnienia i odznaczenia, a z dyrektorem Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Klaudiuszem Nadolnym, oraz z Mateuszem Komzą, prezesem Krajowej Rady Ratowników Medycznych, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Jak zwykły człowiek może pomóc w pracy ratownikom medycznym, żeby ratowanie życia ludzkiego było skuteczne?
8: To kluczowa rola. Kluczowa rola w całym łańcuchu przeżycia to jest właśnie świadek zdarzenia. To jest osoba, która jest na miejscu tego zdarzenia, jej reakcja, powiadomienie służb ratunkowych, rozpoczęcie pewnych czynności medycznych czy rozpoczęcie rejestracji jest kluczowe. Zespół ratownictwa medycznego przyjedzie szybko. Naprawdę przyjeżdżamy szybko na miejsce zdarzenia, ale te kluczowe pierwsze 10 minut jest najważniejsze. Jeżeli świadek zdarzenia nic nie robi, jest bierny, no to nie daje szans na przeżycie. My wtedy tak naprawdę nasze działania są ograniczone, a efekt niestety bardzo często jest tragiczny. Natomiast połączenie tego łańcucha przeżycia, świadka zdarzenia, jego reakcji, podjęcie czynności rejestracyjnych i przyjazd zespołu ratownictwa medycznego i kontynuacji tych działań wprowadzając zaawansowane procedury, to jest to, co tak naprawdę ratuje zdrowie i życie ludzkie. Także cały czas apelujemy o reakcję, żeby nie być biernym, żeby powiadamiać służby ratunkowe, żeby się szkolić z zakresu pierwszej pomocy, żeby się szkolić z zakresu urządzenia AED. DCD, czyli defilatora zewnętrznego, bo to jest coś, co naprawdę ratuje życie. Mamy w Polsce coraz to więcej też takich technologicznych różnych aplikacji. Bardzo polecam aplikację Pierwszy Ratownik ze Związku SPRP Ogólnopolskiego. To są naprawdę rzeczy, które wspomagają i które ratują życie i zdrowie ludzkie.
7: Jak ta praca się zmienia ratownika medycznego?
8: Bardzo się zmienia, sprzęt ewoluuje, bardzo szybko się rozwijamy, coraz to więcej sprzętu, coraz to więcej możliwości. Uprawnienia ratownika medycznego w Polsce są jedne z największych na świecie. Wprowadzamy cały czas nowe rzeczy, które na świecie jeszcze nie są wprowadzane. Naprawdę system ratownictwa medycznego w Polsce jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie, a ratownik medyczny to jest kluczowa postać w tym systemie. 85% pracowników systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w tej opiece przedszpitalnej są to właśnie ratownicy medyczni. To jest główna grupa, na którym opiera się działanie systemu ratownictwa medycznego w Polsce.
7: To jakie mamy nowinki, których inni nie mają?
8: No, kwestia wprowadzenia systemowego, choćby w kwestii USG. Teraz myślimy nad wprowadzeniem analizatorów parametrów krytycznych. Zaawansowane respiratory czy urządzenia do kompresji klatki piersiowej dzisiaj w Polsce są codziennością i na każdym zespole ratownictwa medycznego występują. Wkucia doszpikowe, elementy związane z medycyną pola walki i wiele innych rozwiązań, tak naprawdę, które dzisiaj mamy systemowo rozwiązane i one są dostępne w zespołach ratownictwa medycznego w Polsce.
7: Czego można życzyć ratownikom medycznym?
8: Przede wszystkim życzyć im spokoju, przede wszystkim zdrowia, no i bezpieczeństwa, bo to jest bardzo ważne.
7: Tak, no właśnie, bo to jest też kwestia, która ostatnio bardzo często jest podnoszona, prawda, że ratownicy medyczni, podobnie może też jak personel szpitalnych oddziałów ratunkowych, inny personel, są narażeni na ataki agresji. To rzeczywiście coraz częściej się zdarza? Czy my po prostu o tym coraz częściej mówimy?
8: Jedno i drugie. Natomiast niestety da się zauważyć od kilku lat trend taki, jeżeli chodzi o agresję słowną, jest na porządku dziennym, ale no niestety w ostatnim czasie mieliśmy dużo ataków agresji fizycznej, łącznie z zamordowaniem ratownika medycznego na dyżurze w Siercach, więc element bezpieczeństwa jest bardzo ważny. Też szkolimy się w zakresie technik samoobrony, technik eskalacyjnych, wyposażamy też w odpowiedni sprzęt, jak choćby kamizelki nożoodporne. Tak, to bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem. My musimy chronić pracowników, musimy chronić ratowników medycznych. To jest trudno do zrozumienia, że ratownik medyczny jedzie na zdarzenie, czy jest na SOR-ze, na izbie przyjęć, ratuje zdrowie, życie ludzkie, a ktoś go atakuje. Ale niestety takie przypadki mają. To oczywiście dotyczy całego społeczeństwa, bo przy tych tysiącach, milionach interwencji to są tylko malutki promil, ale niestety to występuje. No i zauważamy w ostatnich latach, że niestety jest to trend, który nam wzrasta.
7: Czego można życzyć ratownikom medycznym w dniu ich święta?
9: Przede wszystkim spokoju w wykonywanej pracy. Takiej stabilności też, bo patrząc przez pryzmat 20 lat funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, ale też wykonywania zawodu poza systemem. Dużo takich zmian, dużo reform po drodze, więc wydaje mi się, że takiej stabilności, która daje też bezpieczeństwo pracy ratownika medycznego, tak żeby on się nie musiał martwić jadąc do pacjenta, czy będą jakieś konsekwencje, czy nie będzie jakichś konsekwencji. Takiej stabilności, budowania takiej otoczki bezpieczeństwa wykonywania zawodu, bo to wpływa pozytywnie i na ratownika medycznego, i na pacjenta, którym on się zajmuje, bo ma też czas na to, żeby zająć się tym pacjentem.
7: Czy duże jest zainteresowanie tym zawodem teraz, bo kilka lat temu mówiło się o niskich zarobkach. Można powiedzieć, że nie było dużego zainteresowania kiedyś.
9: Tak, zainteresowanie zawodem w ostatnich latach spadło po tym, jak regulacje dotyczące wynagrodzeń uplasowały ratownika medycznego w tym najniższym koszyku. My już apelowaliśmy do Ministerstwa Zdrowia o pilne podjęcie zmian w tym zakresie, ponieważ gdzie indziej byliśmy jako zawód jeszcze, kiedy ta ustawa wchodziła, gdzie indziej jesteśmy obecnie. Mamy już studia drugiego stopnia magisterskie, mamy specjalizacje, mamy kursy kwalifikacyjne, a nadal jesteśmy w tym samym miejscu. Powoduje to, że część ratowników medycznych nawet podejmuje studia na kierunku pielęgniarstwa po to, żeby za te same świadczenia, które mogliby udzielać jak ratownicy, dostaną wyższe wynagrodzenie. To jest akurat patologiczny element systemu. On nie premiuje i nie zachęca do wstępowania studentów, w szczególności na studia i podejmowania właśnie studiów na kierunku ratownictwa medycznego.
7: Czy mamy braki kadrowe?
9: Tego nie wiemy, bo nie mamy jeszcze rejestru ratowników medycznych. Natomiast patrząc, ile koleżanki i koledzy pracują, czy to w systemie ochrony zdrowia, czy poza nim, to nie jest tylko etat, ale często są dodatkowe dyżury, kontrakty, działalności gospodarcze. Może to pokazywać, że jednak jest niedobór tych ratowników medycznych. Poznamy to w momencie, kiedy zamkniemy rejestr, czyli w 2029 roku. Wtedy będziemy mogli powiedzieć z czystym sumieniem, liczba ratowników jest taka, a potrzeby są zupełnie inne. Natomiast patrząc na liczbę godzin, jakie pracujemy, na pewno jest to więcej niż jeden etat etat na jednego ratownika medycznego.
7: Jakby pan zachęcił młodych ludzi do tego, żeby podjęli takie studia, żeby wstąpili do tego zawodu?
9: Zachęcam wszystkich młodych ludzi, którzy lubią interdyscyplinarność, którzy lubią dosyć dużą dynamikę, ponieważ raz jedziemy do dziecka, raz jedziemy do osoby starszej. Tutaj na pewno nie będzie nudy. Tu też jest możliwość rozwoju, pomimo tego, że wyobrażamy sobie zawód ratownika medycznego jako te ambulanse jeżdżące i te szpitalne oddziały ratunkowe, ale pamiętajmy, że w 2018 roku udało się otworzyć ten zawód i możemy pracować w innych oddziałach szpitalnych i w innych miejscach, nie tylko w systemie ochrony zdrowia, w GOPR-ze, w TOPR-ze, w WOPR-ze, w ratownictwie górniczym, w wielu, wielu jeszcze innych miejscach, w transporcie medycznym, więc możliwości zarobkowania, możliwości rozwijania swoich kompetencji i doświadczenia są, można powiedzieć, tak naprawdę nieograniczone dzisiaj.
7: A jakie cechy musi mieć ratownik medyczny? No bo to nie jest praca dla każdego, umówmy się.
9: No na pewno odważny, na pewno stanowczy w swoich decyzjach. Umiejętność komunikacji jest bardzo ważna, zarówno z pacjentem na miejscu zdarzenia. Pacjent jest w szoku, ta sytuacja jest dla niego takim dyskomfortem, plus też komunikacja wewnątrz zespołu. Te trzy czynniki są bardzo ważne i na pewno predysponują do wykonywania tego zawodu.
7: Usłyszałam też od dyrektora, że mamy sporo, że też zmienia się ten zawód, prawda? Zmieniają się warunki pracy, że sporo jest różnych nowinek, nawet takich, które gdzie indziej być może poza Polską nie są powszechne. Czy na coś szczególnie by pan zwrócił uwagę?
9: No, jako Polska jesteśmy pionierem w obszarze ratownictwa medycznego już od wielu lat. Dzięki tutaj też wytrwałości i środowiska, ale też dyrektorów pogotowi ratunkowych udaje się wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania, które już funkcjonują na świecie, ale też te nowe. Na przykład analizatory parametrów krytycznych to są nowe rzeczy, które między innymi wojewódzkie pogotowie ratunkowe w tym roku planuje wprowadzić do większości swoich ambulansów. To pokazuje, że te nowe zdobycze naukowe, które przyspieszają, pomagają diagnozować pacjenta, ale też poprawiać jego szanse na przeżycie, są wprowadzane i implementowane też w ratownictwie medycznym, w tej części jeszcze przedszpitalnej, zanim pacjent trafi do szpitala.
7: Czyli ten analizator parametrów krytycznych, jak wygląda ten sprzęt?
9: No to jest takie małe urządzenie, które pozwoli nam zbadać podstawowe parametry, które badamy z krwi na przykład pacjenta. W bardzo szybki sposób, bez konieczności udawania się do laboratorium i oczekiwania naście minut na wyniki tego. Mamy w przeciągu kilku chwil takie wyniki, które w niektórych stanach zagrożenia życia pomagają nam dostosować sposób postępowania z takim pacjentem.
7: Czyli do tej pory wyniki takich badań były dostępne na przykład dopiero w szpitalu, tak?
9: Dokładnie tak. My zakładaliśmy, że dany stan zagrożenia u pacjenta występuje, no i podejmowaliśmy czynności zgodnie z protokołami postępowania, natomiast finalnie potwierdzić pewne stany mógł dopiero szpital, gdzie wykonał tą diagnostykę, czy to w szpitalnym oddziale ratunkowym, czy izbie przyjęć po badaniach już diagnostycznych.
7: To kiedy taki sprzęt znajdzie się w ambulansach?
9: Nie wiem, to już decyzja Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że warto spojrzeć na ten pilotaż, który tutaj już trwał od jakiegoś czasu w pogotowiu w Katowicach. Myślę, że ta skala wdrożenia większości ambulansów u tego dysponenta pokaże też tą wartość dodaną tego projektu. No i zachęcam Ministerstwo Zdrowia do patrzenia na te pilotaże, na to wykonywanie tych czynności na dole i wykorzystanie tego sprzętu i próba implementowania tego w rozwiązaniach ogólnokrajowych właśnie z tym bagażem doświadczeń już w ramach takiego pilotażu jak tutaj w Katowicach.
0: Tak mówił w rozmowie z naszą reporterką Mateusz Komza, prezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych oraz dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Klaudiusz Nadolny. To już wszystko w tym wydaniu. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o 4:00.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF FM.
1: Czas na fakty, bo na zegarze za chwilę godzina czwarta. Najważniejsze informacje przedstawi Karol Płaczkiewicz.
2: Tak jest, zapraszam.
3: Premier Donald Tusk po alarmach RCB poprzedniej nocy stwierdził, że musimy być gotowi na wzmożoną aktywność Rosji. Po wyborach w Szwecji wciąż nie wiadomo, kto utworzy przyszły rząd. W tych faktach powiemy też, jak uczniowie próbują obejść zakaz używania telefonów w szkołach. Premier Donald Tusk ostrzega przed wzmożonymi działaniami Rosji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Szef rządu mówił o tym podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Spotkanie zostało zwołane 13 godzin po wysłaniu alertów RCB do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ostrzeżenia były związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Przed czym jeszcze ostrzegał premier, powie reporterka RMF FM Magdalena Greinert, która wysłuchała wystąpienia szefa rządu.
4: Donald Tusk nie wyklucza, że eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium i że Rosja może zaatakować jeszcze bardziej wyspecjalizowanym sprzętem, na przykład dronami odrzutowymi, którymi zaatakowała ubiegłej nocy Ukrainę.
5: Od dzisiaj właściwie będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
4: Premier podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Między innymi o tym ma rozmawiać z wracającym właśnie z Kijowa wiceszefem rządu Radosławem Sikorskim. Szef polskiej dyplomacji mówił, że rosyjskie bombardowania kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków.
6: Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
4: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował dziś, że prezydent jest o wszystkich incydentach informowany na bieżąco.
3: W Szwecji wciąż nie wiadomo, kto utworzy przyszły rząd. Według wstępnych prognoz centrolewicowa opozycja zdobyła 175 mandatów, a dotychczasowa centroprawicowa koalicja wraz ze skrajnie prawicowymi szwedzkimi demokratami 174. Riksdag ma 349 miejsc. Ustępujący premier Ulf Kristersson przyznał, że kwestia składu przyszłego rządu pozostaje otwarta i trzeba poczekać na ostateczne wyniki. Liderka socjodemokratów Magdalena Andersson zadeklarowała już gotowość do rozmów w sprawie utworzenia koalicji.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
3: Przełom lata i jesieni to czas, gdy rośnie liczba propozycji wolontariatu. Właśnie o możliwościach, które daje wolontariat, mówiliśmy wczoraj w faktach RMF FM. Eksperci tłumaczą, że chodzi o działanie, w które angażujemy się z własnej woli i bez wynagrodzenia.
8: Wolontariat jest taki, gdzie my dajemy nasze kompetencje, nasz czas komuś innemu i zasadą jest to, że ta osoba na tym się nie wzbogaca, więc nie ma wolontariatu w działalności gospodarczej.
9: Co pan radzi osobie, która szuka wolontariatu dla siebie, rozgląda się, gdzie tego szukać?
8: Po pierwsze, należy zastanowić się, co mnie interesuje, co mnie w jakiś sposób boli. Niektórzy sprawdzą się w pracy z zwierzętami, jeszcze inni mają taką potrzebę czy zdolność pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
9: Czy to musi być coś zupełnie innego niż nasze zajęcia zawodowe? Czy może być trochę pokrewne?
8: Może być, ale nie musi. Czasami ktoś ma zawód i myśli sobie, a jak bym się sprawdził w czymś zupełnie innym? Czymś kompletnie innym. Nie wiem, pracuję z ludźmi, a chcę spróbować, nie wiem, pracę ze zwierzętami. Pracuję przed komputerem, a chcę spróbować czegoś takiego bardzo manualnego, namacalnego. I czasem zdarza się tak, że taka osoba pójdzie na wolontariat, zmienia zawód. Takie przykłady też mamy.
3: Opisuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. A my zachęcamy do wolontariatu. Pamiętajcie, że dzięki niemu zyskujecie większą pewność siebie. Toalety i szatnie to najczęstsze kryjówki uczniów, którzy łamią nowe przepisy. Od września w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów, zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Filip i Tymek z Wrocławia przyznali naszej reporterce Martynie Czerwińskiej, że trudno im wytrzymać bez spoglądania w ekran, więc kombinują.
10: Ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon, włączony telefon, to prawda?
11: Tak, tak, dla fanu. Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
10: A co za to grozi?
11: No, uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
10: No i chcecie ryzykować?
11: Czasem się opłaca, wie pani.
10: Adrenaliny wam trochę brakuje?
11: Tak.
10: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
11: W kieszeni, w bucie można.
10: Wy łobuzy jesteście?
11: No, trochę.
3: Aby uniknąć takich sytuacji, wiele szkół wprowadziło na czas lekcji depozyty, w których uczniowie muszą zostawić telefony.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: O 5:00 najważniejsze informacje w RMF FM zebrał i przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Mieszkańcy przygranicza skarżą się na alerty RCB. Jak mówią, nie wiedzą, co dzieje się w ich najbliższej okolicy. Mijają 2 lata od wielkiej i niszczącej powodzi na Dolnym Śląsku. Sprawdzamy, jak wygląda odbudowa zniszczonych terenów. Aleksander Zwieriew zdobył 2. wielkoszlemowy tytuł w karierze. W finale US Open pokonał Bena Sheltona. Mieszkańcy terenów przygranicznych Lubelszczyzny i Podkarpacia narzekają na powtarzające się alerty RCB ostrzegające przed rosyjskimi atakami na Ukrainie. Jak mówili w rozmowie z dziennikarką RMF FM Magdaleną Greinert, brakuje im szczegółowych informacji dotyczących sytuacji w ich okolicy. Dodatkowy niepokój wywołuje hałas wojskowych samolotów.
2: Straszny huk był, aż się szyby zatrzęsły, prawda? Tu nie straży było 3 jednostki właśnie. Bo...
3: A taki huk to pierwszy raz było słychać tutaj u was, czy to już były takie sytuacje?
2: Nie, pierwszy raz, bo kiedyś też latały te myśliwce.
4: SMS, jeżeli przychodzą tam o 3 czy o 4 nad ranem, no to ja myślę, że 90% adresatów tych wiadomości no śpi, czyta i przy śniadaniu, tak.
3: Chyba, że będzie tak jak tym razem, że coś huknie, no to wtedy się obudzą.
4: No ja akurat nie słyszałem, bo ja nie słyszę jak śpię, ale i brat i dziadek, no to oni słyszeli. No ale też nie mamy informacji, co to było i...
5: Piszą tylko przy Ukrainie, to jest... To nikogo to bardzo tak nie wzrusza do końca.
1: Tak mówili nam mieszkańcy Szczecyna, wsi położonej na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rosyjskie drony wczoraj o poranku zaatakowały cele znajdujące się około 2 kilometrów od polskiej granicy. Premier Donald Tusk podczas odprawy z szefami służb, która odbyła się 13 godzin po pierwszych atakach, poinformował, że rząd zajmie się koordynacją komunikatów, które trafiają m.in. do mieszkańców. 2 lata po powodzi na Dolnym Śląsku sprawdzamy, jak wygląda odbudowa zniszczonych terenów. Na pomoc przeznaczono już ponad 11 miliardów złotych. Wybudowano nowe mosty, m.in. w Kłodzku, Stroniu Śląskim i Głuchołazach, a także drogi i szkoły. Są jednak problemy, które na długo zostaną z powodzianami.
6: Ja nie obawiam się procesu odbudowy. On trwa, ale on zostanie zrealizowany. Obawiam się innych kwestii, kwestii społecznych. My jako społeczeństwo zostaliśmy w bardzo dużym stopniu dotknięci traumą. Ta trauma w nas tkwi, bo wszyscy uczestniczyliśmy w tym dramacie, bez względu na to, czy ta powódź bezpośrednio nas dotknęła, czy po prostu byliśmy tylko świadkami tego wydarzenia.
1: Mówił burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki. Wiele osób poszkodowanych przez powódź wciąż korzysta z pomocy psychologicznej.
7: To stało się faktem.
1: Aleksander Zwieriew zdobył 2. wielkoszlemowy tytuł w karierze. W finale US Open w Nowym Jorku, rozstawiony z numerem 1 Niemiec, pokonał Amerykanina Bena Sheltona 3-1. To jego 2. zwycięstwo w turnieju tej rangi. Pierwsze odniósł w czerwcu we French Open. Zwieriew po raz 6 zagrał w wielkoszlemowym finale i po raz 6 pokonał Sheltona. Niemiec miał spotkanie pod kontrolą, choć w 3. secie stracił podanie w 12. gemie. W 4. partii szybko odzyskał przewagę i zakończył mecz. Zwieriew zostanie wiceliderem rankingu ATP. Shelton, który wcześniej wyeliminował Huberta Hurkacza, awansuje na najwyższe w karierze 4. miejsce. Wakacje w Wielkiej Brytanii będą droższe. Rząd w Londynie dał lokalnym władzom zielone światło na wprowadzenie tak zwanej opłaty noclegowej, czyli podatku turystycznego. Na jakich zasadach będzie on funkcjonował, to wyjaśni nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
8: Decyzję o wysokości tej opłaty podejmować będą burmistrzowie poszczególnych miast, ale nie powinna ona wynosić więcej niż 5% kosztów związanych z pobytem w hotelu. Uzyskane z tych źródeł pieniądze zasilą bezpośrednio budżety poszczególnych regionów. Burmistrzowie zapowiadają, że przeznaczą je na finansowanie transportu publicznego, wsparcie lokalnej kultury oraz bieżące utrzymanie i modernizację infrastruktury turystycznej. Branża ostrzega jednak, że nowy podatek może zniechęcić turystów do odwiedzania Wielkiej Brytanii. Zostanie on wprowadzony dopiero po zakończeniu działań legislacyjnych.
1: I tymi doniesieniami kończymy. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, pięknie dziękuję i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: dobry. Ale chociaż ładnie zaśpiewali. 5:30 na zegarze. Fakty RMF FM. Pierwsze poranne wydanie ma dla was Tomasz Staniszewski. Posłuchajmy.
1: 14 września, poniedziałek, 257 dzień roku. Wschód słońca dopiero przed nami o 6:06. O poranku dziś spokój, żadnych alarmów, żadnych ataków. Zaczynam fakty od przypomnienia tego, co wczoraj doświadczyliśmy o poranku, także w Polsce. Do tego aktualne informacje na temat ukraińskiego ataku na Soczi i zwycięzca US Open. Donald Tusk ostrzega przed możliwą eskalacją rosyjskich działań w najbliższych tygodniach i miesiącach. Podczas wczorajszej odprawy służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przyznawał, że nie można wykluczyć, iż działania Rosji będą dotyczyć także terytorium Polski.
2: Musimy być wspólnie z naszymi sojusznikami przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu. Mówię tutaj o dronach odrzutowych, ich zasięg, ich precyzja są niepokojące.
1: Jak potwierdzał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie systemy wykryły wczoraj atak kilkunastu odrzutowych dronów Garand-5 w zachodniej Ukrainie. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi w odległości 5 kilometrów. Ta odprawa służb rozpoczęła się prawie 13 godzin po rozesłaniu alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Po 4 rano syreny obudziły wczoraj część mieszkańców Lubelszczyzny w związku z rosyjskimi atakami właśnie na zachodnią Ukrainę. Odprawa służb rozpoczęła się dopiero o 17. W porannych faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń, który śledził te wydarzenia. Michale, podsumujmy, jak o atakach informowały państwowe służby?
3: O poranku docierały do nas szczątkowe informacje. Do godziny 12 oficjalnie potwierdzono jedynie, że przy granicy operują myśliwce, a niepokojące odgłosy, które słyszeli mieszkańcy Lubelszczyzny, pochodziły od samolotów, które przekroczyły barierę dźwięku. Dopiero po południu ministerstwa zaczęły wydawać kolejne komunikaty. Około 12 MSWiA poinformowało o trafieniu drona w stację benzynową około kilometra od polskiej granicy.
4: Z informacji, które posiadamy, wiemy, że po uderzeniu drona na stacji paliw doszło również do zapalania się dwóch samochodów ciężarowych.
3: Mówiła Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA. Około południa PKP Intercity potwierdziło, że kolejny dron około 2 kilometrów od Polski trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skład z 6-godzinnym opóźnieniem dotarł do Warszawy.
1: 14 września, poniedziałek. W porannych faktach pytania o te rosyjskie ataki blisko polskiej granicy. Między innymi w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Piotr Salak zapytał nie eksperta do spraw wojskowości Mariusza Cielmę. 7:40 natomiast w porannej rozmowie w RMF FM pierwszym z gości Tomasza Terlikowskiego będzie dziś wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Następnie porozmawiamy z europosłem, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bochańskim. A o poranku ukraińskie drony zaatakować miały rosyjskie miasto Soczi. Czarnomorski kurort położony niemal 700 kilometrów od granicy z Ukrainą. Na nagraniach z Soczi eksplozje rozświetlające nocne niebo i co najmniej jeden duży pożar. Mer Soczi Anatolij Pachomow potwierdza, rosyjskie systemy obrony powietrznej działają. W porannych faktach ponadto sprawdzimy ceny paliw w nowym tygodniu. Czy 8 zł za cenę litra 95 to już standard? A może jest wyżej? Czekamy na wasze sygnały. Adres fakty@rmf.fm. Po południu o 13 w Warszawie, przypominam, zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tle sprawa aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i jego następcy. A na US Open triumfuje Aleksander Zwieriew. To on pokonał wczoraj Bena Sheltona i tego nie zauważył. Aleksander Zwieriew has done it. Zrobił to, wspiął się na szczyt, sięgnął po pierwszy tytuł na US Open i nie zdawał sobie z tego sprawy. Nie wiedział, że właśnie wygrał turniej Wielkiego Szlema w Nowym Jorku. Takie rzeczy na korcie i w porannych faktach RMF FM. Już teraz zapraszam, pełne wydanie o 6:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.
2: Tu Radio

0: A co przed nami? Przed nami fakty punktualnie o godzinie 6.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zaczynamy. Temat numer jeden. Rosyjskie ataki na Ukrainę przy granicy z Polską.
2: Wczorajsze ataki i reakcja polskich służb.
3: Co wiemy po wieczornym posiedzeniu służb, ministrów i premiera, to z treści w faktach nasz dziennikarz.
2: Za moment też najnowsze komentarze z Wielkiej Brytanii. Też po wczorajszych atakach.
3: Ale pytamy w faktach również o Łosia.
2: Bo on sparaliżował pracę głównego dworca kolejowego w Warszawie.
3: Broniący tytułu mistrzów Europy nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną.
2: Bezproblemowe 3-0.
3: Jest 6, to fakty RMF FM. Polskie służby pracują w trybie wzmocnionym po tym, jak poprzedniej nocy Rosja zaatakowała Ukrainę tuż obok granicy z Polską.
2: Te informacje potwierdził premier Donald Tusk w czasie wieczornej odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. W porannych faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Dzień dobry.
2: Michale, wczoraj rano na oficjalne informacje od ministrów musieliśmy poczekać.
3: Czekaliśmy, no i teraz karty na stół. Na czym polegać mają wzmocnione działania?
0: W pierwszej kolejności na bardzo dokładnej weryfikacji wszystkich informacji o sytuacji na terenie Ukrainy. To podkreślał premier Donald Tusk i tak opisał to, co wydarzyło się poprzedniej nocy, z soboty na niedzielę.
4: Została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy.
0: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale te ataki były tak blisko, że teraz według szefa rządu niezbędne są dodatkowe działania.
4: Ta współpraca przy przejściach granicznych, ona niestety będzie musiała mieć taki specjalny charakter, podejrzewam, przez najbliższe miesiące.
0: Na dzisiaj zaplanowane są rozmowy z Ministerstwem Finansów. Chodzi o lepszą współpracę między celnikami, policjantami, strażnikami granicznymi i żołnierzami. Cel jest taki, by na granicy przy tych dodatkowych działaniach nie tworzyły się korki.
2: A temat polskiej reakcji na wzmożone ataki Rosji na Ukrainę wróci na pewno w kolejnych faktach.
3: A jak na ten wczorajszy atak zareagowano w nieprzerwanie niosącej pomoc Ukrainie Wielkiej Brytanii?
2: O tym teraz nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frimorgan.
5: Brytyjskie media zwracają uwagę na 3 elementy, mianowicie na umiejscowienie ataków w pobliżu polskiej granicy, na reakcję polskich sił zbrojnych i obecność w rejonie byłego brytyjskiego premiera Borisa Johnsona, który w prywatnym pociągu wracał z konferencji bezpieczeństwa w Kijowie. Media obszernie cytują wypowiedź ukraińskiego szefa dyplomacji Andrija Sybichy, który nazwał wczorajszy atak terrorem Putina pukającym bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Uderzenie rosyjskich dronów w strefie przygranicznej brytyjscy komentatorzy określają jako próbę zastraszania cywilów i niebezpieczną eskalację wojny.
3: Przypominamy, za godzinę w radiu RMF 24 gościem Piotra Salaka będzie ekspert do spraw wojskowości Mariusz Cielma.
2: 7:40, natomiast w porannej rozmowie w RMF FM u Tomasza Terlikowskiego 2 gości.
3: Pierwszym wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: A następnie porozmawiamy z europosłem i wiceprezesem PiS Tobiaszem Boheńskim. Zapraszamy. A teraz Łoś na torach.
3: W Warszawie na Centralnym. Spowodował wieczorem wstrzymanie obsługi 2 peronów. Służby nie tylko kolejowe, jak czytamy w komunikacie PKP PLK, pracowały by Łoś bezpiecznie, ale nie koleją. Wrócił do swojego środowiska.
2: Po 22:00 przekazano, że zwierzę zostało zabrane z torów i zaczęło się przywracanie rozkładowej organizacji ruchu pociągów.
3: Utrudnienia trwały przeszło 80 minut, czytamy na X-ie PKP PLK.
2: Zdjęcia z Łosiem z Centralnego znajdziecie na rmf24.pl. Nasi siatkarze nadal nie przegrali nawet seta w fazie grupowej Mistrzostw Europy.
3: I niech tak zostanie. Jesteśmy liderami grupy B. Biało-czerwoni wczoraj pewnie 3-0, jak mówiliśmy, pokonali Macedonię Północną.
2: To była kolejna pewna wygrana, chociaż pierwszy nie był najłatwiejszy, zaznacza libero naszej siatkarskiej kadry Maksymilian Graniczny.
6: To nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe. Było to spowodowane też naprawdę dobrą postawą Macedonii.
3: Dziś dla naszej kadry na mistrzostwach dzień przerwy, no ale od jutra poprzeczka idzie zdecydowanie wyżej, bo biało-czerwonych czeka starcie z Ukrainą.
2: Po 6:30 fakty sportowe w RMF FM. Już teraz zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: 30 przed nami również fakty w RMF FM.
1: Atak na ukraiński pociąg jadący do Warszawy nie był przypadkiem, tak komentował w radiu RMF24 Bartłomiej Wypertowicz, ekspert z portalu Defense24.
2: Przypomnijmy, podczas wczorajszych ataków Rosji na zachodnią Ukrainę, 2 kilometry od granicy z Polską, dron uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa.
3: Przelecenie na przykład 700 kilometrów i znalezienie celu, jakim jest pociąg, nie jest sprawą łatwą. Musi to zrobić bardzo doświadczony operator, który wie, w co chce uderzyć, wie, gdzie cel się znajduje i po prostu w niego wymierza i atakuje.
2: Wyjaśniał Bartłomiej Wypartowicz.
1: Dlaczego Rosjanie zdecydowali się teraz atakować tuż przy granicy z Polską?
2: O tym już za pół godziny Piotr Salak porozmawia w radiu RMF24 z Mariuszem Cielmą, ekspertem do spraw wojskowości.
1: Ceny paliw o poranku na szczęście bez zmian.
2: Średnio bezołowiowa 95, 7,99 za litr.
1: Diesel 8,96, drogo, na szczęście nie dużo drożej niż tydzień temu.
2: Wysokie ceny paliw niepokoją też Amerykanów. Donald Trump pytany był o to, czy w Nowym Jorku spotka się z tymczasową prezydent Wenezueli, Delcy Rodriguez, aby omówić kwestię ropy naftowej. Jeszcze w tym miesiącu udaje się pan do Nowego Jorku. Czy spotka się pan z Delcy Rodriguez, by porozmawiać o ropie?
1: Może, tak, może. Cóż, teraz mamy ropę.
2: Ale czy będzie pan z nią rozmawiał?
1: Przyjmujemy miliony baryłek ropy miesięcznie. Od 21 do 25 września sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: 67 minut potrzebowali nasi siatkarze, by pokonać Macedonię Północną.
2: Trzeci mecz naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Trzecie zwycięstwo, którym otwieramy pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Wojtku. Były w tym meczu jakieś trudniejsze momenty dla naszych siatkarzy?
5: No jedynie chyba pierwszy set wygrany, jednak ostatecznie do 19. Nie jedynie w nim biało-czerwoni mieli drobne problemy z przyjęciem piłki zagrywanej przez rywala, podkreśla rozgrywający naszej kadry Jan Firlej.
6: Trochę niemrawy ten początek z naszej strony, ale z biegiem czasu się rozkręciliśmy i myślę, że to wyglądało dobrze. No myślę, że też nie ma co tego meczu rozkładać jakoś bardzo na czynniki pierwsze. Skupialiśmy się na swojej grze, na tym, co my chcemy robić i myślę, że to było też widać.
5: Po trzech meczach Euro biało-czerwoni mają komplet zwycięstwa. Dziś w turnieju dzień przerwy dla naszej reprezentacji, a jutro mecz z Ukrainą. Aleksander Zwieriew z drugim wielkoszlemowym tytułem w karierze. Niemiecki tenisista w finale US Open w Nowym Jorku pokonał Amerykanina Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Po ostatniej piłce Zwieriew nie wiedział nawet, że to koniec meczu. Wybuch radości był więc mocno opóźniony. Zapomniałem, jaki jest wynik. No co mam powiedzieć? Myślałem, że jest 5-1, a było 6-2. Wyjaśnił po meczu Zwieriew, który jest pierwszym niemieckim tenisistą od 1989 roku, który wygrał US Open, a w Polsce w ligowym klasyku podział punktów. Legia zremisowała na własnym stadionie z Widzewem 1-1. To spotkanie było pierwszym w roli trenera drużyny z Łodzi dla Mateusza Stolarskiego.
7: Szanuję ten remis bardzo, ze względu na to, że pracowałem z zespołem 2 dni, graliśmy na wyjeździe. Jednocześnie czując niedosyt,
5: mówił nowy trener Widzewa, a w pozostałych spotkaniach Wisła Płock pokonała 3-1 Krakowie, zaś Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków.
4: Sponsorem faktów sportowych

0: Zaproszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, jest siódma. Fakty, zaczynamy.
1: Trzy osoby ranne w wypadku na Zakopiance w Jaworniku.
2: Utrudnienia też na A1 między Piątkiem a Kutnem.
1: Połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach.
2: To wyniki sondażu Opinia 24 dla RMF FM.
1: A na początek faktów pytania o alarmy i alerty na wschodzie kraju.
3: Raz przychodzi, że jest rzucana trutka na lisa, a drugi raz, że atak rakietowy.
2: SMS-y. Właśnie o szczepionce na lisy, o burzach i alerty związane z atakami Rosji w Ukrainie.
1: Trudno się w tym nie pogubić. Tak mówią nam mieszkańcy Lubelszczyzny, z którymi rozmawiała nasza reporterka.
2: Wczoraj nad ranem oni i mieszkańcy Podkarpacia dostali alerty RCB. Udaj się w bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń lokalnych służb, oczekuj dalszych komunikatów.
1: W niektórych powiatach zawyły syreny alarmowe.
2: Alert RCB o zagrożeniu z powietrza trwał kilkadziesiąt minut, został odwołany około godziny 5. Alert o atakach na obszarze Ukrainy odwołano około godziny 9.
3: Raz przychodzi, że jest rzucana trutka na lisa, a drugi raz, że atak rakietowy.
4: A reakcja pana za każdym razem podobna?
3: Podobna.
4: Czyli co pan robi?
3: No, taka obojętność.
5: Tak, bo to już takie przychodzi, że nawet to nie wzrusza, to tylko zwykłe pisanie, jakby wtedy coś było słychać. To by można coś było tego, ale tak, to tylko zwykłe SMS.
6: SMS-y przez ostatni tydzień przychodzą codziennie, tak? Czyli no, można brzydko powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się już do tych SMS-ów.
4: No i co wtedy robi mieszkanie z takiej miejscowości, który tego SMS-a dostaje?
6: Czyta go i przechodzi dalej do codzienności.
2: Mówili mieszkańcy Szczecyna, miejscowości na Lubelszczyźnie położonej w powiecie kraśnickim.
1: Sprawa wróci dziś w Faktach RMF FM. Po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM przypominamy będzie m.in. wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
2: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Zakopiance.
1: Koło Jawornika między Krakowem a Myślenicami. Samochód dostawczy o poranku wypadł z drogi, wjechał do rowu.
2: Zablokowany jest pas w kierunku Zakopanego.
1: Samochód osobowy uderzył natomiast w bariery na A1 między węzłami Piątek i Kutno.
2: I tam nieprzejezdny w tej chwili jest pas autostrady w kierunku Katowic.
7: To fakty w RMF FM.
1: Połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach.
2: Taki jest wniosek z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Jako wystarczające działanie rządu ocenia 18% badanych.
1: Przypominamy, w Stołecznej Lecznicy kierownikiem SOR-u został młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Sprawę cały czas wyjaśnia prokuratura.
2: Nasz reporter Michał Dobrołowicz zbiera komentarze do wyników tego sondażu.
8: Tak, dzień dobry.
2: Kto przede wszystkim uważa, że reakcja rządu powinna być bardziej zdecydowana?
8: Osoby w wieku 40+, z wykształceniem wyższym. Z kolei najbardziej zadowoleni teraz z działań rządu po awerze w Szpitalu Południowym są najstarsi badani, którzy skończyli 60 lat. To pytanie z naszego sondażu zadałem też pacjentom przed przychodnią w centrum Warszawy.
9: Uważam, że powinno być szybciej, bo dzieje się źle w naszej służbie zdrowia, uważam.
8: Źle, czyli co by pani najszybciej poprawiła?
9: Dlaczego lekarze pracują w kilku placówkach, czasami w tym samym czasie.
8: Przed weekendem Komitet Stały Rady Ministrów dał zielone światło ustawie, która ma wprowadzić górny limit zarobków medyków oraz obowiązek, by lekarz miał minimum pół etatu w jednym szpitalu. To jednak dopiero początek długiej, formalnej drogi, zanim te przepisy wejdą w życie, jeśli zaakceptują je Sejm, Senat i Prezydent.
1: Pełne wyniki sondażu Opinia 24 znajdziecie na rmf24.pl.
2: W tym tygodniu w piątek o 9:00 trener piłkarskiej reprezentacji Jan Urban ogłosić ma powołanie na 4 mecze Ligi Narodów.
1: I to będzie najdłuższe okno reprezentacyjne od lat. Najbliższymi rywalami biało-czerwonych: Bośnia i Hercegowina 25 września w Warszawie, potem Szwecja na wyjeździe 28.
2: I na początku października 2 Rumunia w Warszawie na Narodowym i ponownie Bośnia i Hercegowina.
1: 5 października na wyjeździe w Zenicy. Na kogo zatem postawi Jan Urban?
2: Robert Lewandowski tej nocy na tarczy.
1: Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2. Całe spotkanie Lewandowskiego, ale nie wpisał się na listę strzelców.
2: Za to mamy wicelidera listy strzelców w Czechach.
1: Wiktor Nowak zdobył kolejną bramkę dla Slavii Praga w wyjazdowym spotkaniu z FK Teplice.
10: Nowak, już mu się zakończyła! Nowak!
1: Trafia, wygrana 2-0 z 5 golami Polak razem z Martinem Subertem. Dzieli fotel lidera klasyfikacji strzelców czeskiej ekstraklasy. Obaj mają na koncie 5 goli i 1 asystę.
2: I jeszcze sygnał wysłano Urbanowi z Turcji.
1: Adrian Benedyczak strzela bramkę dla Kasimpasy w wygranym 2-1 meczu z Kęcler Big League. To jego czwarte trafienie w sezonie.
2: Do piątku trener ma czas na wybór.
11: Piotr Salak zaprasza na rozmowę o 7 w radiu RMF 24.
0: A gościem rozmowy o 7 w radiu RMF 24 jest Mariusz Cielma, analityk wojskowy, Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry panu.
12: Dzień dobry, witam.
0: Atak dronowy w pobliżu polskiej granicy. Eskalacja stała się faktem, tak mówi premier. Ten atak rosyjski z użyciem nowej broni, nowego rodzaju dronów. Co może być następnym krokiem ze strony Rosjan? Jak ta eskalacja może wyglądać pańskim zdaniem? To może być atak na polskie posterunki graniczne?
12: Ja bym powiedział, że nawet zadałbym pytanie, jak miał wyglądać atak tej nocy, bo trzeba wziąć pod uwagę, że zdecydowana większość tych dronów, które leciały na zachodnią Ukrainę, została zestrzelona. A nawet z tych, no nie da się ukryć, raczej nawet można powiedzieć pojedynczych, no kilkunastu, no może trochę nawet większej liczby. I tak dwa znalazły się no w zasadzie na pograniczu polsko-ukraińskim, więc pytanie jest, jakie zadanie też miały te pozostałe setki wręcz dronów.
0: No, czyli pańskim zdaniem wejdę w słowo, mogło być tak, że te drony mogły być wymierzone w polskie posterunki na granicy z Ukrainą?
12: Mogły być wymierzone w większą liczbę podobnych zdarzeń, czyli raczej uderzeń po stronie ukraińskiej, ale także w innych, na innych naszych punktach granicznych, naszych wspólnych punktach granicznych polsko-ukraińskich, bo zaraz niewiele po tych atakach, no ja bardziej tak obserwuję tą sferę właśnie ukraińską i rosyjską, pojawiły się ostrzeżenia dotyczące także innych punktów granicznych, że możliwa jest prowokacja ze strony rosyjskiej. Dlatego mówię, no z tych kilkuset dronów doleciała skromna część, a i tak dwa z nich w zasadzie otarły się o Polskę.
0: Dlaczego pańskim zdaniem Rosjanie zmienili taktykę? Bo widać tę zmianę ewidentnie. Do tej pory trzymali się z daleka, czy to od linii kolejowych, czy to od posterunków granicznych na zachodzie Ukrainy. Dlaczego to się zmieniło, jeśli chodzi o Rosjan?
12: No co moim zdaniem są dwa powody. Punkt pierwszy pozwala, mają potencjał, mają możliwości techniczne. Nowa generacja ich dronów, nawet to trzeba przyznać, zaskoczyła Ukraińców. Już nie tylko potrzebują Patriotów, do rakiet do systemów Patriot, ale także nowych dronów przechwytujących, bo te drony odrzutowe są po prostu zdecydowanie szybsze od tych poprzednich generacji zasilanych zwykłymi silnikami spalinowymi. To są różnice prędkości 200 a 500 kilometrów. A po drugie, no moim zdaniem no musi za tym iść też decyzja polityczna. Nikt akurat nie uderza w jedną ze stacji benzynowych na pograniczu, nikt nie uderza w skład pociągów, co tylko też pokazuje możliwości tych nowych systemów. One są w stanie razić mobilne cele, bo one dzięki systemom łączności, też dzięki temu, że lecą w sieci, że tak powiem, mogą być prawie do ostatniego momentu sterowane przez operatora. One są już dużo bardziej precyzyjne, na to o tym premier mówił. Nie może to być dla nas zaskoczeniem, ponieważ no, one już pokazały, co mogą i pokazują od paru tygodni, a te drony, które spadły w rejonie polskiej granicy, przynajmniej te, o których mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz, czyli o tych Gierań 5, to jest tak naprawdę pomysł rosyjski na tą wojnę z tego roku, więc tu rozmawiamy o pewnej ewolucji rosyjskich możliwości, decyzji też i politycznej, żeby jednak postraszyć Zachód. To jest ewidentne straszenie.
0: Jeżeli tylko na moment panu przerwę, bo jeżeli pan powiedział ważne zdanie, bo jeżeli jest tak, że te drony są stosunkowo precyzyjne, tak możemy powiedzieć o tych dronach Gierań 5, to pańskim zdaniem to, że trafiły w pociąg stojący na bocznicy, to była pomyłka, czy to była świadoma decyzja?
12: To była świadoma decyzja i moim zdaniem operatora decyzja, bo ja oglądam dużo tych filmików rosyjskich. Teraz jest nasilenie pokazujące właśnie te ostatnie etapy dolotu tych dronów na cel. To są różne cele. Rosjanie świadomie atakują lokomotywy, bo lokomotywa jest najdroższym elementem całego składu. Likwidując lokomotywy, wagony stają się bezużyteczne. Jest to bardziej skuteczne niż, nie wiem, atakowanie torów czy czegokolwiek innego. I jest naprawdę dużo materiałów filmowych, nawet przekazywanych przez rosyjski MON, gdzie po prostu jasno się pokazuje, że ten operator do ostatniego momentu steruje w zasadzie tym dronem. Na ostatnim etapie, że tak powiem, zaznacza ten cel, czyli tak, żeby ten dron zapamiętał i on już na ostatnim etapie sam atakuje. Trzeba pamiętać, że Rosjanie też stosują sztuczną inteligencję. To nie jest tak zwane rozpoznanie maszynowe. Te drony stają się coraz bardziej, mówiąc krótko, zaawansowane, sprytne, bym powiedział.
0: No to jak w takim razie reagować na ataki dronem Gierań 5? Czy w ogóle jest jakaś możliwość zestrzelenia takiego drona odrzutowego?
12: Oczywiście jest możliwość zestrzelenia drona odrzutowego, to ciągle jest statek powietrzny poruszający się dużo szybciej, przez co jest trudniejsze oczywiście. One mogą nawet i wyżej lecieć, tylko tu już zależy, jaką taktykę ktoś stosuje. Czy chce się chować, że tak powiem, na niskiej wysokości, czy właśnie próbować pokonać obronę powietrzną lecąc na 4-5 kilometrach. Przez to, że jest szybszy, od razu widać, że spadła skuteczność ukraińskiej tej obrony powietrznej, tej naziemnej, szczególnie w przypadku właśnie zwalczania tych dronów przechwytujących, ale ciągle samoloty myśliwskie przede wszystkim, czyli w przypadku ukraińskim F-16, w polskim także, no mają tą szansę, bo po prostu jest to zbliżone, jest to prędkość, którą one są w stanie, że tak powiem, doścignąć taki obiekt. Natomiast no, odbiera nam to takie narzędzie jak śmigłowce. Dotychczas i Ukraińcy często stosowali śmigłowce, bo przeważały te drony spalinowe. Coraz więcej jest tych odrzutowych. To jest naprawdę skokowy przyrost. I my też w naszej obronie powietrznej stosujemy śmigłowce, a niestety no, śmigłowiec nie będzie aż tak przydatnym narzędziem w potencjalnym zwalczaniu takich celów, jak dotychczas zakładaliśmy.
0: A Gierań 5, pan powiedział, że tą bronią mogli być Ukraińcy zaskoczeni. Mają środki takie naziemne, mają środki do tego, żeby z takimi dronami walczyć?
12: Oczywiście można próbować i to się robi, że za pomocą działek, karabinów próbuje się zwalczać, jeżeli taki dron leci stosunkowo niżej, ale po prostu to jest kwestia też takiego rachunku prawdopodobieństwa. No coś, co się porusza 200 km, około 200, z prędkością szybkiego samochodu na autostradzie, dużo dłużej jest, że tak powiem, w zasięgu ognia takich stanowisk przeciwlotniczych naziemnych, a coś, co się porusza z prędkością 500 km i to jeszcze na kilku kilometrach, to tak naprawdę no, tworzy się coraz większe wyzwanie i głównie te samoloty właśnie myśliwskie mogą je zwalczać. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że to nie tylko jest kwestia, nie wiem, technicznych możliwości Rosjan, którzy stają się agresywni pod względem tego, co chcą zrobić, to widać na tym pograniczu, ale też to jest kwestia tego, co może zrobić nasze lotnictwo. No dzisiaj nasz samolot nie może wystrzelić tak uzbrojenia, gdy będzie ryzyko, że ten pocisk spadnie po stronie ukraińskiej. My musimy podpisać po prostu umowę z Ukraińcami, kto poniesie ewentualne szkody na ziemi, a to powinni wziąć na siebie Ukraińcy, tak jak my bierzemy na siebie to, co dzieje się na terytorium naszego kraju, albo biorą na siebie małe republiki nadbałtyckie, bo przecież polskie F-16 czy inne samoloty zachodnie też patrolują Litwę, Łotwę, Estonię. Próbują tam niekiedy, zdarzało się, zestrzelić coś. I to są rzeczy do porozumienia. No,
0: czyli jak rozumiem, nie ma w tej chwili...
12: sprawy, między innymi one.
0: Czyli jak rozumiem, w tej chwili nie mamy nawet procedur, żeby walczyć skutecznie z takimi dronami jak Gierań 5, tak?
12: Moim zdaniem procedury są bardzo ograniczające możliwości wojska. To nawet jest zasadne, że nadrzędnym celem, nadrzędnym elementem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zestrzeleniu, taką decyzję podejmuje dowódca operacyjny u nas w siłach zbrojnych, ewentualnie pilot, jeżeli nie ma kontaktu z dowództwem, a taki cel może zagrażać komuś, no to nadrzędnym takim elementem, który bierze pod uwagę, jest ewentualność ofiar na ziemi. I oczywiście tego nie przeskoczymy, ale bierzemy pod uwagę, że to jest naprawdę bardzo nawet szerokie pole do interpretacji przez prokuratora, czy taki pilot, czy dowódca na pewno do końca wziął pod uwagę, że decyzja o użyciu uzbrojenia nie spowoduje, czy dokładnie to przeanalizował, czy nie spowoduje ofiar na ziemi.
0: Ale pan wie doskonale, że my dzisiaj jesteśmy w stanie pokoju i z tego, co pamiętam, procedury wojskowe, najpierw pilot musi wyraźnie zidentyfikować cel. Przy tak szybko przemieszczającym się dronie to może być bardzo trudne.
12: No widzi pani, dotykamy kolejnego elementu. Nawet wicepremier Kosiniak-Kamysz na X-ie napisał, że kilkanaście Gierani 5. Ale de facto wojsko w tej całej swojej procedurze musi się posługiwać zwrotem niezidentyfikowany obiekt powietrzny. I ten pilot musi go zidentyfikować wzrokowo albo poprzez system kamer, jakie przenosi w swoim zasobniku ten F-16. Więc no, jeżeli dorzucimy do tego, że nie może strzelać w stronę Ukrainy, no to nie dziwmy się, że te rakiety będą wlatywać 100 km w głąb, rakiety czy drony 100 km w głąb Polski, ponieważ no, my nie możemy być Przeciwnik jest agresywny w swoich prowokacjach wobec nas. Ma narzędzia, podjął decyzję polityczną, a my niestety ciągle mamy ograniczenia, żeby być agresywnymi w naszej obronie. Ale do tego mówię, potrzebujemy współpracy międzynarodowej i z Ukrainą przede wszystkim i zmiany trochę przepisów. Musimy się dostosować do sytuacji.
0: Pana zdaniem nastąpi jakaś reakcja sojuszników? Czy pan się spodziewa szerszej reakcji sojuszu? Na razie nie widzę w ogóle takiej odpowiedzi i jakiejś głębszej reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego.
12: Formalnie nic się nie wydarzyło, tak? Formalnie były to uderzenie na terytorium Ukrainy, więc sojusz, przedstawiciele sojuszu mogą oczywiście protestować, ale z perspektywy tego, co Federacja Rosyjska robi w Ukrainie, czyli mówiąc krótko, atakuje co do zasady tą infrastrukturę cywilną i no i sama zapowiada, że jesień i zima będzie dla Ukraińców katastrofalna, no przynajmniej tak to zapowiada i ma pewne narzędzia, żeby jednak to zrobić pod względem oczywiście ich systemu elektroenergetycznego, systemu ciepłowniczego. Celem będą znowu elektrownie i inne elementy infrastruktury zaopatrującej, no choćby miasta. Natomiast z perspektywy NATO oczywiście stacjonują na terytorium Polski i samoloty bojowe NATO, ale tu moim zdaniem to jest potrzebna pewna decyzja polityczna, jak na to odpowiadać, tak? Ja wiem, że nasze wojsko tworzy różne plany, jak na to odpowiedzieć, ale to jest decyzja polityczna.
0: Ale co pan ma na myśli? Strzelanie do dronów nad terytorium Ukrainy?
12: Ale oczywiście w porozumieniu z Ukraińcami, tak? To, o czym powiedziałem, żeby po prostu rozwiązać kwestie takie, rozwiązać ręce naszym dowódcom w tej kwestii, a rozwiązać ją na tej zasadzie, że po prostu Ukraina się na to godzi, bierze na siebie ewentualne szkody, bo nawet sytuacja z września ubiegłego roku, kiedy te ponad 20 dronów tych plastikowych, styropianowych leciało nad Polskę, już pokazało, że w takich działaniach powietrznych poważnie uszkodzony został jeden dom, nie było ofiar na szczęście, ale resort Skarb Państwa musi, że tak powiem, zadośćuczynić to tym mieszkańcom i słusznie. I to samo trzeba zrobić w porozumieniu z Ukraińcami. Trzeba, tak jak mówię, uwolnić trochę procedury, bo jeżeli wszyscy wiedzą, że leci dron, to przestańmy się bawić w to, że pilot musi podlecieć, nie wiem, na dystans kilometra, dwóch do niego i stwierdzić, że faktycznie leci dron.
0: Czy pańskim zdaniem ta działalność lotnictwa, która w tej chwili jest podejmowana, bo praktycznie już co drugi dzień mamy w powietrzu, jeśli nie codziennie, parę dyżurną, czy my mamy środki na to, żeby tak często używać naszych samolotów i czy niekonieczne będzie wsparcie sojuszników?
12: Wsparcie sojuszników będzie potrzebne. Proszę zauważyć, że my na razie mamy do czynienia z pojedynczymi takimi incydentami. Chodzi o to, że nie ma masowej znowu próby przekroczenia polskiej granicy. Wtedy będzie naprawdę duży problem. Wystarczy spojrzeć na jakimi zasobami dysponujemy. Dzisiaj tylko samolot F-16 w polskich siłach powietrznych może takie dyżury prowadzić. To nie jest dużo, to jest jedna, dwie pary takie dyżurne w trakcie nocy. Nie jest żadną tajemnicą, że w rozmowie z wojskowymi punkt pierwszy obawiają się właśnie prokuratora i trochę w swoich decyzjach muszą na to patrzeć, a punkt drugi, nasze lotnictwo jest zalatane, o tak bym to powiedział. Tych operacji faktycznie jest dużo, a zadań też dużo więcej, bo to nie jest tylko patrolowanie Lubelszczyzny, ale wiele innych zadań związanych i z obroną powietrzną, ale i ze zwykłym tokiem szkolenia, więc te wsparcie sojusznicze no jest konieczne. Ja powiem jako taką ciekawostkę, na Lubelszczyźnie stacjonują dwa śmigłowce czeskich sił powietrznych, śmigłowce takie szturmowe, które mają nam pomagać w ramach misji kilkumiesięcznych. Oni już się rotują od września ubiegłego roku, po tym właśnie słynnym nalocie, że tak powiem, tych styropianowych rosyjskich dronów. Ale no to, o czym tutaj rozmawiamy od początku, że Rosja zmienia swoje narzędzia walki, no powoli też te śmigłowce, nawet jako wsparcie sojusznicze, będą coraz mniej skuteczne.
0: To mówiąc wprost, w takim razie, gdyby dzisiaj ruszyło około 100 dronów w kierunku polskiej granicy, dronów typu Gierań 5, dronów odrzutowych, mamy je jak zatrzymać?
12: Jeżeli dowódcy uznają, że trzymają się ściśle procedur, to niestety będziemy mieli duży problem. No, bo my przez to, że nie możemy, że musimy użyć wzrokowej identyfikacji, nie możemy użyć środków naziemnych. czyli tych wyrzutni rakiet, które wspomagają ten system, będąc choćby rozmieszczone na Lubelszczyźnie. One też zgodnie z zapisami prawa mogą strzelać tylko do zidentyfikowanych pocisków rakietowych lub dronów wrogich. Więc moim zdaniem nie ma co tylko oglądać się na sojuszników, ale trzeba wykonać nawet formalno-prawną usprawnienia w ramach naszego systemu, żeby to stało się bardziej elastyczne i dostosowane do tego, co może nam grozić. No przecież sam premier Tusk mówi, że najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść no, różne wydarzenia. Oczywiście miał na myśli prowokacje, więc wiele dronów niestety, moim zdaniem oczywiście, będzie bardzo dużym problemem.
0: A to pana zdaniem właśnie było to, o czym Radcliffe, czyli szef CIA, rozmawiał w Moskwie z przedstawicielami Rosji? To jest właśnie

0: są dla Rosji dotkliwe i z naszego punktu widzenia tego rodzaju osłabianie Rosji jest słuszne.
1: Bo rozumiem, że Donald Trump twierdzi, że to właśnie dlatego, że są te ataki, to ceny ropy w Stanach rosną. To jest ten powód.
0: Ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji dzisiaj, jeżeli chodzi o rynki paliw, że nawet zniszczenie jakiejś platformy na Morzu Północnym może mieć na to wpływ.
1: No to z całą pewnością Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tu Radio RMF24. Radio informacyjne.

0: Na fakty Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, 8.30.
1: Trzeba korzystać z tego, co jest. Tak gość porannej rozmowy w RMF FM, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek odpowiada na pytanie, gdzie szukać schronienia, kiedy dostajemy alert informujący o zagrożeniu.
2: Takie SMS-y dostali wczoraj m.in. mieszkańcy wsi Szczecyn na Lubelszczyźnie.
3: W domu przebywamy, nie jak my i tyle, i obserwujemy, co się dzieje, o, z okna, jak to się mówi.
1: Wiceminister Czesław Mroczek w porannej rozmowie zaznaczał.
4: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych. W aplikacjach, które służą przy zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
2: Mazowiecka policja wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w nocy w miejscowości Kury, niedaleko Wołomina.
1: Samochód osobowy uderzył w ogrodzenie. Pasażerka zginęła na miejscu, a kierowca, który stracił panowanie nad pojazdem, uciekł z miejsca wypadku.
2: Postępowanie w sprawie tego wypadku prowadzi prokuratura.
1: Ostrzegamy też przed korkiem na autostradzie A4 w Katowicach. Chodzi o zjazd od strony Mysłowic na drogę krajową nr 86 w kierunku Sosnowca.
2: Samochód osobowy wjechał tam w bariery. Z powodu padającego deszczu warunki drogowe w województwie śląskim są dzisiaj trudne. W regionie było już prawie 30 kolizji i stłuczek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Po południu w Warszawie zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydować ma, co robić pod nieobecność aresztowanego Radosława Piesiewicza.
2: RMF FM, czas na fakty sportowe. Wojciech Marczyk w studiu. Czy witam dzisiaj zapadną wiążące decyzje?
7: No, wiele wskazuje na to, że tak. I zarząd pod nieobecność prezesa z grona wiceprezesów wybierze osobę, która dokończy kadencję Piesiewicza. Ta, przypomnijmy, kończy się w kwietniu przyszłego roku, a początek spotkania zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego o 13:00. A w piłkarskiej ekstraklasie dziś dokończenie 8 serii spotkań w Radomiu. Miejscowy Radom jak podejmie Piasta Gliwice. W zespole gospodarzy w ostatnim tygodniu doszło do sporej zmiany. Do Rakowa odszedł bowiem trener Tomasz Kaczmarek, a zespół objął jego dotychczasowy asystent Rafał Grzyb.
8: To nie jest tak, że na przykład przyszedł Rafał Grzyb i nagle zespół zacznie grać pięknie piłkarsko jak Barcelona albo tak defensywnie jak Atletico Madryt. Po poprzednich spotkaniach, które no już trzeba powiedzieć, że wyglądały troszeczkę lepiej, ta kontynuacja tej pracy będzie trwała nadal.
7: Mówił szkoleniowiec Radomiaka, a początek meczu z Piastem o 19:00. A teraz kolejny wygrany wyścig Formuły 1 przez lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata.
9: Kimi Antonelli wins a Grand Prix.
7: Kimi Antonelli okazał się najlepszy w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Włoch przekroczył linię mety przed Maxem Verstappenem i Lando Norrisem.
10: Really strong race, strong weekend.
7: Bardzo mocny wyścig i bardzo trudny weekend, przyznał zaraz po przekroczeniu linii mety przez radio do swojego zespołu włoski kierowca Antonelli, który dzięki wygranej umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, ma ponad 80-punktową przewagę nad drugim w tej klasyfikacji, George'em Russellem.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, to jest poranny program w radiu RMF 24. Dostajemy tyle tych alertów, że przestaliśmy się nimi przejmować. Tak mówią naszej reporterce, mieszkańcy wsi Szczecyn. To jest na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Słyszeliście być może w faktach fragmenty tych wypowiedzi. Wrócimy teraz do miejscowości Szczecyn, bo do nich między innymi trafiły wczoraj alerty RCB ostrzegające przed atakami z powietrza.
1: No każdy czyta tego SMS-a przy śniadaniu i przechodzi dalej do porządku dziennego, tak? W przypadku jakiegoś realnego zagrożenia, gdyby ono się ziściło, no myślę, że 90% tutaj społeczeństwa nie wiedziałoby, co ma robić, wybuchłaby panika i tylko można sobie wyobrażać, co by się wtedy mogło dziać.
2: Gdybym mogła prosić o takie rzeczy, które rządzący powinni wziąć pod uwagę, po pierwsze, po drugie, po trzecie.
1: Szkolenia, informacje pełne dla ludzi, no i po prostu stworzenie miejsc takiego doraźnego schronienia, żeby chociaż no, ludzie wiedzieli, w którym punkcie się zbierać i poddawać na przykład o dalszej ewakuacji.
2: No bo gdyby teraz nam taki SMS przyszedł, to co byśmy zrobili?
1: No to tutaj ci mieszkańcy, którzy mają, no brzydko mówiąc, piwnicę, to chyba uciekliby do piwnic, a ci, którzy nie mają, no to nie wiem, gdzie mogliby się schować.
2: Czy przydałaby się na przykład jakaś aplikacja, coś takiego, że pani miałaby to w telefonie i na przykład poza taką krótką wiadomością tą RCB mogłaby pani tam sprawdzić, co dokładnie się dzieje, na co zwrócić uwagę, co robić, czy zostawiać ten dom, czy nie?
3: No na pewno dla nas wszystkich taka informacja, taki SMS to by był no bardziej przydatny niż uwaga, uwaga, uwaga, prawda?
2: Czyli jakichś konkretów po prostu tam brakuje, rad i konkretnej informacji, co się dokładnie dzieje. A gdyby poza SMS-em, na przykład gdybyśmy zostali wszyscy wyposażeni, a wy już tym bardziej, bo jesteście w takim miejscu, w jakąś aplikację?
1: Bez wątpienia miałoby to jakiś plus, ale myślę, że no tutaj taka rzecz jak no przeszkolenie tych mieszkańców, czy poinformowanie, co mają robić w wypadku no takiego już prawdziwego zagrożenia, tak? Bo no ja nie ukrywam, tutaj w tej miejscowości jestem gościnnie urodziny, wychowałem się tutaj, ale nie wiem, gdzie tutaj są miejsca doraźnego schronienia, gdzie tu można się schronić. No i w innych miejscowościach tutaj w okolicy myślę, że ludzie mają też ten sam problem. Nie wiedzieliby, co mają robić.
2: To jest tak, że mieszkańcy trochę się przyzwyczaili.
4: Trochę tak.
2: Czyli jak będzie się działo coś naprawdę niebezpiecznego, to może być tak, że nikt na to nie zareaguje, bo nie potraktuje tego jakoś serio, nie?
4: Może tak być.
2: To myślicie panowie, że byłoby okej, na przykład jakby ten SMS przychodzi, żeby one były różne, żebyście mieli w takim SMS-ie pełną informację, nie wiem, dokładnie co się dzieje, co powinniście robić, a nie tylko uwaga, alert.
4: No tam. Bo raz jest, że jest rzucana trutka na lisę, a drugi raz, że atak rakietowy, to tak no.
2: I reakcja mieszkańca wtedy jest podobna na trutkę na lisy i na atak rakietowy?
4: No tak.
0: Z mieszkańcami Szczecyna rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert, która była na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wrócimy za moment w Radiu RMF 24 do komentarzy po tym rosyjskim ataku na tereny przygraniczne, jeśli chodzi o Polskę i Ukrainę. Do tych ataków doszło w weekend, jak pamiętacie doskonale. Jaki jest cel Putina? Dlaczego zmienił taktykę? Za chwilę głos eksperta na naszej antenie.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Za 11 minut będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF24. To jest dopiero początek i niestety będzie tego coraz więcej. Tak o ostatnich atakach Rosji na tereny Ukrainy przy granicy z Polską. Tak o tym mówił gość radia RMF24, Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24. Chodzi oczywiście o te incydenty z poprzedniej nocy, kiedy podczas ataków rosyjskich jeden z dronów uderzył w pociąg czy w lokomotywę, która stała na bocznicy tuż przy przejeździe kolejowym na granicy polsko-ukraińskiej. Jakie cele chce osiągnąć Władimir Putin, uderzając akurat w tym miejscu i w tym momencie wojny ukraińsko-rosyjskiej?
1: Tutaj to jest kwestia między innymi zastraszenia. Jedną z bardzo ważnych funkcji różnego rodzaju ataków, które są kierowane przez Federację Rosyjską, jest funkcja strachu. Zresztą mówi o tym doktryna nowej wojny, która mylnie bywa nazywaną doktryną Gierasimowa. Jeżeli chodzi o na przykład polską pomoc, to równo do tego typu ataków ujawniają się kampanie botów, kampanie całej sieci różnego rodzaju użytkowników w mediach społecznościowych, które zaczynają usprawiedliwiać Rosję w tych działaniach, mówiąc na przykład, że Polska wtrąca się pomiędzy Rosję a Ukrainę, więc jest uzasadnionym celem, że Polska pomaga Ukrainie, więc Rosja może tutaj atakować, bo jesteśmy częścią konfliktu, że Polska nie byłaby atakowana, gdyby nie pomagała Ukrainie. I to jest jeden z celów, o czym mówią analitycy europejscy, między innymi analitycy z CIPRI, żeby po prostu w społeczeństwie zebrało swego rodzaju zmęczenie i było coraz większe optowanie przeciwko pomaganiu, dozbrojeniu Ukrainy, czy nawet bycia hubem logistycznym, co dotyczy tutaj Polski, bo to znacznie by ułatwiło Federacji Rosyjskiej życie, a bardzo mocno pogorszyło sytuację samej Ukrainy, więc to z pewnością jest jeden z takich powodów.
0: Tak mówi Bartłomiej Wypartowicz z portalu Defense24, którego gościliśmy na antenie radia RMF24. Będziemy do tego wracać w naszym programie, rzecz jasna, ale po faktach o 9, a do 9 zostało nam 9 minut, więcej porozmawiamy o cenach paliw. Tak, wiem, źle to wygląda, ale jakie są perspektywy? Może jest jakieś światełko w tunelu? O to zapytam Dawida Przewodowskiego, czyli dyrektora generalnego w Petro Consulting. To już po 9.
2: Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
3: Czynie RMF24.
2: Teren wojskowy w radiu RMF24.
4: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
2: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: A zawsze o pełnej oczywiście fakty na antenie RMF24. Fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. 9:00.
4: W 1664 dzień wojny Rosji z Ukrainą.
5: Czy po wczorajszych atakach blisko polskiej granicy w 5 roku wojny sposób ostrzegania i informowania działa prawidłowo? O to pytam od rana w faktach.
6: Nie czuję się poinformowany.
4: To gość porannej rozmowy w RMF FM, Tobiasz Boheński.
5: Mamy też aktualne ostrzeżenia dla kierowców.
4: Lalka przed serialową premierą.
5: I triumfator US Open tuż po zwycięstwie.
4: Posłuchajcie, komu składał szczególne podziękowania.
5: Polacy powinni wiedzieć, gdzie się ukryć w razie alarmu. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Nie traktujecie Polaków poważnie, odpowiadał mu wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński.
4: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, politycy spierali się o informacje, co robić w sytuacji zagrożenia.
7: Dokładnie tak. Czesław Mroczek przekonywał, że informacja, co robić w takim przypadku, jest bardzo szeroko dostępna.
8: Jest aplikacja, gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
7: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
8: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż.
7: No i właśnie o tym mówią słuchacze radia RMF FM, że nie wiedzą, gdzie mają się udać. I na to zwraca uwagę Tobiasz Bocheński, wiceprezes PiS.
6: Dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to, to i to.
7: Na te zarzuty Czesław Mroczek odpowiadał.
8: Przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
7: Czyli kiedyś będzie lepiej.
5: A w całości ta podwójna poranna rozmowa na rmf24.pl. Teraz uwaga kierowcy, zdarzenie dwóch samochodów na Krajowej 50 w Żądzy na Mazowszu.
4: Między Mińskim Mazowieckim a Łochowem policja w tej chwili kieruje ruchem.
5: Utrudnienia też w Krakowie na ekspresowej S52. To jest obwodnica Stolicy Małopolskiej między Modlniczką a Balicami. Kolizja kilku samochodów osobowych.
4: Pojazdy stoją na pasie awaryjnym. Są kłopoty ze zjazdem z ekspresówki na krajową drogę numer 79.
5: Pojutrze przypominamy premiera serialowej Lalki. Wszystkie odcinki widziała już dziennikarka RMF FM Katarzyna Słychowska-Szuchta.
9: Dzień dobry, Kasiu. Potwierdzam.
4: Oczekiwania są ogromne, a tak. Jak to wypada na małym ekranie?
9: To słuchajcie, to nie jest ekranizacja. To jest bardzo odważna, momentami wręcz powiedziałabym bezczelna wariacja na temat Lalki Prusa. Są zupełnie nowe wątki. Są inne relacje między bohaterami oraz całkowicie zmienione zakończenie. Największą rewolucją jest oddanie głosu kobiecie. Przyświecają mi idee emancypacyjne, mówi w pewnym momencie serialowa Izabela, którą gra Sandra Drzymalska. Tomasz Szuchart gra Wokulskiego świetnie, oszczędnie, na niuansach. Jednych ta serialowa lalka zachwyci tym nowoczesnym podejściem, a inni powiedzą profanacja klasyki. Ale serial na pewno nie przejdzie bez ech.
4: Zarówno w powieści, jak i w serialu istotną rolę odgrywają listy.
5: I nasi dziennikarze. Katarzyna Słychowska-Szuchta, Słyszana i Maciej Nycz postanowili nawiązać do tej nieco zapomnianej gdzieś formy komunikacji.
4: Przedpremierowa recenzja Lalki na dwa listy jest już na rmf24.pl.
5: A o 13:30 w radiu RMF Classic. Kolejny odcinek Lalki czyta, przypominamy, Andrzej Seweryn.
4: A na koniec faktów, zwycięzca US Open.
5: Aleksander Zwieriew wygrywa w Nowym Jorku. W wielkim finale pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Po raz szósty wystąpił w wielkoszlemowym finale. Wygrał po raz drugi.
4: To zdecydowanie rok Zwieriewa. Pierwsze zwycięstwo odniósł w czerwcu na French Open. Teraz triumf w Nowym Jorku i wzruszające podziękowania.
5: Dla najważniejszej osoby w moim tenisowym życiu i w moim życiu w ogóle. Bo kiedy twój 4-letni syn zostaje zdiagnozowany z cukrzycą, a lekarze mówią ci, że jego życie, jego praktyka sportowa będą bardzo, bardzo ograniczone, potrzeba bardzo silnej matki, by wyjść z tego gabinetu i powiedzieć: mój syn będzie tam, gdzie tylko zechce. Jeżeli będzie chciał być tenisistą, będzie tenisistą. Jeżeli będzie chciał robić coś innego, będzie robił coś innego. Ale ta choroba nas nie zdefiniuje. Jestem szczęśliwy, że przeszliśmy przez to i robimy teraz to, co robimy.
4: Zwieriew od trzeciego roku życia zmaga się z cukrzycą i musi przyjmować insulinę. Otwarcie także na korcie pokazuje, jak wygląda gra z chorobą.
5: Gra, w której dowodzi, że można zwyciężać.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
3: Będzie o lalce, oczywiście w tej godzinie, tej filmowej, rzecz jasna. Niewielu widziało, ale prawie każdy ma już swoje zdanie na ten temat. Zmiany szykują się w PKOL-u. Ten dzień to jest dzisiaj, kiedy możemy poznać nowego prezesa, ale zaczniemy od cen benzyny. Tak, będzie bolało.

0: 9 minut po godzinie 9, Radio RMF 24, nasz przedpołudniowy program. No mówiłem, że będzie bolało, bo rzucimy okiem teraz na to, co się będzie działo na stacjach benzynowych, co już się dzieje na stacjach benzynowych. Za 95, 7,99, za diesla, no nawet powyżej 9 zł za litr i może być gorzej. Razem z nami pan Dawid Przewodowski, czyli dyrektor generalny w Petro Consulting. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czyli będzie jeszcze drożej, czy nie? Czy pan mnie pocieszy, czy pan mnie zmartwi, czy pan mnie załamie?
1: Jak ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z państwem, miałem taką delikatną nadzieję, że sytuacja się poprawi. No niestety rozmawiamy ponownie i no nie mam dobrej wieści. Sytuacja na globalnych rynkach paliw gwałtownie się zaostrzyła w konsekwencji dalszego paraliżu transportu morskiego w cieśninie Ormus. No oraz najnowszego ataku na saudyjską infrastrukturę przemysłową. Dlatego właśnie analitycy szacują, że no, ze względu na dalszy wzrost ceny na rynkach światowych, ropa Brent widzimy w tej chwili podskoczyła już powyżej $100 za baryłkę. Cena na rynku detalicznym no, będzie się pewnie utrzymywała, czy przekroczy te 9 zł, o którym pan redaktor wspomniał. Czy będzie więcej? No tutaj niestety nie jestem w stanie tego ustalić. No, należy pamiętać, gdzie leży przyczyna całego tego problemu, czyli jest to konflikt amerykańsko-irański i od niego najbardziej zależy to, co będzie działo się w przyszłości.
0: Ale tutaj się nic nie zmieni, przynajmniej nic na to nie wskazuje, żeby się zmieniło szybko i żeby się zmieniło jakoś w optymistycznym kierunku. Czyli uważa pan, że 10 zł to jest taka granica, do której się będziemy zbliżać, jeśli chodzi o diesla?
1: To znaczy jestem na razie przekonany, że przekroczymy te 9 już na stałe. Czy będzie 10? Nie podejmę się takiej oceny, czy na pewno tak będzie. Być może pojawią się jakieś przesłanki do tego, żeby te ceny spadły, jeżeli konflikt się wyciszy. Chociaż na razie, tak jak powiedziałem, nic na to nie wskazuje. Raczej mamy tutaj eskalację, czyli właśnie atak na rurociąg wschód-zachód, czy też kontrofensywę rebeliantów Huti wzdłuż jemeńskiego wybrzeża. No, ściśle jakby nastawiono na to, żeby zablokować również transport na Morzu Czerwonym. Więc nie jest to dobra informacja. Z drugiej strony moglibyśmy się zastanawiać rzeczywiście, czy możemy wyhamować jakoś te ceny lokalnie, no bo na globalną sytuację nie mamy wpływu. No ale na razie rząd ustami Ministerstwa Energii zapowiedział, że nie zamierza ponownie uruchamiać programu CPN ze względu na to, że nie ma środków przewidzianych na ten cel w budżecie.
0: Kiedy zaczniemy odczuwać skutki tego wszystkiego, co się dzieje na stacjach benzynowych, jeśli chodzi o gospodarkę? Pamiętam wypowiedzi ekonomistów, którzy mówili, że jesteśmy lepiej przygotowani do tego kryzysu energetycznego, niż to było na początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
1: To znaczy tak, bazując na tym, co na przykład wiemy od Orlenu, tak, który uspokaja, że nie ma problemu z dostawami ropy. Ja rzeczywiście o dostawy ropy mimo tych zakłóceń by się mniej obawiał niż o cenę tej ropy, dlatego że Orlen rzeczywiście dywersyfikuje dostawy, choć sporo z tych dostaw rzeczywiście pochodziło z Arabii Saudyjskiej. Więc nie obawiałbym się o to, że paliwa zabraknie. Taka jest przynajmniej moja osobista opinia. No bardziej tutaj jednak zajmowałbym się tym, czy te ceny ostatecznie spadną, czy wzrosną. Mamy też sprzeczne informacje w sprawie negocjacji obu stron zaangażowanych w konflikt, więc no na razie też nie mamy konkretów związanych z tym, czy są jakieś postępy w negocjacjach.
0: Czy pana zdaniem, bo rozumiem, że jedynymi firmami, które są z tego zadowolone, to są wielkie koncerny naftowe, które znakomicie zarabiają na tym wszystkim?
1: No cóż, no one oczywiście zwiększają swoje zyski, dlatego padła ten pomysł ustawy podnoszącej podatek dla firm paliwowych za nadmierne zyski. No jednakże został skierowany do Trybunału Konstytucyjnego. No wiadomo, że zawsze na jakimkolwiek konflikcie ktoś zarabia, to jest oczywiste. No, nam Szarym Kowalskim czy przedsiębiorcom, tak, których ja też reprezentuję, wiadomo, że to ma wpływ na koszty prowadzenia działalności. Tak jak wspominałem ostatnio, wtedy byliśmy w okresie zbiorów, nie wiedzieliśmy, po ile rolnicy będą kupowali diesla, a był on potrzebny do prac w polu. No tak samo wiadomo, to oczywiście będzie wpływało na budżety firm, na budżety domowe. Najbardziej, a tak jak pan powiedział na końcu, wiadomo, że oni gdzieś tam będą mieli możliwości zarabiania, no ale to na to nie mamy wpływu.
0: Czy pan, patrząc na to, co się dzieje, jeśli chodzi o dyplomację, czyli tą zapowiedź spotkania Rady Współpracy Zatoki Perskiej, uważa pan, że to może przynieść jakieś efekty, bo to będą pierwsze tego typu rozmowy od początku wojny USA z Iranem?
1: To znaczy, nie zajmuję się co prawda geopolityką, ale w mojej ocenie jak najbardziej każde jakiekolwiek postępy negocjacyjne mają sens i należy rozmawiać. Konflikt to jest najgorsza rzecz, którą można prowadzić. Im szybciej ten konflikt się skończy, tym dla wszystkich lepiej. Więc jeżeli jakiekolwiek światełko w tunelu istnieje w zakresie porozumienia, żeby ten konflikt zakończyć, to trzeba rozmawiać. Niezależnie od tego, czy rozmawia się bezpośrednio ze stronami, czy poprzez mediatorów, czy przez inne instytucje. Ja trzymam kciuki, żeby prędzej czy później z korzyścią dla wszystkich doszło do porozumienia, najlepiej dyplomatycznego, które będzie kończyło ten konflikt.
0: I już tak podsumowując i kończąc, jak pan patrzy na rynki światowe, to rynki przyjmują to ze spokojem, czy już się zaczyna wkradać panika?
1: Wie pan co, z rynkami jest tak, że one oczywiście są bardzo szybko reagują na zmiany, widać to zresztą po wykresie ropy, natomiast czasy mają też tendencję do uspokajania się, to jest dosyć naturalne, to jak się śledzi wykresy giełdowe czy inne, zawsze w momencie jakiegoś tak zwanego piku gospodarczego czy politycznego to winduje, a potem sytuacja się uspokaja, jakby ludzie czy rynek przyzwyczajają się, zaczynają reagować, adaptujemy się. Tak samo dzieje się też z ludźmi, my również się prędzej czy później oczywiście do tej negatywnej sytuacji będziemy adaptować. Taka już jest też natura biznesu i natura ludzka.
0: Zaczynamy się w tym wszystkim urządzać, jednym słowem. Dawid Przewodowski, dyrektor generalny Petro Consulting, razem z nami w radiu RMF24. Nie będę przypominał cen za diesla i za benzynę. Do sprawdzenia przez każdego. Po to tylko, żeby was nie denerwować tak o poranku w poniedziałek. 16 minut po godzinie 9. Pięknie dziękujemy.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia. Radio RMF24, za chwilę więcej o lalce.

0: Oj, coś czuję, że mnie świt przyłapie, Kasiu, wiesz kiedy? W czwartek nad ranem. W czwartek nad ranem, dlatego że w środę jest premiera oczywiście, premiera serialowej Lalki w reżyserii Pawła Maślony, 6-odcinkowy serial streamingowy, luźno oparty
1: luźno,
0: na powieści.
1: To jest dobre słowo, tak, to jest słowo klucz.
0: Słyszałem to wszystko, co mówiłaś w faktach i rozumiem, że tak, Stanisław Wokulski, Tomasz Szuchart, Izabela Łęcka, Sandra Drzymalska, tak jest, ty już to wszystko widziałaś?
1: Widziałam.
0: Dzisiaj
1: mogę o tym opowiedzieć, tak.
0: Cieszy
1: mnie. Jak to jest, jak coś wiesz wcześniej i nie możesz, bo jest taka umowa.
0: A ty żyłaś, patrzyłem na ciebie w ogóle w redakcji, wszystko jakoś fantastycznie funkcjonowało. Dobrze, Kasia, powiedz, jest inne zakończenie. Rozumiem,
1: inne.
0: Że on ona wychodzi za niego.
1: Nie mogę powiedzieć nic. No co ty? Przecież to jest tak. Nie mogę, ale też nie chcę, bo zepsuję niespodzianka oglądającym. Jest inne zakończenie. Jest inne są relacje między bohaterami. Na pewno przewartościowane. Na pewno inne wątki są. Pododawane historie. To jest tak. Jeżeli ktoś chce napisać maturę po obejrzeniu serialu Lalka, to będziecie mieli same tak zwane błędy kardynalne. Nie idźcie tą stroną, drogą.
0: Ale rzecz się dzieje w Warszawie?
1: Tak.
0: I rozumiem, wszystko, że wszystko się dzieje w drugiej połowie XIX wieku, jesteśmy w...
1: Tak, tylko pamiętaj, że to nie jest adaptacja, no też, bo nie tylko tam.
0: A jednak, a już się zacząłem bać, tak?
1: To nie mogę tego powiedzieć. Dobrze, chodzi o to, że jest, bo to jest też taka opowieść, bo to jest inne... od Prusa, co mówiłam wcześniej, tak? Że przewartościowane relacje, że inne zakończenie i tak dalej. Ale to jest też podobne, czyli też trochę w duchu Prusa, bo to jest opowieść o tym, że odchodzi świat, jaki znamy. O ludziach, którzy nie potrafią sobie poradzić z tymi zmianami, z tymi, że nie umieją się odnaleźć w tym nowym świecie. I to jest też oczywiście opowieść, tak jak u Prusa, o miłości. Takiej, że jak kochasz mocno, a ktoś nie odwzajemnia tego uczucia, to ty czujesz ten fizyczny ból. Tam jest taka historia, że ci bohaterowie mówią też, zdarza im się mówić brzydkie wyrazy. Trochę to przypomina, miałam takie wrażenie kino Pasikowskiego, przepraszam, ale tak właśnie jest. No bo to jest odważna, taka momentami bezczelna wariacja na temat Lalki Prusa. Tam są po prostu wzięte wątki, ale to jest opowieść przefiltrowana przez współczesną wrażliwość twórców, głównie reżysera Pawła Maślony, współautora scenariusza.
0: Kasiu, to dlaczego oni nam to zrobili?
1: Żeby opowiedzieć nam o swoją wersję, żeby opowiedzieć nam Prusa przefiltrowanego przez swoją wrażliwość. I teraz my filtrujemy to jeszcze przez naszą wrażliwość i będziemy sobie sami mogli wyrobić zdanie. Ja zawsze lubię powtarzać, że wiesz, dobrze mieć swoje zdanie, nie cudze. Więc trudno mi teraz tak radykalnie mówić tak lub nie, zero-jedynkowo. Ten serial podzieli ludzi na 100%. Jedni powiedzą, nie no, chwileczkę, nie profanujcie klasyki, w ogóle to nie koło Prusa nie stało. A drudzy powiedzą, ale to jest moja opowieść.
0: A Baron Krzeszowski będzie?
1: Tak.
0: No, to już się cieszyłem w takim razie. To jedna z moich ulubionych postaci.

0: A też opowieść.
1: Bardzo jestem ciekaw w takim razie. Wszystkich zachęcamy do tego, żeby przeczytali najpierw książkę. Może zdążą do środy. Trochę jest czytania, ale zawsze, bo tam będzie większa przyjemność z oglądania. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta razem z nami w Radiu RMF24. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: W środę premiera.
0: RMF24.pl, tam recenzja. Na dwa listy. Mój list i Maćka Nycza list. Napisaliśmy do siebie listy.
1: Fantastycznie się zapowiada.
0: Przeczytam. Mój drogi Macieju, droga Katarzyno. Serdeczności jak zawsze.
1: Polecamy.
2: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Radio RMF24.
1: I wybiła 9:30, czas na fakty. Marcin Czarnbilski. Nowa generacja rosyjskich dronów zaskoczyła Ukraińców, mówił w radiu RMF24 analityk wojskowy Mariusz Cielma. Ekspert zauważył, że Rosjanie nie działają przypadkowo, celowo uderzają w lokomotywy.
2: Teraz jest nasilenie pokazujące właśnie te ostatnie etapy dolotu tych dronów na cel. To są różne cele. Rosjanie świadomie atakują lokomotywy, bo lokomotywa jest najdroższym elementem całego składu. Likwidując lokomotywy, wagony stają się bezużyteczne. Jest to bardziej skuteczne niż, nie wiem, atakowanie torów czy czegokolwiek innego.
1: Przypomnijmy, w niedzielę nad ranem Rosja wystrzeliła w stronę zachodniej Ukrainy kilkaset dronów. Zdecydowaną większość Ukraińcy zestrzelili, ale kilkanaście dotarło do celu, a dwa znalazły się w rejonie granicy polsko-ukraińskiej. Dużo szczepień dorosłych w Polsce jest zaniedbanych, alarmuje specjalistka chorób zakaźnych dr Lidia Stopyra. Od września można już się szczepić przeciwko grypie, a to właśnie na to szczepienie Polacy wciąż decydują się zbyt rzadko, pomimo poważnych powikłań pogrypowych.
3: To, co jest najbardziej takie zaskakujące, to jest zaniedbywanie szczepień przeciwko grypie. Na grypę praktycznie zachoruje każdy i każdy to wie. Powikłania grypy, z jakimi hospitalizujemy dzieci, to są zapalenia płuc, to są zapalenia mięśni w przebiegu grypy, takie, że dzieci przestają chodzić.
1: A mimo to tę szczepionkę bierze zaledwie kilka procent dorosłych Polaków, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia. A całą rozmowę z dr Lidią Stopyrą możecie posłuchać w podcaście Radia RMF24 Lekarz Dyżurny na platformie RMF On. Przenosimy się do stolicy. W Warszawie szykują się spore zmiany dla kierowców. Na Stołeczne ulice trafi 6 fotoradarów. Żółte skrzynki znikną z mostu Poniatowskiego i Wisłostrady, ale drogowcy już znaleźli dla nich nowe miejsca, m.in. na trasie Łazienkowskiej, Moście Gdańskim i w Alei Wilanowskiej.
4: Fotoradary staną w lokalizacjach, w których będą istotnie potrzebne. Nie wybieraliśmy tych miejsc przypadkowo. To lokalizacje, w których pomiary prędkości wskazują na nagminne łamanie przepisów przez kierowców, albo miejsca, gdzie powtarzają się niebezpieczne zdarzenia drogowe. Na przykład w Alei Solidarności przy Szwedzkiej pomiary wyłapują kierowców jadących ponad 150 km na godzinę, co w warunkach miejskich można traktować jako zamiar ewentualny,
1: powiedział reporterowi RMF Max Jakub Dybalski z warszawskiego ZDM-u. Na koniec sport. Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1-2 w meczu MLS. To pierwsza taka porażka drużyny, odkąd zasilił ją Robert Lewandowski. Polak rozegrał cały mecz, ale nie wpisał się na listę strzelców. To 7 porażka Chicago w sezonie. Lewandowski w 10 meczach MLS zdobył 6 goli i zaliczył 2 asysty.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10, a o 13 zbiera się dzisiaj zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To w Warszawie oczywiście 60 członków będzie obradowało. Jak dalej ma wyglądać funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego pod nieobecność, przypomnę, aresztowanego Radosława Piesiewicza? Wojciech Marczyk razem z nami w radiu RMF24. Wojtek Marczyk za redakcję sportową RMF FM. Witaj
1: Wojtek. Tak jest. A czy aresztowanego to się jeszcze dzisiaj też okaże?
0: No tak, no właśnie, bo będzie odwołanie. Powiedz mi, rozumiem, że dzisiaj może dojść do sytuacji, kiedy Radosław Piesiewicz będzie odwołany z funkcji prezesa PKOL-u, tak?
1: Raczej odwołany, tak w myśl prawa i tej litery prawa, odwołany z funkcji prezesa, raczej nie, bo wszyscy się wzbraniają przed tym walnym zgromadzeniem, które może odwołać prezesa. Raczej wszyscy skłaniają się też za radą prawników do tego, żeby wykorzystać artykuł 21 statutu PKOL-u, o, jak on ładnie jest zatytułowany, o niemożności pełnienia funkcji przez prezesa. No i na mocy tego 21 artykułu zarząd może podjąć decyzję, że pełnić obowiązki do końca kadencji, która, przypomnijmy, dobiega końca w kwietniu 2027 roku, czyli do kwietnia przyszłego roku, może pełnić jeden z wiceprezesów, a wiceprezesów mamy 8. I najprawdopodobniej z tego grona będzie dzisiaj wybrany człowiek, który dokończy kadencję Radosława Piesiewicza. No, o ile Radosław Piesiewicz nie wyjdzie wcześniej z aresztu, bo to też jest sytuacja prawdopodobna, bo nie wiemy, jaką decyzję podejmie tutaj sąd, bo przypomnijmy, że Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, ale obrona wciąż prezesa PKOL-u złożyła zażalenie na tą decyzję i dziś o 10.30 sąd w Katowicach będzie rozpatrywał te zażalenie, no i może wypuścić Radosława Piesiewicza na wolność, może też zadecydować o tym, że zostanie zasądzona kaucja na przykład i dopiero po tym, jak kaucja wpłynie, no to Radosław Piesiewicz odzyska wolność, a może podtrzymać decyzję o tymczasowym areszcie. Więc tutaj jest kilka rozwiązań i zobaczymy, jak to się potoczy. Tak jak mówię, 8 wiceprezesów, najprawdopodobniej z tego grona zostanie wybrany następca. I ty pewnie chciałbyś teraz zapytać, tak sobie myślę, kto jest faworytem do dokończenia tej kadencji.
0: To też, ale rozumiem, że zadanie tego, kto będzie pełnił obowiązki Radosława Piesiewicza, to jest przygotowanie walnego zgromadzenia, tak? Które będzie w kwietniu.
1: Na zakończenie kadencji. Tak. I ono ma. Tak, to jest. Kadencja jakby w pełni zostanie dokończona. O to chodzi. Tu nie będzie jakiegoś przedwczesnego odwołania czy czegoś takiego. Wszyscy trochę, mam wrażenie, się tego obawiają też za namowami prawników, bo można by to było pewnie prawnie jakoś podważyć, więc sami prawnicy tutaj mówią, że bezpieczniejsze jest to rozwiązanie, które oczywiście jest dłuższe, no bo nie mamy jakby nowych władz natychmiast, tylko te władze zostają troszkę takie same. Oczywiście z nową osobą, która będzie pełniła obowiązki. Więc byłoby to po prostu w pełni dokończenie kadencji Radosława Piesiewicza przez jednego z wiceprezesów.
0: No dobrze, i teraz porozmawiajmy o tych, którzy mogą zastąpić Radosława Piesiewicza, czy mogą wejść w jego buty, czy będą jednym słowem pełnić jego obowiązki. Kto jest faworytem?
1: No najczęściej pojawia się w kuluarach gdzieś nazwisko Mariana Kmity, to wieloletni szef sportu w telewizji Polsat. Wydaje się, że to taki kompromis między zwaśnionymi stronami. No ale wśród tych wiceprezesów jest także Tomasz Hamera, czyli wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego, jest to Tylia Jędrzejczak, znakomita przez wiele lat pływaczka, obecnie szefująca Związkowi Pływackiemu. Jest Adam Korol, jego nazwisko też gdzieś się tam przewijało wśród tych osób, które mogą objąć te funkcje. Mało prawdopodobne, a właściwie nierealne jest to, by dokończył kadencję za Radosława Piesiewicza Andrzej Supron, który też jest przecież jednym z wiceprezesów PKOL-u, ale wiemy, że on jest dużym stronnikiem Radosława Piesiewicza. A wydaje się, że teraz to raczej opozycja rozdaje karty i to ona będzie decydowała, kto tą kadencję dokończy. Będzie to na pewno dzisiaj bardzo ciekawe, bo za Zastanawiam się, co się wydarzy, jeżeli by sąd zdecydował o uchyleniu tymczasowego aresztu dla Radosława Piesiewicza i czy on bardzo szybko będzie zmierzał do Warszawy z Katowic, żeby pojawić się na zarządzie i tam zabrać głos. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja dzisiaj nam się zrobiła w tym takim, na granicy sportu i polityki, byśmy powiedzieli.
0: I rozumiem, że nawet ten pełniący obowiązki prezesa PKOL-u dostanie dostęp do wszelkich dokumentów i do wszelkich papierów, które podpisywał Radosław Piesiewicz, tak?
1: Tak, bo to jest prawomocne, tak. O to chodzi właśnie, że to rozwiązanie daje pełne możliwości do zarządzania PKOL-em zamiast Radosława Piesiewicza i zamiast pełniącego obecnie obowiązki Mieczysława Nowickiego, no bo to przecież przypomnijmy, że jego wskazał Radosław Piesiewicz jako tego pełniącego obowiązki, no ale tutaj następuje zwołanie zarządu i zarząd decyduje, że kto inny będzie tą kadencję mógł dokończyć.
0: Czyli dwie kluczowe godziny, jeśli chodzi o losy polskiego ruchu olimpijskiego dzisiaj. Z jednej strony decyzja katowickiego sądu o tym, czy utrzymany zostanie areszt Radosławowi Piesiewiczowi i z drugiej strony o 13 zbierający się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O tym wszystkim opowiadał w Radiu RMF 24 Wojtek Marczyk. Bardzo dziękujemy, Wojtek.
1: Dzięki, ale też będziecie informowani na bieżąco, bo w obu miejscach, i w sądzie w Katowicach, i później w PKOL-u na spotkaniu zarządu będą nasi ludzie i będą informować na bieżąco o tym, co tam się dzieje.
0: I o tym wszystkim oczywiście będzie też na naszej antenie za 17 minut, godzina 10. Radio

0: Za 12 minut będzie godzina 10, Radio RMF 24, poranny program przedpołudniowy, może nawet program w poniedziałek 14 września. To może teraz sobie porozmawiamy o emeryturze, bo tak to jest z tą emeryturą, że albo już się jest emerytem, albo emerytem się będzie. Każdego z nas to będzie dotyczyć. No i jak wtedy będzie? Może być całkiem nieźle, muszę powiedzieć. 54 tysiące złotych i 72 złote do tego jeszcze. To jest najwyższa w Polsce emerytura. Jest taka emerytura. 54 tysiące 72 złote. Jak ujawnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najzamożniejszy polski emeryt mieszka w województwie śląskim. Pozdrawiamy gorąco i zazdrościmy, rzecz jasna. Podobnie zresztą jak drugi na tej liście. Ten ma emeryturę wynoszącą 53,5 tysiąca złotych. To wtedy rzeczywiście człowiek na takiej emeryturze może sobie pożyć. Co trzeba zrobić, żeby taką emeryturę dostawać? A już mówię. Nie tylko przez całe zawodowe życie płacić wysokie składki, ale też pracować długo po wejściu w wiek emerytalny. Jak długo? No tego już Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ujawnia. Na drugim biegunie są też tacy, którzy dostają groszowe, i to dosłownie, emerytury z ZUS-u. W województwie dolnośląskim i lubelskim są osoby, które co miesiąc na swoje konto emerytalne dostają, uwaga, 2 grosze. W Radiu RMF 24 do godziny 10 zostało nam 10 minut. Po godzinie 10 Tomasz Terlikowski wróci do sprawy Szpitala Południowego. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro o 7 rano.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by

0: Czas najwyższy na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski są już razem z nami.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski ponownie z nami.
2: Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował i ranił nożem kibica.
3: Od piątkowego ataku przed meczem Wisły z Jagiellonią w Krakowie zaczynamy.
2: Kierowcy kolejny opranku wypadek na Zakopiance w Jaworniku.
3: Są utrudnienia w kierunku Zakopanego.
2: A kto zastąpi Radosława Piesiewicza na stanowisku prezesa PKOL-u?
3: No, dzisiaj decyzję w tej sprawie podejmie zarząd komitetu.
2: Są zarzuty dla 28-latka, który w piątek przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok ranił ostrym narzędziem jednego z kibiców.
3: Fakty otwiera krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Co grozi temu mężczyźnie?
4: Nawet 20 lat więzienia. Mężczyzna miał zaatakować 49-latka ostrym narzędziem w rejonie stadionu Wisły, a powodem miała być sprzeczka na tle kibicowskim. 28-latek usłyszał zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania średniego uszczerbku. Pokrzywdzony doznał ran, m.in. twarzy. Jak powiedział mi rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, mężczyzna trafił do szpitala, ale został już wypisany do domu. Prokurator będzie teraz żądał dla 28-latka 3 miesięcy tymczasowego aresztu.
2: W Warszawie po południu o 13:00 zbierze się dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ma zdecydować, kto obejmie stery PKOL-u pod nieobecność aresztowanego tymczasowo w związku z aferą zonda krypto Radosława Piesiewicza.
3: Zgodnie z rekomendacjami zarząd ma wybrać jednego z wiceprezesów, który dokończyłby kadencję obecnego szefa PKOL-u.
2: A w faktach teraz razem z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM i Marcin Tambuczek, nasz śląski reporter.
3: Witam was, panowie.
2: Witamy, zaczynamy od Wojtka. Kto może zostać wybranym dziś pełniącym obowiązki prezesa?
5: No, nieoficjalnie w kuluarach najczęściej pojawia się nazwisko Mariana Kmity. To wieloletni szef sportu w Polsacie, który jest w opozycji do Piesiewicza. Wśród 8 wiceprezesów, którzy mogliby dokończyć kadencję, która kończy się, przypomnę, w kwietniu przyszłego roku, są jeszcze m.in. Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego, czy Adam Korol, prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Mało prawdopodobny jest scenariusz dotyczący ewentualnego odwołania Radosława Piesiewicza. Plany zarządu PKOL-u może dziś jednak pokrzyżować sąd w Katowicach.
6: A wszystko dlatego, że już za pół godziny właśnie tu w Katowicach ma rozpocząć się posiedzenie sądu związane z tymczasowym aresztem dla Radosława Piesiewicza. Ponad 2 tygodnie temu decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu podjął tutejszy sąd rejonowy, ale obrona złożyła zażalenie na tę decyzję i dzisiaj właśnie tym zażaleniem zajmie się już sąd okręgowy. Jeśli nie zostanie ono uwzględnione, szef PKOL-u oczywiście zostaje w areszcie, ale jeśli sąd uznałby argumenty obrony, będzie to oznaczać zwolnienie. Co ważne, dzisiejsza decyzja sądu, i to bez względu na to, jaka ona będzie, stanie się już prawomocna.
7: Aktualny obraz faktów.
2: Zderzenie 2 samochodów w Jaworniku na Zakopiance.
3: Tam między Krakowem a Myślenicami zablokowany jest przed południem prawy pas drogi w stronę Zakopanego. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 11 miliardów złotych, tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu właśnie mijają 2 lata. W Kłodzku na remont czeka jeszcze kilka zniszczonych dróg w okolicach ulic Malczewskiego, lubiana przez turystów Wyspa Piasek czy miejscowy stadion.
2: Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
8: Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
3: Wciąż przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacji suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką.
2: 10:03, na koniec faktów temat nie z tej ziemi.
9: Naukowcy przekonują, że ambitne plany budowy na Księżycu miast i rozwoju przemysłu nie mają szans na realizację. Co najwyżej są szanse na małe bazy.
3: Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
3: Na czym, Grzegorzu, polega problem?
9: No, tam brakuje wody. Nawet jeśli potwierdziłyby się najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące ilości wodnego lodu w zacienionych kraterach w pobliżu biegunów, a mówi się nawet o miliardzie ton, to nie wystarczy do tworzenia naprawdę dużej kolonii. Opublikowane dziś szacunki wskazują, że 100-tysięczne miasto zużyłoby te zapasy w ciągu zaledwie kilku lat, a jeśli wprowadzono by wydajny system odzyskiwania wody, zapasy wystarczyłyby na 10-krotnie dłuższy czas, ale też nie na stałe. A nie można wykluczyć, że tego lodu w praktyce jest tam nawet mniej. Cóż, pan Twardowski na jakieś wyjątkowo liczne towarzystwo na Srebrnym Globie liczyć nie może.
2: No to ze Srebrnego Globu wracamy na Ziemię. Kolejne fakty punktualnie o 11:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI. Przed południem.
1: południem nad Polską zdecydowanie przeważać będą chmury, choć na północnym zachodzie miejscami możliwe będą też rozpogodzenia. Na Śląsku, Pomorzu Warmii, Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim, a także w Małopolsce, Lubuskiem i Wielkopolsce miejscami może padać deszcz. W Krakowie i Opolu termometry wskażą 16 kreskę, w Gdańsku 18 stopni, a w Warszawie i Poznaniu 19.
10: Radio RMF24.
11: A w Radio RMF24 Tomasz Trójkowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF24. Zaczynamy od naszego sondażu. Sondażu Opinia 24 dla Radia RMF FM o dotyczącego afery w Szpitalu Południowym. Co z niej wynika? Kto się sprawdził, a kto nie? Powiemy też o Leonie XIV, który właśnie kończy 71 lat.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 to jest nasz poniedziałkowy program, a w nim surowa ocena działań rządu po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Taką surową ocenę można zauważyć w wynikach najnowszego sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Mówiliśmy dziś o tym faktach, że połowa Polaków uważa, że rząd nie podjął wystarczających działań po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, by zapobiec podobnym sytuacjom w innych placówkach. Jako wystarczające działania rządu ocenia 18% badanych. To nawet nie są wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Tych jest więcej. Komentarze do tych wyników od rana zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz, który jest tym razem w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Od razu powiem, jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, to z tej grupy prawie połowa z tych, którzy deklarują się jako wyborcy Koalicji Obywatelskiej, uważa, że działania rządu są wystarczające.
0: No tak, ale druga połowa uważa inaczej.
1: I to zdecydowanie ponad połowa. Rzeczywiście ta krytyka jest ostra i to widać.
0: No właśnie, co w wynikach tego sondażu najbardziej zaskakuje?
1: Myślę, że nie preferencje partyjne, chociaż one rzeczywiście tutaj mocno działają i widać ich znaczenie. Najmocniejszymi przeciwnikami tych działań rządu i najbardziej rozczarowani są wyborcy Konfederacji. Ja o tym mówiłem w faktach RMF FM o 10. Ciekawa jest też kwestia wieku. Bardzo mocno rozczarowane są osoby w wieku 40+, z wykształceniem wyższym, bo w tej grupie 60%, prawie 2 na 3 badanych uważa, że te działania rządu po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym są niewystarczające, a z kolei najbardziej łagodnie do tego, co się wydarzyło, do tego, co zrobił, czy też jeszcze nie zrobił rząd, podchodzą najstarsi badani z grupy 60+. Widać, że tutaj ten wiek ma duże znaczenie i rzeczywiście różnicuje badanych, jeśli chodzi o opinię na temat tego, co się wydarzyło po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Jeśli chodzi o tę grupę 60+, tutaj prawie co czwarty badany uważa, że to, co zrobił rząd do tej pory, jest absolutnie wystarczające i to jest adekwatna reakcja.
0: No dobrze, właśnie, to powiedzmy może, co właściwie się wydarzyło i zmieniło po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Wiele razy zwracałeś uwagę na naszej antenie, że praktycznych efektów i konkretnych reform jest mało. Są słowa, plany, ale działań to jeszcze tak za wielu nie ma.
1: Zwracam cały czas na to uwagę, bo to jest cały czas aktualne. Ja pytam o to także w Ministerstwie Zdrowia i będę dzisiaj prezentował w faktach reakcję Ministerstwa Zdrowia na ten sondaż. Na gorąco, na świeżo. Na razie mogę zdradzić, że usłyszałem tu przed chwilą w gmachu przy ulicy Miodowej w Warszawie. Przyjmujemy z pokorą wyniki tego sondażu. Natomiast jeśli pytasz, Tomku, co się zmieniło? Zostało przyjętych kilka rozporządzeń, między innymi rozporządzenie, które pozwala zbierać dane o wynagrodzeniach nie tylko lekarzy, ale generalnie medyków na podstawie ich numerów PESEL, a także numerów prawa wykonywania zawodu. To była głośna ustawa, o której sporo mówiło się w czasie wakacji. Ta ustawa weszła w życie, natomiast pierwszy raport na temat tego, ile zarabiają lekarze, z odpowiedzią na pytanie na przykład, ilu lekarzy w Polsce zarabia powyżej 100 tysięcy złotych miesięcznie, takie dane mamy poznać w sprawozdaniu w październiku. Cały czas jestem tutaj przed siedzibą Ministerstwa Zdrowia i tutaj mijają mnie kolejne osoby. Jest dosyć pewnie głośno, dlatego że tutaj zaczęła się przed chwilą duża, poważna konferencja neurologów na temat zespołów otępiennych, a ja tutaj przy okazji dopytuję właśnie o te kwestie związane z tym, co powinno zmienić się w ramach reformy systemu ochrony zdrowia i te najważniejsze zmiany, pewnie o których wszyscy pamiętacie, czyli górne limity zarobków lekarzy i czasu pracy lekarzy. Te przepisy, które zostały zaakceptowane wstępnie przez stały Komitet Rady Ministrów przed weekendem, w ubiegłym tygodniu, ale ta akceptacja przez ważny oczywiście organ, jakim jest stały Komitet Rady Ministrów, to jest dopiero bardzo wstępny etap. Jak ustaliłem tutaj w Ministerstwie Zdrowia, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu dopiero tą ustawą zajmie się rząd, a gdy tam przepisy będą doprecyzowane w gronie ministrów, to dopiero będzie długa droga parlamentarna, czyli Sejm, czyli Senat i na koniec oczywiście podpis prezydenta, od którego będzie wiele tutaj zależało. Czyli mówimy tutaj o tym górnym limicie zarobków i czasu pracy lekarzy. Jeśli te zmiany wejdą w życie, to prawdopodobnie dopiero za kilkanaście tygodni najwcześniej. Ja przypominam, że w tych zapisach, w tej ustawie jest takie ważne zaznaczenie, rozróżnienie, że nowe umowy będą zawierane właśnie z tymi górnymi limitami zarobków dopiero 30 dni od momentu, kiedy ustawa wejdzie w życie, natomiast jeszcze szpitale będą miały rok, 12 miesięcy na przeformułowanie tych umów, które już obowiązują, aby zawrzeć nowe porozumienia, aby dogadać się, mówiąc wprost, z lekarzami. Wiele zmian, dokładnie tak jak powiedziałeś, jest na razie w sferze planów i jak widać i jak słychać także w opiniach na temat sondażu Opinia 24 dla RMF FM, to zwraca uwagę i jest faktycznie tematem absolutnie krytyki.
0: Najnowszy sondaż Opinia 24 dla RMF FM weźmiemy pod uwagę i pod lupę w faktach o 10:00. To był Michał Dobrowicz, bardzo ci dziękuję. A w warszawskim szpitalu, południowym kierownikiem SOR-u, przypomnijmy, został młody lekarz bez specjalizacji, był radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Część pacjentów miała być tam przyjmowana poza procedurą. Pytamy was o zdanie w tej budzącej emocje sprawie, a to jest Radio RMF 24.
2: Radio RMF

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Zaczniemy to wejście od pewnego cytatu. Jakiś czas temu pomógł mi z komputerem, bo ja się na tym nie znam i nie potrafiłem go uruchomić. A w zeszłym roku, kiedy był okres składania deklaracji podatkowych, zadzwoniłem do niego i zapytałem, co mam zrobić. I on pomógł mi także przy zeznaniu podatkowym. To ktoś powiedział o kimś. Zgadnijcie, o kim. Chodzi o Leona XIV. Papież kończy dziś 71 lat i z tej okazji jego brat John Prevost udzielił wywiadu włoskiej telewizji, zdradzając kilka nieznanych szczegółów na temat papieża oraz swoją opinię o bracie. No, tak powiedzmy. Jestem dumny, że jeszcze się nie załamał, że się trzyma, daje sobie radę. Stawia czoła sytuacji z dawką humoru, z siłą i z determinacją, by zrobić coś, co pomoże uczynić świat lepszym miejscem. Mówił John Prevost o swoim bracie Robercie, no bo tak właśnie z chrztu ma na imię Leon XIV. W dniu urodzin papieża w Watykanie nie przewidziano żadnych specjalnych uroczystości. Leon XIV ma jedynie zaplanowaną wizytę w Bibliotece Apostolskiej. Papież ostatnio przygotowuje się do podróży do Francji. Pod koniec września odwiedzi tam Paryż, Lourdes i Metz.
1: Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok zaatakował ostrym narzędziem jednego z kibiców. Do ataku doszło w rejonie stadionu Wisły. Powodem miała być sprzeczka na tle kibicowskim. Mężczyźnie postawiono zarzuty m.in. spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura będzie żądać dla niego 3 miesięcy tymczasowego aresztowania. Na grypę praktycznie zachoruje każdy i każdy to wie, mówi specjalistka chorób zakaźnych dr Lidia Stopyra. Przypomina, że szczepionka przeciwko grypie ma chronić przede wszystkim przed powikłaniami tej choroby.
1: Najgroźniejszym powikłaniem jest zapalenie mięśnia sercowego i tak naprawdę co roku w trakcie epidemii grypy są zgony takie bezpośrednie z powodu zapalenia mięśnia sercowego. Jeśli chodzi o dorosłych, no to jest znaną kwestią to, że po epidemii grypy mamy epidemię zawałów i udarów. Mimo tej wiedzy wyszczepialność przeciwko grypie jest na poziomie 2% tak naprawdę w Polsce.
0: Posłuchajcie całej rozmowy z dr Lidią Stopyrą w podcaście Radia RMF24 Lekarz Dyżurny na platformie RMF On. Od 2 tygodni w polskich podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych. To, jak jest egzekwowany, zależy od statutu poszczególnej placówki. W niektórych szkołach telefony trafiają na przykład do specjalnych depozytów. Znaleźliśmy uczniów, którzy jednak próbują przechytrzyć ten zakaz.
2: Chłopaki, ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
3: Tak, tak, dla fanów. Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
2: A co za to grozi?
3: No, uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
2: No i chcecie ryzykować?
4: Czasem się opłaca, wie pani.
2: Adrenaliny wam trochę brakuje.
4: Tak.
2: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
4: W kieszeni.
0: Głosy uczniów zebrała we Wrocławiu reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Na zagranicznych platformach sprzedażowych przybywa książek pisanych przez sztuczną inteligencję. Jak mówiła w RMF24 Izabela Sadowska, prezes Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, to już tsunami książek zwanych bookslopem.
5: W Ameryce już jest prowadzonych bardzo dużo takich badań i na przykład w jednym z najpopularniejszych sklepów internetowych jest wręcz zalew, takie tsunami książek, które są nazywane bookslopem, czyli książek niskiej kategorii, właśnie pisanych przez sztuczną inteligencję i w top na przykład 25 książek sprzedaży już 10% jest w jakiejś części generowana przez sztuczną inteligencję.
0: Jak dodaje Sadowska, najwięcej generowanych publikacji znajdziemy dzisiaj w poradnikach oraz literaturze fantastyczno-naukowej.

0: A teraz w Radiu RMF 24 zabieramy Was do Wielkopolski. Tam jest problem ze składowiskiem odpadów w podziemnych wyrobiskach kopalni. Jak może wpłynąć to na przyrodę i zdrowie mieszkańców? No, chodzi oczywiście o kopalnię soli Kłodawa, gdzie trwają dyskusje nad takim właśnie rozwiązaniem. Temat na pewno budzi spore emocje, a przygląda się mu nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, z którym łączymy się teraz w Radiu RMF 24. Witamy, Benjaminie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Co to za pomysł?
1: No, chodzi, tak jak już tutaj wspomniałeś, tak pokrótce o to, by w tych przestrzeniach pokopalnianych w kopalni soli Kłodawa składować odpady, w tym odpady niebezpieczne. Tutaj pojawia się kilka powodów, dla których zarządca kopalni postanowił właśnie poruszyć taki temat, złożyć wnioski o odpowiednie zezwolenia. Przede wszystkim chodzi tutaj o dywersyfikację przychodów spółki, czyli stare, dobre powiedzenie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, no to oczywiście, że chodzi o pieniądze. Kopalnia w ten sposób chciałaby zyskać nowe źródło finansowania. Po ostatnich audytach, sporządzonych raportach, okazało się, że kopalnia soli Kłodawa przynosi wielomilionowe zyski, dlatego poszukiwane jest nowe źródło dochodu. A jeśli chodzi o samą taką koncepcję tego podziemnego składowania odpadów, no to ona ma polegać na tym, że przy tym wykorzystaniu właściwości złóż soli jako takiego naturalnego, szczelnego schronu dla materiałów trudnych do zutylizowania, no to tam właśnie miałyby trafiać te odpady, z czego mówimy tutaj o blisko setce odpadów niebezpiecznych. Trafiałyby tam popioły, pyły z filtrów, azbest, ołów, kadm, rtęć. No, nie ma się co dziwić, że temat budzi dosyć spore emocje i kontrowersje wśród mieszkańców.
0: Zarząd kopalni soli Kłodawa zwrócił się do ekspertów z prośbą o ocenę takiego pomysłu właśnie składowania w kopalni odpadów niebezpiecznych. Kto ma się zająć tą ekspertyzą?
1: Mają to być eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie, a także eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Oni mają sporządzić taką ekspertyzę dotyczącą tego, jakie mogą być skutki składowania w podziemnych wyrobiskach właśnie tych odpadów. Wyniki tej oceny wraz z wnioskami mają być później udostępnione publicznie. Mieszkańcy będą się mogli z nimi zapoznać. Do czasu zakończenia tej oceny, zapoznania się z jej wynikami, upublicznienia ich, no, kopalnia wstrzymuje jakiekolwiek działania zmierzające właśnie do tego, by prowadzić tego typu działalność. A jeśli chodzi o samą ocenę ekspertów, no to ona ma objąć w szczególności wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowiska, wód podziemnych oraz samego złoża i działalności kopalni soli Kłodawa.
0: Benjamin Kubiak-Piłat, nasz reporter, pilnuje tego tematu. Bardzo dziękujemy, Benjaminie.
1: Do usłyszenia.
0: W Radiu RMF 24 będziemy na pewno wracać z kolejnymi informacjami w tej sprawie. Koniecznie bądźcie blisko. A za chwilę w Radiu RMF 24 przeniesiemy się na moment do Nashville.

Słuchajcie, radia RMF 24. Dolly Parton będzie miała lotnisko swojego imienia. Taką decyzję jednogłośnie podjęła Rada Komisarzy Międzynarodowego Portu Lotniczego w Nashville w stanie Tennessee. Chociaż ostateczna nazwa nie została jeszcze ustalona, ściśle współpracujemy z odpowiednimi stronami, aby rozważnie określić, w jaki sposób zostanie uwzględnione imię i spuścizna Dolly Parton, poinformowało w oficjalnym komunikacie lotnisko. Decyzji przyklasnął gubernator stanu Tennessee Bill Lee, który od samego początku był zwolennikiem przemianowania portu lotniczego na cześć artystki. W poście zamieszczonym na platformie X podkreślił, że piątkowa decyzja to był ważny krok, aby uczcić jej niezwykłe dziedzictwo, ponieważ Dolly zawsze pomagała światu zakochać się w Tennessee. No dobrze, zbliżamy się nieuchronnie do faktów o 13:00. Bądźcie blisko radia RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Zbliża się godzina 13, czyli zaczynamy Fakty w RMF FM, a wszystko, co najważniejsze o tej porze, ma dla nas Ewa Kwaśny.
1: Groźny wypadek na Krajowej 57 na Mazowszu. 5 osób ucierpiało po zderzeniu ciężarówki z osobówką. Szef PKO Radosław Piesiewicz nie opuści tymczasowego aresztu. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Katowicach. A w Warszawie zbiera się właśnie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na miejscu jest dziennikarz RMF FM. W faktach także nowy Bond. Na razie jest pierwsza wersja scenariusza. Na początek faktów o 13:00 jednak pilna informacja sprzed chwili. W rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem wojsko wydobyło z Morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to maszyna wojskowa pochodząca z Rosji. Do tych doniesień wrócimy w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. 5 osób rannych w wypadku na drodze numer 57 w Mazowieckiem na trasie Przasnysz-Chorzele w pobliżu miejscowości Brzezice. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął właśnie Sąd Okręgowy w Katowicach. Zwolnienia z aresztu chciała obrona, która złożyła zażalenie na decyzję Sądu Rejonowego sprzed ponad 2 tygodni.
2: Sąd podzielił uzasadnienie Sądu Rejonowego, stwierdzając, iż zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa, czyli obawa utrudniania postępowania poprzez nakłanianie do składania fałszywych zeznań świadków bądź wyjaśnień przez podejrzanych, została spełniona.
3: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze Wam teraz przysługuje?
4: To postanowienie jest prawomocne. Od niego nie przysługuje już środek odwoławczy, także będziemy się spotykać, żeby dyskutować o tymczasowym aresztowaniu za niecałe 3 miesiące, kiedy będzie wchodzić w grę kwestia ewentualnego przedłużenia tego tymczasowego aresztowania.
1: Prokurator Justyny Grzesiak oraz mecenasa Jędrzeja Kupczyńskiego wysłuchał w katowickim sądzie nasz reporter Marcin Buczek. Czy w tej sytuacji zbierający się właśnie zarząd PKOL podejmie próbę wyznaczenia następcy Radosława Piesiewicza? Przed siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej. Witamy Cię.
5: Dzień dobry, witam.
1: Jaki ruch może wykonać w tej chwili zarząd?
5: No wiemy już, że ta próba zastąpienia Radosława Piesiewicza będzie. Potwierdził to jeden z wiceprezesów PKOL-u, Andrzej Supron.
6: Chcemy uruchomić artykuł 21, który nie stworzy takiej sytuacji, że będziemy chcieli jeszcze coś więcej, prawda? Że nie, że musi być zwołać, można tylko zwołać walne nadzwyczajne, gdzie by trzeba było zdymisjować prezesa.
5: Czyli w skrócie zarząd nie odwoła Piesiewicza, tylko powoła jego zastępcę. Tymczasowego do kwietnia, do wyborów i do końca jego kadencji. A tym zastępcą może zostać jeden z 8 wiceprezesów. Najczęściej wymienia się nazwiska Tomasza Hamery i Mariana Kmity.
7: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu.
0: Jej autor Steven Knight właśnie to potwierdził w jednym z wywiadów.
1: Z nami ponownie dziś Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Witamy Cię, Kasiu. Pojawiło się ostatnio dużo informacji o tym, kto zagra agenta 007. Tak. No, co już wiadomo?
0: Że jeszcze trochę trzeba poczekać. Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bond i to mu pomogło pisać scenariusz, teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje, nazwiska nie zamierza zdradzać, to mu żona zakazała.
1: No proszę. Jaki mąż, prawda?
0: Trzeba słuchać żony, po prostu.
1: Oczywiście, że tak. Kasiu, nazwisko nowego Bonda mamy poznać
0: do końca tego roku.
1: Do końca tego roku, a premiera w 2028. W takim razie czekamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.
9: W Radiu RMF 24 będziemy wracać do tej informacji o dronie znalezionym koło Jarosławca. No jak słyszeliście, szef MON-u powiedział, że to prawdopodobnie bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Tomasz Wreński, gorąco zapraszam.

0: Słuchajcie, Radia RMF24. Oczywiście zbieramy informacje na temat tego drona, którego Wojsko Polskie znalazło w pobliżu Jarosławca nad Bałtykiem. Jeżeli cokolwiek się dowiemy, oczywiście będziemy was informować. Natomiast teraz o sytuacji wyborczej w Szwecji. Otóż ta sytuacja komplikuje się. Po przeliczeniu 95% oddanych we wczorajszych wyborach głosów topnieje przewaga lewicowej opozycji. Ta zdobyła według ostatnich wyników 49,5% głosów. Rządzący blok centroprawicowy ma obecnie 49,1% głosów. Największe szanse na objęcie władzy po 4 latach przerwy ma socjaldemokratka Magdalena Andersson.
1: My socjaldemokraci
0: zawsze będziemy gotowi wziąć odpowiedzialność za wynik. Wygląda na to, że walka będzie bardzo wyrównana, niezależnie od ostatecznego wyniku. Chcemy szukać nowego ducha współpracy w szwedzkiej polityce. Wszyscy z nas, którym powierzono reprezentowanie narodu szwedzkiego w parlamencie, zawsze na pierwszym miejscu musimy stawiać Szwecję i Szwedów. W tej chwili prowadzimy i jeśli tak pozostanie, Szwecja będzie miała nowy rząd. Tak mówiła Magdalena Andersson. Aktualny szef rządu Ulf Kristersson nie uznaje swojej porażki. Wynik tych wyborów może doprowadzić do skomplikowanego procesu tworzenia rządu. Jak to wszystko się potoczy, pozostaje do zobaczenia. Może to zająć trochę czasu, ale nam się nie śpieszy. Ważniejsze jest, żeby zrobić to dobrze niż szybko, mówił Andersson. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać w ciągu najbliższych godzin. Później zacznie się mozolne formowanie rządu. Tu Radio RMF24. Za chwilę powiemy o karze, jaką dostała Biedronka, ta Biedronka.
2: Radio RMF24.

0: szczęście. Słuchajcie, Radio RMF 24. Mamy komentarz, słuchajcie, wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej Cezarego Tomczyka do drona, który został znaleziony w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Przypomnijmy, wstępne oględziny wskazują, że to maszyna wojskowa pochodząca z Rosji.
1: Polska jest dzisiaj pod wieloma względami celem numer jeden, jeżeli chodzi o ataki hybrydowe albo obserwacje. Jeżeli chodzi na przykład o ataki w cyber, na nasze sieci wojskowe, zajmujemy jedno z pierwszych trzech miejsc na świecie. Jeżeli chodzi o obserwacje, drony obserwacyjne, to wszystko, co się dzieje. Tylko chciałbym Państwa też przestrzec i myślę, że to jest też ważne. Budujmy tę odporność, to znaczy tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać i po prostu budujmy tą świadomość i odporność społeczną.
0: Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych poinformował, że dron, o którym mowa, mógł przydryfować z wód międzynarodowych. Cały czas trwają czynności służb. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W Białymstoku mamy też pożar na terenie jednostki wojskowej. Ogień wybuchł w jednym z remontowanych budynków. Na miejscu jest 12 zastępów Straży Pożarnej.

Pora na fakty. Marcin Czarnowilski. Rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. W faktach powracamy do bezzałogowca, który został namierzony w rejonie plaży w Rusinowie koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim.

0: Informację tę potwierdził minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Maszyna została zauważona przez żołnierzy marynarki wojennej. Na miejsce skierowano saperów, ponieważ tego typu drony mogą przenosić ładunki wybuchowe. Świadome testowanie NATO i Polski. Tak ocenił w RMF-24 z kolei wczorajszy rosyjski atak dronowy na pociąg tuż przed naszą granicą. Były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło.
1: Ukazał film i ukazał się na portalu X relacje i Karla Bildta i Borisa Johnsona, którzy byli w tym pociągu, który zdążył przejechać przed tamtym pociągiem, który był trafiony, znaczy lokomotywa została trafiona. Pytanie jest, jaki tu był zamiar? Czy celem ataku miał być tamten pociąg?
0: Tyle były ambasador Polski na Ukrainie, Jan Piekło. I kolejne informacje. Setki indonezyjskich ratowników prowadzi akcję poszukiwawczą po przewróceniu się statku pasażerskiego na Morzu Jawajskim. Zaginionych wciąż jest 120 osób. Potwierdzono śmierć 6. Statek przechylił się na lewą stronę. Jakieś 2 minuty później zacząłem szukać kamizelki ratunkowej i trzymałem się burty, aż statek ostatecznie się przewrócił. Wtedy wszedłem na kadłub i pozostałem tam, dopóki z pomocą nie przepłynęły 2 holowniki. Relacjonował jeden z ocalałych z przewróconego statku, na pokładzie którego znajdowało się łącznie 243 pasażerów. W faktach zmieniamy temat. 50 skrzypków z całego świata zagra w Poznaniu. Będą rywalizować o główną nagrodę podczas międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego.
2: Tegoroczny konkurs rozpocznie się 8 października koncertem inauguracyjnym, a już dzień później, 9 października, w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza rozpoczną się przesłuchania konkursowe. Program konkursu Wieniawskiego pozwala uczestnikom zaprezentować się w najróżniejszych formach wykonawczych, od występów solowych, przez recitale z fortepianem, po grę z orkiestrą. W dalszych etapach konkursu młodzi skrzypkowie będą mieli okazję zaprezentować się z 2 znakomitymi zespołami.
0: Usłyszał reporter RMF Max Przemysław Wałczyński od dyrektor konkursu Karoliny Kaźmierczak. Jesień ma kolor pomarańczowy. Skoro tak, to w modzie są dynie. A jakie potrawy najbardziej urzekają wasze podniebienie?
3: Zupkę dyniową oczywiście. Jest przepyszna. Z podpieczonej dyni, posypanymi ziarnami przyprażonymi.
4: Mąż lubi zupę. I placki z dynią plus do tego powidła śliwkowe. Bardzo dobre.
0: Powiedzieli mieszkańcy Gorzowa reporterce RMF Max Dorocie Wleklik.

0: Popołudniowy program w radiu RMF24. Słuchajcie, sprawa jest taka, że NASA potrzebuje waszych zdjęć. No, oczywiście nie chodzi o wasze twarze, a o fotografie nieba zrobione waszym smartfonem. Po co? No, to już pytanie do naszego reportera Piotra Bułakowskiego. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dodam, że chodzi o zdjęcia nienocnego nieba. To mogłoby się wydawać, że chodzi o nocne niebo. Nie. No właśnie, o co chodzi? 2 lata temu NASA wystrzeliła na orbitę taką satelitę PACE. Ona jest głównie wykorzystywana do tego, żeby zbierać dane dotyczące środowiska, głównie atmosfery. No ale te dane są właśnie przeogromne, bo jeżeli chodzi o same zdjęcia, to jeden piksel na danym zdjęciu to odpowiada terenowi ponad kilometra kwadratowych, więc czasem ciężko po prostu zobaczyć, czy biała plama na danym zdjęciu to jest chmura, czy to jest jakiś, nie wiem, może smog i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie tutaj NASA puka do nas, żebyśmy właśnie chwycili nasze telefony, zrobili jak najwięcej zdjęć i oni potem będą na podstawie tego, co pokazuje satelita, a co my do nich wysłaliśmy, będą porównywać, czy są chmury, czy może jest jakieś zapylenie. No i oczywiście to wszystko ma sprawić, że te badania nad środowiskiem będą bardziej dokładne i będzie można też dzięki temu na przykład przewidywać pogodę.
0: No to powiedz nam, jak pomóc naukowcom z NASA?
1: No to jest bardzo proste, bo wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Globe Observer. Tam trzeba zaznaczyć, jest już specjalnie przygotowane takie okienko, przypomnienie o przelocie właśnie wspomnianej satelity PACE. Wybrać potem w aplikacji zakładkę Clouds, gdy się ona pojawi. Wiem, że w aplikacji będzie 5 minut przed planowanym właśnie przelotem nad nami tej satelity, będzie wyświetlał się komunikat, chwyć telefon, no i potem już zgodnie z instrukcją trzeba wykonać zdjęcia w 6 wymaganych kierunkach. To nie chodzi o to, żeby tylko zrobić jedno zdjęcie nad sobą, tylko 6 wymaganych kierunków, ale spokojnie tutaj aplikacja bez problemu nas poinstruuje. Jutro rusza dokładnie ten program badawczy, nazwijmy to tak, gdzie możemy właśnie pomóc naukowcom i potrwa przez miesiąc do 15 października.
0: Dziękujemy, Piotr Bułakowski, o satelicie PACE i prośbie NASA o zdjęcia nieba. Dziękujemy jeszcze raz. Jeśli więc chcecie wziąć udział w badaniach NASA, no bo tak to trzeba nazwać, to instrukcję już znacie. Przypominamy, jutro rusza ten program. Bądźcie blisko radia RMF24.
2: Radio RMF24.

0: Radio RMF24. Słuchajcie, Europa reaguje na ostatnie działania Rosji. Przed chwilą minister obrony narodowej Borys Pistorius powiedział, że rosyjski atak na zachodzie Ukrainy tuż przy granicy z Polską jest wykalkulowaną eskalacją ze strony Władimira Putina. Minister zaapelował o nieuleganie prowokacjom. Traktuję te incydenty na granicy, ataki dronów, przeloty dronów zmierzających w kierunku tego pociągu bardzo, bardzo poważnie. Pokazuje to, że to, czego byliśmy w stanie doświadczyć przez ostatnie kilka lat. Władimir Putin prowadzi rozmowy, rozmawia z każdym, kto jest skłonny wziąć udział w rzekomych negocjacjach pokojowych i rzekomych wysiłkach na rzecz pokoju tylko po to, by kilka godzin lub dni później rozpocząć nową eskalację konfliktu. Celem jest wywołanie właśnie takiego wrażenia u ludzi w Niemczech, Europie, którzy obawiają się, że wojna na Ukrainie zbliża się do nich, dodał minister obrony narodowej Niemiec. Wcześniej do sprawy odniosła się szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, która stwierdziła, że nie może ona zastraszyć krajów wspierających Ukrainę. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę i nie damy się zastraszyć, bo w przeciwnym razie, jak wiadomo, Rosja osiągnie swój cel, którym jest podporządkowanie sobie Ukrainy, a jak już wielokrotnie mówiłam, to nie jest ich ostateczny cel. Ich zamierzenia sięgają znacznie dalej, więc musimy w tej kwestii zachować stanowczość, mówiła Kaja Kallas. Szef NATO Mark Rutte podkreślił, że atak na pociąg w Ukrainie pokazuje, jak bardzo zdesperowana jest Rosja i zdesperowany jest Putin.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Jak przedstawiciele ministerstwa reagują na tak surową ocenę?
1: Zapewniają, że poważnie wezmą ten głos pod uwagę i obiecują przyspieszenie prac. To podkreśla w rozmowie ze mną Katarzyna Kopeć-Dziemczyk z Ministerstwa Zdrowia.
2: Przyjmujemy tę krytykę z pokorą, natomiast chciałabym zwrócić uwagę na to, co zostało jednak po stronie Ministerstwa Zdrowia wykonane. W 2 miesiące 5 rozporządzeń, 3 ustawy, wszystko na stole, teraz będzie procedowane. Ja liczę na to, że opinia publiczna będzie bardziej wyrozumiała.
1: Jak ustaliłem, w przyszłym tygodniu Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy, która ma wprowadzić górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę pracy. Te przepisy wejdą w życie najwcześniej od stycznia, pod warunkiem, że wcześniej zgodzą się na nie Sejm, Senat i Prezydent.
0: Rośnie kolekcja przedmiotów znalezionych podczas renowacji Pałacu Buckingham w Londynie. Jak donosi nasz korespondent, nie są to królewskie skarby, ale opowiadają własną historię tej rezydencji.
3: Pod podłogami i w ścianach pałacu odkryto całą gamę przedmiotów codziennego użytku. Wśród nich znalazła się para zniszczonych, podkutych butów roboczych oraz wycinek z gazety sprzed ponad 140 lat. Skromne artefakty otwierają fascynujące okno na życie ludzi, którzy bez rozgłosu tworzyli codzienną historię brytyjskiej monarchii. Wiadomo, że chętnie stawiali zakłady bukmacherskie, palili papierosy i pili napoje, których na próżno obecnie szukać w sklepach. Stare kupony i butelki także wpadły w ręce ekipy remontowej, podobnie jak historyczne dokumenty. Jednym z nich jest nota dyplomatyczna sprzed ponad pół wieku, znaleziona za meblami.
0: O czym donosił Bogdan Frimorgan. A w kolejnych faktach usłyszycie o tym, że naukowcy odkryli mechanizm, który decyduje o tym, jak bardzo wrażliwi jesteśmy na zanieczyszczenie powietrza i smog. To już za niespełna pół godziny. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Popołudniem będzie raczej pochmurno z jedynie drobnymi przejaśnieniami. Bardziej pogodnie będzie jedynie na zachodzie Dolnego Śląska i Lubuskiego oraz na południu zachodniopomorskiego. Od Krakowa i Opola aż po Gdańsk może padać deszcz. Najchłodniej w Tatrach 13 stopni, w Krakowie 19, a w Warszawie i Szczecinie 20.
6: No już prawie 5 minut po 15, Radio RMF 24. Pytanie: Europa potępia rosyjską eskalację. Pytanie jednak, czy za słowami pójdą czyny? O tym za chwilę porozmawiamy z Kasią Szymańską-Borginą, naszą korespondentką w Brukseli. Ja nazywam się Tomasz Weryński, Radio RMF 24. Witajcie.

0: Słuchać radia RMF24. Jak słyszeliście w radiu RMF24, europejscy przywódcy i unijni dyplomaci potępiają rosyjską eskalację na terenie Ukrainy, ale czy rzeczywiście będzie w stanie skutecznie zareagować? No, przed nami ważne decyzje. Na łączach w Brukseli jest Katarzyna Szymańska-Borgino. Witamy, Kasiu.
1: Dzień dobry. Witam.
0: Jaka jest szansa, że Unia zda ten egzamin z Solidarności?
1: No, ja też sobie zadaję to pytanie. No, dzisiaj mam wrażenie, przynajmniej rano, właśnie gdy płynęły te wszystkie zapewnienia, że nie damy się zastraszyć, że właśnie będziemy wzmagać presję na Rosję. Dzisiaj rano spotkali się ambasadorowie Unii, po raz kolejny próbowali podjąć decyzję w sprawie przedłużenia sankcji. No i Unia tutaj nie zdała tego egzaminu, bo spotkanie trwało 20 minut i zakończyło się fiaskiem. Chodzi o sankcje wobec około 2600 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę i po prostu zaczęło się od tego, że te sankcje trzeba co pół roku przedłużać. Unia miała pomysł, prezydencja irlandzka, żeby przedłużyć o rok, żeby nie trzeba było tak co pół roku się zbierać i przedłużać, i wtedy właśnie wyskakuje zaraz jakiś kraj, z reguły to były Węgry, teraz się okazuje to Słowacja, że na przykład chcą wykreślenia oligarchów i tutaj z tej czarnej listy, i Słowacja tu chce właśnie wykreślić Usmanowa i Friedmana, dwóch rosyjskich oligarchów, i nagle okazało się, że Francja popiera wykreślenie Usmanowa. Jeszcze w dodatku przedstawia to jako kompromis, który miałby umożliwić przedłużenie całego tego reżimu. I rozmawiałam z różnymi dyplomatami i no, jest takie duże oburzenie na Francję. Jeden z dyplomatów mi powiedział, że no, to jest bardzo niefortunny moment, kiedy tutaj są te ataki na pociągi przy granicy polskiej, a tutaj właśnie Francja chce wykreślać jednego z tych oligarchów, że no, to jest bardzo zły moment i to właśnie może zostać w Moskwie odebrane jako oznaka podziału Unii, czyli właśnie to, czego chciałaby Unia uniknąć. No, więc jeszcze, jak się tłumaczy Francja? Rozmawiałam z dyplomatami francuskimi, przekazano mi takie dosyć pokrętne tłumaczenie, że chodzi o szczególną kwestię związaną z bezpieczeństwem narodowym oraz o chęć pozytywnej odpowiedzi na prośby międzynarodowych partnerów, którzy zwracają się do Paryża w sprawie Usmanowa. I to w zasadzie nie bardzo wiemy, no, jakie to są kwestie bezpieczeństwa narodowego związane z tym konkretnym oligarchą, który miał poważne interesy na zachodzie Europy, i kto się konkretnie zwraca do Paryża, tego nie wiemy. No, wszyscy podejrzewają, że tu chodzi o jakieś francuskie interesy, jakieś powiązania Usmanowa z Francją, no ale tego nikt na razie nie wie.
0: Kasiu, a ty mówiłaś o sankcjach. Co jeśli Unia nie dojdzie do porozumienia?
1: No, jeżeli by nie doszło do porozumienia jutro o północy, to po prostu ten konkretny reżim sankcyjny wygaśnie. Dotyczy to, jak mówiłam, 2600 osób, w tym na przykład Putina. Teoretycznie to by oznaczało, że takie osoby jak Putin miałyby zniesiony zakaz wjazdu do Unii, mogłyby nagle podróżować po Unii, a ich aktywa, te wszystkie nie rosyjskie aktywa banku centralnego, ale te wszystkie jachty, te olbrzymie pieniądze zamrożone na ich prywatnych kontach, tych oligarchów i osób związanych z Kremlem, no, zostałyby odmrożone. Więc no, to de facto to oznacza, jeżeli nie będzie do północy tego porozumienia, to że oczywiście wtedy by zaczęto wprowadzać jakieś te sankcje, nie wiem, kraje by zaczęły, to wydaje mi się, presja jest jednak ogromna, żeby do tego nie doszło.
0: No, bardzo ciekawy czas, ciekawy etap. Oczywiście będziemy to obserwować. Katarzyna Szymańska-Borgino, kłaniamy się nisko. Dziękujemy, Kasiu.
1: Dziękuję również.
2: RMF 24.

0: A już teraz w Radiu RMF 24 informacja dosłownie z ostatniej chwili. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zastąpi on odwołanego w poniedziałek Radosława Piesiewicza i dokończy jego kadencję, która potrwa do kwietnia przyszłego roku. Zadaniem Kmity będzie przede wszystkim uporządkowanie sytuacji w organizacji po ostatnich wydarzeniach. Przypomnijmy, poprzedni prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Radosław Piesiewicz, decyzją sądu pozostaje w areszcie. Marian Kmita to dziennikarz sportowy, przez lata związany ze stacją Polsat. A my już nieuchronnie zbliżamy się do faktów o 15.30. Bądźcie blisko.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

Marian Kmita został wybrany na pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dyrektor do spraw sportu Telewizji Polsat dotychczas był jednym z wiceprezesów. Kmita, który przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Pisiewicza, był jedynym kandydatem.

0: Cztery samochody zderzyły się na trasie S12 w pobliżu Wólki Nowodworskiej w Lubelskiem. Trasa jest zablokowana w kierunku Warszawy. Policjanci z Radomska uratowali dwie dziewczynki, które robiły sobie zdjęcia na torach kolejowych. W piątek mundurowi zauważyli nastolatki, gdy przejeżdżali przez tory radiowozem, a chwilę później włączyła się sygnalizacja ostrzegająca przed nadjeżdżającym pociągiem i rogatki zaczęły się opuszczać.
1: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
0: Relacjonował Dariusz Kaczmarek z Komendy Policji w Radomsku. O tym, że zanieczyszczenie powietrza i smog mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie, nikogo nie trzeba chyba już przekonywać. Okazuje się jednak, że ten wpływ silnie zależy od bakterii, które w naturalny sposób mamy w nosie czy gardle. W studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
0: Witamy, Grzegorzu. Sprawa dotyczy potencjalnie groźnych pneumokoków.
2: Tak. Badacze z Wielkiej Brytanii, RPA i Hiszpanii odkryli, że ryzyko poważnych chorób, takich jak bakteryjne zapalenie płuc, sepsa czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zależy nie tylko od poziomu smogu, ale także od rodzaju bakterii zasiedlających nasze drogi oddechowe. Pneumokoki występują dość powszechnie, częściej u dzieci, rzadziej u dorosłych i zwykle nie przynoszą objawów. Okazuje się jednak, że są takie ich rodzaje, które pod wpływem smogu się aktywizują i do tego jeszcze niektóre wywołują stany chorobowe niemal natychmiast, a niektóre kilka tygodni po zetknięciu ze smogiem. Autorzy podkreślają, jak ważne jest nie tylko dbanie o czystość powietrza, ale także monitorowanie obecności i rodzaju bakterii w szerszej populacji. To kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego.
0: Grzegorz Jasiński, dziękujemy. Z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 16. Zapraszam w imieniu Agnieszki Pietrzak i Bogdana Zalewskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 20 minut wybije 16, no dokładnie 27 września krakowianie zagłosują w wyborach prezydenta Krakowa, o tym teraz w radiu RMF24. No i już w tym tygodniu dowiemy się natomiast, jak kandydatów oceniają ludzie młodzi. W ramach kampanii profrekwencyjnej Weźże Zagłosuj w 11 krakowskich szkołach trwają prawybory.
1: Ja myślę, że to będzie drogowskaz. My też bardzo staramy się o to, żeby ta próbka uczniów była bardzo, bardzo duża, żeby te prawybory faktycznie pokazywały, jak ci młodzi ludzie w tej chwili myślą. I ja myślę, że to powinien być taki ostatni dzwonek, mówiąc kolokwialnie, dla polityków, że ci młodzi ludzie interesują się polityką i patrzą im na ręce, patrzą też na te polityki, które oni tworzą i na postulaty, których nadal jest mało. I ja osobiście, jako uczeń i młody mieszkaniec Krakowa, jestem trochę nadal zawiedziony, że ten temat młodzieży bardzo rzadko się pojawia w dyskusji politycznej przy tych wyborach. Chcemy, żeby te prawybory realnie pokazały, jak wyglądałby magistrat, gdyby to młodzi decydowali w tych wyborach.
2: Uważam, że powinniśmy też w jakiś sposób uczestniczyć i brać w tym udział, no bo jednak przyszłość zależy od nas. Jeśli my się zaczniemy tym interesować, to myślę, że szybciej też zaczniemy rozumieć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o politykę, i będziemy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
3: Nie, no na pewno to jest fajne, że jako młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mamy takich praw, możemy już zagłosować w szkole, zobaczyć, jak to jest. No i według mnie to jest super inicjatywa.
4: Trudne pytanie. Na kogo będziecie głosować?
3: Niestety nie znam kandydatów, a w polityce jakoś strasznie się nie mieszam, bo według mnie nie ma idealnego idealnego prowadzącego, a więc twierdzę, że no kiedyś na pewno się ukierunkuję, ale teraz jestem dosyć wolny z kierunku.
5: Nie jestem na tyle zainteresowany każdego z nich, żeby być w stanie któregoś wybrać. Wiem o kilku z nich jakieś informacje, ale żaden mi nie jest pasujący na tyle, żebym na niego zagłosował.
6: No my obserwujemy przede wszystkim to, że młody człowiek chce działać, nie chce być pod kloszem, chce decydować o swojej przyszłości właśnie w taki sposób, żeby żyło mu się lepiej, żyło mu się dobrze i żeby decyzje, które podejmowane są przez ważniejsze osoby na stanowiskach, były też skierowane właśnie dla młodych, żeby oni mogli się rozwijać, mogli się kształcić, edukować, żeby po prostu mogli rozwijać skrzydła. My jako szkoła też chcemy dawać im taką szansę do rozwoju.
0: Mówili Beata Śliwa, dyrektorka zespołu szkół nr 1 w Krakowie, uczniowie tej placówki, oraz Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter RMF FM Maciej Sołtys. Wyniki prawyborów w krakowskich szkołach 18 września.

0: Słuchacie Radio RMF 24, no i mamy niedobre informacje dla wszystkich kierowców. Ceny ropy naftowej wzrosły dziś do 108 dolarów i 13 centów za baryłkę. To po serii ataków dronowych, które zmusiły Arabię Saudyjską do zamknięcia rurociągu naftowego wschód-zachód. Jak mówił w Radiu RMF 24 Dawid Przewodowski, dyrektor generalny w Petro Consulting, musimy przyzwyczaić się do ponad 9 zł za litr.
1: Znaczy jestem na razie przekonany, że przekroczymy te 9 już na stałe. Czy będzie 10? Nie podejmę się takiej oceny, czy na pewno tak będzie. Być może pojawią się jakieś przesłanki do tego, żeby te ceny spadły, jeżeli konflikt się wyciszy. Chociaż na razie, tak jak powiedziałem, nic na to nie wskazuje. Raczej mamy tutaj eskalację, czyli właśnie atak na rurociąg wschód-zachód, czy też kontrofensywę rebeliantów Huti wzdłuż jemeńskiego wybrzeża. No, ściśle jakby nastawiono na to, żeby zablokować również transport na Morzu Czerwonym. Więc nie jest to dobra informacja. Z drugiej strony moglibyśmy się zastanawiać rzeczywiście, czy możemy wyhamować jakoś te ceny lokalnie, no bo na globalną sytuację nie mamy wpływu. No ale na razie rząd ustami Ministerstwa Energii zapowiedział, że nie zamierza ponownie uruchamiać programu CPN ze względu na to, że nie ma środków przewidzianych na ten cel w budżecie.
0: Mówił Dawid Przewodowski, tu Radio RMF 24. Już za chwilę fakty, a po nich lekarz dyżurny. Bądźcie blisko.
2: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tomasz Weryński, dziękuję wam za dziś. Za chwilę fakty o 16:00. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Dobry, witamy i zapraszamy.
2: Zachęcamy do słuchania.
1: Nowe ustalenia dziennikarza RMF FM zmieniają obraz wczorajszego rosyjskiego ataku na przejściu granicznym.
2: Rosjanie obrali za cel lokomotywę techniczną, nie przyczepioną do składu.
1: Wybrany PO prezesa PKOL zapowiada...
3: Od audytu zaczniemy.
2: Pod lupą faktów finanse Komitetu Olimpijskiego.
1: Co jeszcze do zobaczenia?
4: Ludzie chcą oglądać takie rzeczy właśnie.
2: Po remoncie zamku w Olsztynie. To lokomotywa techniczna na kolejowym przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin była celem wczorajszego ataku rosyjskiego drona.
1: To, jak dowiedział się reporter RMF FM, najnowsze ustalenia polskich służb.
2: Do eksplozji doszło, gdy na stacji stał skład pociągu relacji Kijów-Warszawa. W tym ataku nikt nie ucierpiał.
1: Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witamy cię, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Co jeszcze udało ci się ustalić?
5: Techniczna lokomotywa miała przeciągnąć skład pasażerski do miejsca, w którym zmieniane są podwozia wagonów. Na Ukrainie tory są szersze niż w Polsce. Pojazd trafiony przez bezzałogowiec w chwili ataku nie był podłączony do składu, a znajdował się w pobliżu i miał dopiero do niego podjechać. Stacja graniczna znajduje się około 2000 metrów od polskiej granicy na terytorium Ukrainy. Jak usłyszałem, w ostatnim czasie Rosjanie coraz częściej obierają za cel lokomotywy. Uszkodzone przez drony są bardzo trudne do usunięcia z torów z powodu dużej masy. Przez dłuższy czas blokują przejazd, dezorganizując transport kolejowy. Po tym incydencie pociąg pasażerski przyjechał do Warszawy z opóźnieniem ponad 6 godzin.
6: Trzymamy się faktów.
1: Będzie audyt finansów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
2: Zapowiedział to przed chwilą Marian Kmita, wybrany na pełniącego obowiązki prezesa w miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza.
1: Przed siedzibą PKOL-u w Warszawie jest wóz satelitarny i dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek.
2: Witam.
1: Dzień dobry, Czarku. Co jeszcze Kmita mówił o finansach w komitecie?
7: No, szczegółów jeszcze nie poznaliśmy, ale nowo wybrany szef PKOL-u, czy zastępca szefa PKOL-u w zasadzie, nie uwijał w bawełnę. Nie jest dobrze.
8: Pan sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej. Są to historie, które musimy pouzgadniać z naszymi wierzycielami i tak za wcześnie. Mogę tylko obiecać, że w ciągu 2-3 tygodni będziemy starali się państwa zaprosić na konferencję, gdzie powiemy trochę więcej.
7: Dotychczasowy wiceprezes PKOL-u Marian Kmita dodał, że zarząd rozpocznie teraz pracę nad stworzeniem nowego statutu komitetu i będzie chciał, zacytuję, definitywnie zakończyć status Piesiewicza jako prezesa. Kmita wybrany 43 głosami przeciwko 9 jest także szefem Polsatu Sport i zapowiedział, że pójdzie teraz prawdopodobnie na kilkumiesięczny urlop, żeby skupić się na nowej funkcji w PKOL-u, którą będzie pełnił do kwietnia, czyli do nowych wyborów prezesa.
2: Uważajcie na drogach. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 92 w miejscowości Bucze w Lubuskiem.
1: Po zderzeniu ciężarówki z autem trasa ostrzegamy jest zablokowana.
2: To trudny sezon dla Karpacza.
1: Centrum Perły Karkonoszy jest całkowicie rozkopane.
2: Zamknięte od kilku lat dla samochodów asfaltowa jezdnia ma się zamienić w deptak.
1: Turyści są pełni optymizmu.
9: Nie ma żadnego problemu, wszyscy to rozumieją, jest wspaniale, a już wyobraźni nasze, jak to będzie z lampami, z donicami. Nie możemy się doczekać, chyba do tego efektu przyjdziemy za rok.
10: Zamykamy oczy tak, jak pan polecił i co widzimy, jak tutaj będzie w nowym roku?
11: Bajecznie po prostu. Piękny deptak, mnóstwo turystów, kawiarenki otwarte po prostu na turystów, turyści uśmiechnięci, zadowoleni.
2: Taką wspaniałą wizję mają rozmówcy naszej reporterki Martyny Czerwińskiej.
1: Karpacki deptak oczom turystów ukaże się pod koniec października.
2: Zamek kapituły warmińskiej w Olsztynie z powodu remontu zamknął się na ponad 3 lata.
1: Będą nowe wystawy, zapowiada dyrektor Muzeum Warmii i Mazur Piotr Żuchowski.
12: Piwnice dzisiaj nieużytkowane, prehistoria ziem pruskich, kapituła warmińska, biskupstwo warmińskie będzie w części południowej, a na samej górze tajemnice powstania zamku. To są bardzo topowe wystawy. Ludzie chcą oglądać takie rzeczy właśnie. Nie tylko przychodzić i tradycyjną ekspozycję muzealną, ale dowiedzieć się, skoro jest obiekt historyczny, jak on powstawał.
1: Powstawał w XIV wieku jako siedziba administratora dóbr kapituły warmińskiej. Na początku XVI wieku przez 5 lat funkcję pełnił tam Mikołaj Kopernik.
2: Tak, kiedy zwiedzałem zamek, to widziałem na ścianie krużganka niezwykły motyw. Mhm. Własnoręcznie przez Kopernika wykonany rysunek na tynku, służący ponoć do obserwacji astronomicznych.
1: Takie mamy skarby.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wieczorem potem utrzyma się przewaga chmur. Bardziej pogodnie będzie jedynie na Podlasiu i miejscami na zachodzie. Na południu i w centrum może padać deszcz. W Łodzi termometry wskażą 16 kreskę, w Gdańsku 15, a w Rzeszowie i Białymstoku 13. Biometr jest obojętny, ale później w centrum i na południu stanie się niekorzystny.
3: Radio RMF 24.
13: Radio RMF 24 i Marek Łabno. Witam Was bardzo serdecznie w jednym z najbardziej futurystycznych odcinków Lekarza Dyżurnego. Poznacie dzisiaj sposób działania robotów medycznych. O ich codziennym zastosowaniu opowiedzą chirurg dr Michał Nowakowski z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie i Magdalena Gawlikowska-Konik, kierowniczka działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Serdecznie Was zapraszam.

0: Lekarz Marek Łabno i popołudniowy program o zdrowiu w Radiu RMF24. Dzień dobry. Naszym motywem przewodnim będą dzisiaj roboty w medycynie. Niemal dosłownie opanowały one sale operacyjne i rehabilitacyjne. Robot wsparciem dla chirurga? No nie myślcie sobie, że wygląda to tak, że lekarz wciska jakiś guzik, a potem idzie sobie na godzinkę na kawkę i wraca na końcu operacji sprawdzić, czy robota przez robota została już wykonana. Chirurg co prawda sam nie trzyma narzędzi. Siedzi skupiony przy konsoli i steruje mechanicznymi ramionami. System może m.in. przeliczać ruchy ręki chirurga na ultraprecyzyjne ruchy instrumentów. A specjalne narzędzia mają większy zakres niż te klasyczne, sztywne instrumenty laparoskopowe. Do tego dochodzi jeszcze obraz 3D i możliwość bardzo dokładnego oglądania operowanego miejsca. Tu więc ciekawe pytanie. To robot czy człowiek? Skoro maszyna, dodatkowo wspierana algorytmami sztucznej inteligencji, może wykonywać tak pewne ruchy z taką precyzją, trudną do osiągnięcia ludzką ręką, to po co na sali operacyjnej jeszcze chirurg? No, robot sam nie podejmuje decyzji, gdzie przeciąć tkankę, co usunąć, a co zostawić. Nie będzie analizował sytuacji klinicznej tak jak człowiek. To specjalista planuje zabieg, to on podejmuje decyzję i to on steruje urządzeniem. Czyli powiedziałbym, że tu nie ma pojedynku pomiędzy człowiekiem a maszyną. Ba, nawet najlepszy robot nie sprawi, że przeciętny chirurg nagle stanie się genialnym operatorem. Bo jeśli ktoś nie odnajduje się w polu operacyjnym i nie rozumie w ogóle, jakie struktury anatomiczne widzi, to samo posadzenie go przy konsoli nie rozwiąże problemu. Ale już sprawny chirurg dostaje narzędzie, które może pozwolić mu wykonywać niektóre precyzyjne czynności łatwiej, szybciej i dokładniej. Dzisiaj roboty wykorzystuje się m.in. w urologii, w chirurgii onkologicznej, w chirurgii jelita grubego, ginekologii czy w niektórych operacjach w obrębie klatki piersiowej. Okej, no to skoro już macie jasność, że człowiek i maszyna mogą się w medycynie wzajemnie uzupełniać, to mądrze byłoby zadać inne pytanie. Czemu w każdej jednej działce chirurgii, w każdej pojedynczej działce, nie zastosować robotów? I nie, no nie chodzi tu tylko o koszty i dostępność technologii. Odpowiadam, bo pamiętajcie, że przeszkolony do obsługi takiego cuda musi być cały zespół, a nie tylko sam lekarz. Poza tym też są operacje, w których przewaga robota byłaby znikoma. Przykład, laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego jest dobrze opanowaną, skuteczną i stosunkowo prostą procedurą. Więc robot, jak to mówią, cudów tu nie zrobi. Ale wiecie, no, roboty nie tylko operują. Coraz częściej pomagają także ludziom, którzy po operacji, po urazie, po udarze czy chorobie neurologicznej muszą nauczyć się całkowicie na nowo chodzić albo na nowo wykonywać podstawowe ruchy. I tutaj wchodzimy już w świat robotycznej rehabilitacji. Więcej o tym, jak on działa, usłyszycie już za chwilę w Radiu RMF24. Warto ze mną zostać. Zwłaszcza, że wcześniej bardzo ciekawe rozmowy ze specjalistami. Dziś w moim programie mam aż dwóch gości. Już za moment dr Michał Nowakowski z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
1: Tu Radio RMF24.

0: Marek Łabnowarz, lekarz dyżurny.
1: Dziś na sali operacyjnej opanowanej przez roboty.
0: Jak wygląda ich współpraca z ludźmi? O tym porozmawiamy teraz z doktorem Michałem Nowakowskim z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry państwu.
0: Proszę powiedzieć, jaką kawę pan pije, latte, cappuccino, czy w ogóle czarną, kiedy robot operuje, bo czy jest w ogóle doktor potrzebny przy tej operacji?
2: No to jest bardzo fajne pytanie, często zresztą, no może nie do końca wyrażone, ale pojawiające się gdzieś pewnie w myślach naszych pacjentów. No niestety jeszcze nie te czasy. Jak robot operuje, to znaczy, że ja jestem na sali bardzo ściśle kontrolując wszystko, co się dzieje. Roboty chirurgiczne w odróżnieniu od robotów kuchennych i sprzątających nie robią niczego same. No my siedzimy cały czas przy konsoli, cały czas każdy ruch, który jest wykonany wewnątrz pacjenta, jest wykonany ręką chirurga, więc może trzeba chyba uznać tą nazwę robot za taką bardziej marketingową. W rzeczywistości to jest raczej telemanipulator. Bardzo precyzyjny, bardzo znakomity, bardzo dobry, ale jest to wyłącznie narzędzie bezpośrednio w ręku chirurga. No także kawy niestety nie mogę, bo każde oderwanie ręki od maszyny powoduje, że ta maszyna przestaje cokolwiek robić.
0: Musimy tutaj chyba jasno powiedzieć, jak skomplikowaną działką jest robotyka chirurgiczna, także pod kątem przygotowania operatora.
2: To rzeczywiście jest dość długotrwały proces i on obejmuje takie no, zwykłe szkolenie chirurgiczne. Znaczy, to jest narzędzie do pracy, no i jakby jak młotek. No, trzeba wiedzieć, co z nim zrobić. Każdy z nas, każdy z operatorów systemu, od najmłodszych do najstarszych, musi dokładnie wiedzieć, jaką operację zamierza zrobić, musi umieć tą operację zrobić, musi znać wszystkie jej kroki, znać anatomię, więc tutaj to przygotowanie do chirurgii robotowej nie różni się absolutnie niczym od przygotowania do każdej innej operacji, każdą inną technologią. Natomiast oczywiście mamy też narzędzie i w odróżnieniu od tradycyjnych chirurgicznych narzędzi, które no powiedzmy sobie są dość proste, tak? Typu pensety, kleszczyki, skalpele, no to nie jest jakaś strasznie zaawansowana technologia, no to tutaj przy robotyce mamy niezwykle skomplikowane narzędzie i to narzędzie trzeba umieć obsłużyć. No to jest tak, że my pracując robotem, no siadamy zasadniczo w czymś w rodzaju takiego kokpitu bardzo zaawansowanego telemanipulatora. No, ja tak żartami to czasami porównuję to do takiego mecha jak w Awatarze, nie? Że chirurg wsiada do jakiejś tam konsoli i porusza czterema koniczeniami robota, tak jak właśnie żołnierze w tych mechach. No te narzędzie wspomaga nasze zarówno takie manualne, jak i kognitywne umiejętności, ale jest bardzo skomplikowane. No sam fakt, że chirurg robotowy zasadniczo pracuje czterema kończynami, że każda z tych kończyn może w różnych konfiguracjach obsługiwać różne ramiona tego robota, że tam jest kilkanaście różnego rodzaju guzików, przełączników, kilka pedałów do obsłużenia. No jest to coś, czego się po prostu trzeba nauczyć i czemu służą specjalne takie protokoły szkoleniowe, gdzie my bardzo długo się przygotowujemy jakby na sucho, no tak, w takiej szkole pilotażu takiego robota. Najpierw na takich wirtualnych trenażerach, potem na fizycznym trenażerze, a dopiero później na takich plastikowych, silikonowych modelach i potem przychodzą stopniowo zabiegi operacyjne już prawdziwe.
0: Na pewno zdarzają się pacjenci, którzy zapytają: panie doktorze, skoro mamy robota, który potrafi takie cuda, to dlaczego nie operujemy mnie tym robotem? Co pan doktor wtedy mówi?
2: No, ja mam ogromne szczęście mieć dostęp do robota dla większości pacjentów, którym ten robot jest potrzebny, ale to oczywiście nie jest tak komfortowa sytuacja w każdym szpitalu. No i najczęstsza odpowiedź w Polsce, która pada, dlaczego pacjent jakiś konkretny nie ma dostępu do robota, no to jest taka, że nie mamy tych robotów w każdym szpitalu tyle, ile byśmy potrzebowali, żeby wszystkich nimi zoperować. Nie mamy też tylu wyszkolonych jeszcze operatorów, choć to oczywiście z roku na rok tego jest coraz więcej. No i ta technologia robotowa generalnie ona jest znakomita i moim zdaniem robotem to się da zoperować prawie wszystko, zwłaszcza w obrębie jamy brzusznej. Można by tak uprościć, że wszystko co się da zrobić laparoskopem da się zrobić robotem plus parę rzeczy, które laparoskopem są niezwykle trudne bądź się ich nie da w ogóle zrobić. Natomiast to oczywiście są droższe zabiegi, znaczy to kosztuje, że w sektorze ochrony zdrowia no, finansowo nie jest dobrze, to wszyscy chyba słyszą na co dzień. No i robotyka jest taką droższą działką. No jak każda nowoczesna, świetna technologia, no musi się wiązać z pewnym wzrostem kosztów. I mamy taką grupę zabiegów, gdzie mam takie poczucie, że pacjent odniósłby korzyść z tej operacji. No, niemniej jednak nie jestem przekonany, czy system odniesie korzyść z tej operacji, tak? Czy nas jako kraj stać już na to, żeby tymi robotami operować absolutnie wszystko? No bo pewnie kiedyś tak będzie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję państwu.
0: Moim i waszym gościem był dr Michał Nowakowski z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
3: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Jutro Andrzej Poczobut wraca z Białorusi do Polski. Jego wizyta przebiega spokojnie, informuje szefowa Związku Polaków na Białorusi.
1: Polacy są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nich zrobił. Andrzej będzie naszym głosem w Polsce, dodawała Angelika Borys.
0: Poczobut przesiedział w białoruskich aresztach i więzieniach ponad 5 lat.
1: W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi. Sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie zatrzymana przez drogówkę, która podejrzewa, że kobieta prowadziła samochód pod wpływem alkoholu.
0: A fakty w tej sprawie ustaliła reporterka RMF FM Anna Pałamar.
2: Prokuratura w Koszalinie potwierdza, że zatrzymana kobieta to sędzia Sądu Rejonowego. Prokurator Ewa Dziadczyk, rzeczniczka tamtejszej prokuratury, przekazała mi, że po zatrzymaniu przez policjantów kobieta odmówiła badania alkomatem. Pobrano jej krew, aby ustalić, czy była pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Prokuratura w Koszalinie złożyła wniosek o przekazanie tej sprawy prokuraturze spoza okręgu koszalińskiego.
0: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie ekspresowej S7 na Mazowszu w pobliżu Szczytna w powiecie płońskim.
1: Między węzłami Przyborowice po Czernin zepsuty samochód dostawczy blokuje jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. Klasycy polskiego malarstwa w świecie popkultury.
0: O tym na początek faktów kulturalnych RMF FM. Obrazowo

0: Zaproszę Katarzynę Sebychowska-Szuchta.
1: Witamy, Kasiu.
2: Dzień dobry. Poza twarzą to nowa wystawa w Poznaniu. Pop Culture Gallery w Starym Browarze pokazuje pracę polskich mistrzów malarstwa Jana Matejki, Jacka Malczewskiego czy Stanisława Wyspiańskiego z kolekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, ale też są tam dzieła Wojciecha Fangora, Magdaleny Abakanowicz. Tematem tej wystawy są sposoby widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność w nawiązaniu do tak powszechnej dziś kultury selfie. Do 27 września trwać będzie w Warszawie Festiwal Sinfonia Varsovia. Nowe otwarcie to muzyka, przestrzeń i ludzie.
3: 114 wydarzeń, to jest naprawdę dużo, w 3 tygodnie. Koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, spotkania z mieszkańcami, czy wreszcie wystawa, która się dzieje w 3 budynkach.
2: Mówi Janusz Marynowski, szef orkiestry. Paweł Maślona podszedł do lalki w sposób, w jaki Amerykanie traktują Batmana, dopisując nowe wątki uniwersum. Tak pisze o nowym serialu Netflixa The New York Times. Nowoczesna, odważna, a może bezczelna. Pojutrze premiera, a przedpremierową recenzję lalki na 2 listy. Mój i mojego redakcyjnego kolegi Macieja Janycza znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Łabnowarz, lekarz dyżurny. Z sali operacyjnej przenieśliśmy się na salę rehabilitacyjną. Ach, ta magia radia. Ze mną jest już Magdalena Gawlikowska-Konik, kierowniczka działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Proszę powiedzieć, czy te roboty faktycznie robią szał ciał? Czy to jest taka magiczna technologia?
1: Jest magiczna technologia, ale tak naprawdę nie zastępuje fizjoterapeuty. Daje nam nowość w ćwiczeniach, daje możliwość rozszerzenia terapii, daje możliwości zwiększenia precyzji ruchu, postawienia pacjenta na nogi, ale nie zastępuje terapeuty.
0: Spróbujemy narysować, gdzie jest granica pomiędzy pomocą a wyręczaniem.
1: Zawsze terapeuta decyduje, żeby włączyć tego robota i w jaki sposób go włączyć i w jaki sposób go włączyć do terapii. Nie tylko przycisnąć guzik, ale też dostosować to, na ile robot nam pomaga.
0: Dementujemy więc mit, że robotyka w rehabilitacji sprowadza się tylko do tego, że fizjoterapeuta naciska guzik. Robi o wiele, wiele więcej. Opowie nam pani, co tak naprawdę robi fizjoterapeuta z tym robotem i jak oni ze sobą współgrają?
1: Tu muszę już zaznaczyć, że ta robotyka to jest coraz szersza część, o której trzeba mówić, bo to nie są tylko tak jak kiedyś roboty kończyn górnych, kończyn dolnych, egzoszkielety czy symulatory ruchu. To jest też cały system czujek, które informują, który mięsień się napina i przede wszystkim włączone jeszcze do tego systemy VR-owskie, które wykorzystywane są do ćwiczeń, robią te ćwiczenia ciekawsze, przenoszą naszego pacjenta w wyimaginowany świat albo w świat, który jest niedostępny i pozwalają mu tam wykonywać ruchy, których normalnie na terapii czy w normalnym życiu jeszcze nie jest w stanie wykonać.
0: A jakie roboty są najciekawsze z pani perspektywy i mogłyby najbardziej zaskoczyć taką przeciętną osobę na ulicy swoimi możliwościami? Myślę, że dobrym przykładem jest egzoszkielet, a potrafiłaby pani nam jeszcze pokazać jakieś inne podobne rzeczy?
1: Znaczy z mojej działki, czyli z tej rehabilitacji dziecięcej, to najważniejsze są roboty, które łączą w sobie możliwość wywołania ruchu, odciążenia, a jednocześnie stwarzają mu przyjemność. Czyli właśnie dziecko znajduje się nagle w ogromnym ogrodzie z kolorowymi drzewami i zbiera owoce ręką, którą normalnie nie jest w stanie sięgnąć.
0: Wow.
1: Ale takim drugim przypadkiem ciekawym, którym jest, to jest robot, który jest dopiero prototypem. Ma czuć pacjenta, czyli czuć tak jak terapeuta, ma dostosowywać ruch do tego, jak napinają się mięśnie, czyli tak naprawdę ma być takim myślącym robotem.
0: Czy potrafiłaby pani podać jakiś jeden konkretny przypadek dziecka, może ze swojego doświadczenia, które było takim właśnie największym wow?
1: Chciałam opowiedzieć taką historię dziewczynki z porażeniem mózgowym, która przyjeżdżając na terapię do nas opowiadała mi, że do czasu komunii musi zacząć chodzić, bo ona musi w tej sukience komunijnej wejść do kościoła, przejść tak jak wszystkie dzieci przez nawę kościelną. Wiedziałam, że to jest niemożliwe i już po czasie tej komunii jej była u nas na kolejnym turnusie. Myśmy mieli nowego robota, który wspomagał chodzenie. I ja ją spotkałam na terapii, gdzie stała w tym robocie i sama chodziła. Obok niej szedł terapeuta, nie trzymał jej, nic się nie działo. Ona mi przez pół korytarza krzyczała, że ja chodzę, ja wreszcie chodzę. Ten robot daje możliwość.
0: No piękny obrazek. Czy dziecko potrafi funkcjonować przez cały dzień na takiej fizjoterapii robotycznej, czy jednak jest to jakoś dzielone?
1: Znaczy fizjoterapia robotyczna nigdy nie jest cały dzień. My tylko wspomagamy się robotami, więc mamy na przykład pół godziny, 40 minut, czasami 20, w zależności od stanu, wieku i możliwości dziecka, gdzie te roboty wykorzystujemy, bo tą terapię my nie jesteśmy w stanie zastąpić całą robotyką. Tu są i zajęcia w basenie, i zajęcia z psychologiem, i z logopedą, i terapia taka normalna, tradycyjna, a robotyka to jest dodatek.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Moim i waszym gościem była Magdalena Gawlikowska, Konik, kierowniczka działu fizjoterapii w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie.
1: Dziękuję, do widzenia.
2: Radio RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.
4: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
5: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało. Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
6: Wniosek złożony przez posłów PiSu jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
2: Polska polityka w radiu RMF 24.
4: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
2: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Lekarz dyżurny i nasze popołudniowe spotkanie poświęcone zdrowiu. Marek Łabno. Wciąż motywem przewodnim dzisiejszego odcinka są roboty w medycynie. Pierwsze skojarzenie, jakie pojawi się w waszej głowie na hasło medyczny robot, to prawdopodobnie wyposażony w różne metalowe macki twór, który stoi obok lekarza na sali operacyjnej. Ale jest jeszcze drugie miejsce, w którym roboty stają się częścią świata medycyny. I tutaj nie chodzi o operowanie człowieka, tylko o to, żeby pomóc odzyskać mu sprawność. Wyobraźcie sobie, pacjent po udarze, pacjent po urazie rdzenia kręgowego czy kończyny dolnej. Czasami największym problemem nie jest to, że nie wie, jak chodzić. Problem polega na tym, że jego organizm po prostu nie jest jeszcze w stanie tego ruchu wykonać. Mój ulubiony i zarazem najbardziej spektakularny przykład to egzoszkielet. Samo to słowo brzmi jak żywcem wyjęte z filmu science fiction. A jednak to rzeczywistość, bo egzoszkielety pomagają wracać do sprawności m.in. właśnie osobom po udarach czy urazach neurologicznych. Jeżeli chcecie odzyskać określony ruch, nie wystarczy wykonać go kilka razy. Czasami potrzeba tysięcy powtórzeń. I tutaj człowiek ma pewne ograniczenia. Wasz fizjoterapeuta może być wspaniały i cudowny, ale nie będzie miał 8 par rąk i nie jest maszyną. Tutaj wchodzi robot. Dokładnie określa siłę i dokładnie określa zakres ruchu. I co ważne, możecie wy sami tę pomoc stopniowo zmniejszać. Maszyny rehabilitacyjne nie powinny wyręczać pacjenta bardziej niż to konieczne. A współczesna technologia może robić jeszcze jedną rzecz. I ta rzecz jest dla fizjoterapeuty niezwykle cenna. Czyli może ultradokładnie mierzyć ruch. I tutaj wejdźcie ze mną w świat laboratoriów analizy ruchu. Zapraszam. To są miejsca, w których wasze ciało można dosłownie rozłożyć na pojedyncze cyferki. Kamery, czujniki, platformy pomiarowe, a czasem także elektromiografia. Nagle okazuje się, że zwykłe sformułowanie, ono jakoś tak dziwnie chodzi. Można zamienić na konkretne liczby. Możecie zaobserwować, jak pacjent obciąża prawą i lewą nogę, z jaką symetrią, jak szybko chodzi, jak bardzo zgina kolano, gdzie znajduje się środek ciężkości, czy jego krok jest odpowiedni. Teraz znów dylemat. To może kupmy super maszynę i zwolnijmy fizjoterapeutę? No właśnie nie, bo to fizjoterapeuta decyduje, jaki ruch jest potrzebny, dlaczego pacjent ma z nim w ogóle problem i jak poprowadzić dalszą terapię. Robot może natomiast pomóc ten ruch wykonać setki, tysięcy razy. Bardzo precyzyjnie i w super kontrolowanych warunkach. A jaka będzie przyszłość? Sky is the limit. My jednak zajmujemy się tym, co tu i teraz. Słyszymy się już za tydzień. Cześć!
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
1: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jak Białorusini pomagali Rosjanom.
1: Przedstawimy kolejne ustalenia dziennikarza RMF FM w sprawie ataków przy granicy ukraińsko-polskiej.
0: Dopytujemy o modernizację stadionu warszawskiej Polonii.
1: Prywatni inwestorzy nie kwapią się do współudziału w inwestycji.
0: Sztuka fotografowania połączona z ochroną przyrody.
1: To bociany zrobiły fotki. Kto chętny ocenić zdjęcia?
0: Posłuchajcie apelu uczonych z Poznania. Wczorajsze ataki dronowe na zachodniej Ukrainie, między innymi tuż przy granicy z Polską, Rosjanie realizowali przy współpracy z Białorusią, tak twierdzi ukraińska Straż Graniczna.
1: Przypomnijmy, wczoraj drony uderzyły w okolicach przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Zniszczyły m.in. ukraińską lokomotywę na stacji.
0: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada ponownie z nami w Faktach. Krzysztofie, na czym polega białoruski udział w tych atakach?
2: Rosyjskie drony, które nadleciały nad zachodnią Ukrainę, były naprowadzane za pomocą przekaźników znajdujących się na terytorium Białorusi. Rosjanie znów zaczęli wykorzystywać do tych ataków białoruską infrastrukturę teleinformatyczną. Takie informacje w ukraińskiej telewizji przekazał Andrii Demczenko, rzecznik pograniczników ukraińskich. Białoruś znów zapewni Rosji możliwość uderzeń w nasze terytorium. Pod koniec czerwca prezydent Ukrainy dał Białorusi ultimatum. Albo Mińsk zdemontuje te urządzenia, albo zrobi to Ukraina. W ten sposób Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że ukraińskie wojsko może zniszczyć te przekaźniki. Po tym ultimatum sprzęt przestał działać.
0: Premier poinformował, że zwołał dziś spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb.
1: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic, napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych. 4 samochody osobowe zderzyły się na autostradowej obwodnicy Krakowa między węzłami Kraków Skawina i Kraków Południe.
0: Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Rzeszowa.
3: Tym żyje Warszawa.
0: Żaden inwestor nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa.
1: Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miastu nie udało się pozyskać partnera, który byłby odpowiedzialny za rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy.
0: Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto.
1: Co na to warszawiacy?
4: Teraz jak spółka miejska miałaby się tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
5: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak? Myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
6: Jeżeli ma wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadań, miejmy nadzieję, że sprosta.
4: A taki klub jak Polonia Warszawa zasługuje na nowy stadion, na nowoczesny stadion?
5: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi.
0: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej oraz nowego stadionu. A teraz klatki. Filmowe. Aparaty fotograficzne noszone przez bociany zrobiły zdjęcia podczas wędrówek tych ptaków.
0: A uczeni z Poznania szukają teraz chętnych jurorów w projekcie naukowym.
7: Dajemy ludziom do oceny te zdjęcia, a co do poszukiwania i opisywania zdjęć, no to będzie jeszcze kolejny projekt, kolejny, że tak powiem, odnoga projektu, o czym pewnie jeszcze kiedyś porozmawiamy, ale w tej chwili wygląda to tak, że maszyna losująca przekazuje 30 zdjęć do oceny i każda osoba, która się zarejestruje w systemie, to jest dobrowolne, za darmo, czy może nam pomóc i oceniać te zdjęcia. Ocena jest bardzo prosta, troszeczkę jak w ocenie restauracji, dań. Dajemy gwiazdki od 1 do 5. My chcemy zobaczyć, jak te walory estetyczne przekładają się na walory naukowe.
1: Wyjaśniał profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
0: Ja daję 5 gwiazdek. Ankieta jest dostępna na facebookowym profilu uczelni.
1: Ja dodaję jeszcze jedną.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Jutro rano w centrum i na wschodzie Polski będzie raczej pochmurno, a na zachodzie i miejscami na Podlasiu bardziej słonecznie. W Świętokrzyskiem, Małopolsce i na Podkarpaciu może spaść deszcz. Na wybrzeżu będzie zimno. W Szczecinie słupki rtęci pokażą 10 kreskę, a w Gdańsku 11, w Krakowie i Katowicach 14 kresek. Najcieplej w Warszawie nawet 15 stopni.
9: Tu Radio RMF 24.
10: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z geografią? Skąd te próby zmiany nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską? Dlaczego chce zmienić nazwę stanu Nowy Meksyk? O tym, czy próba walki z mapą to tylko pasja do trollowania, czy część większego geopolitycznego planu, opowiem dziś we Wszystkich Ludziach Trumpa. To jest Radio RMF 24. Andrzej Kochut, zaczynamy.

Słuchacie radia RMF 24. To jest program Wszyscy Ludzie Trumpa, w którym opowiadam o kulisach amerykańskiej polityki. Ja nazywam się Andrzej Kochut. Dziś na tapecie walki Donalda Trumpa z mapą. W Stanach Zjednoczonych święto pracy jest obchodzone w pierwszy poniedziałek września. Inaczej niż w wielu innych krajach europejskich, nie jest to 1 maja. Amerykanie, a przynajmniej amerykańskie władze w czasach, kiedy to święto było ustalane, nie chcieli kojarzyć go z ruchem socjalistycznym. W związku z tym początek września. No i przez to powstał długi weekend, który wielu Amerykanów uznaje za taki nieformalny koniec sezonu letniego. Ten długi weekend był również dla prezydenta Trumpa okazją, by zająć się tym, co sprawia mu sporo radości, tak przynajmniej można wnioskować z rozmaitych jego aktywności, a więc z wrzucaniem kolejnych wpisów w mediach społecznościowych. Do tych łańcuszków różnych kontrowersyjnych wypowiedzi, fragmentów, cytatów, obrazków generowanych przez sztuczną inteligencję zdążyliśmy się już przyzwyczaić i trzeba powiedzieć, niewiele nas już może zaskoczyć, ale tym razem prezydent starał się bardzo. Na przykład takie spotkanie Donalda Trumpa z Georgem Washingtonem w gabinecie owalnym, albo przeróbka obrazu, na której George Washington i Donald Trump jadą gdzieś konno. Albo Robert De Niro, który jest znany jako krytyk prezydenta Trumpa, z koszulką "Trump jest moim prezydentem". No i tu jeszcze Trump pozwolił sobie na komentarz: "Nawet ten dureń zaczyna to rozumieć". Oczywiście zdjęcie nie było prawdziwe. A co jeszcze? Na przykład bombardowanie wyspy Hark, która jest istotna dla irańskiej ropy naftowej. Albo taki obrazek, na którym Trump z wielkim młotem w barwach Stanów Zjednoczonych rozbija Iran w pył. Zdjęcie, na którym Donald Trump siłuje się na rękę z nieżyjącym już Hulkiem Hoganem. Albo inna przeróbka, na której to Trump jest Hulkiem Hoganem, a przynajmniej ma jego opaleniznę i jego zarost. No i jeszcze można powiedzieć wisienka na torcie, czyli nowe mundury dla sił kosmicznych, rodzaju sił zbrojnych, które Trump sam powołał w poprzedniej kadencji. Te nowe mundury, które Trump zaproponował, również wygenerowane przez sztuczną inteligencję, zostały zainspirowane filmem Żołnierze Kosmosu Paula Verhoevena, który z kolei przyznał przed laty, że w tym filmie inspirował się estetyką III Rzeszy, więc te mundury, które zaproponował prezydent Trump, mogą wydawać się dziwnie znajome. No i do tego jeszcze dochodzi coś, co nazwałbym nurtem geograficznym, a więc na przykład nowa mapa Stanów Zjednoczonych, która w ramach amerykańskiego terytorium pokazuje również Kanadę, Meksyk czy Grenlandię. Inna grafika, która sugeruje, że cieśnina Ormus stała się amerykańskim terytorium. Jeszcze inna grafika, która sugeruje, że Iran powinien zmienić swoje granice tak, aby kształtem przypominały głowę Donalda Trumpa. To jeszcze dorzućmy argument, że zmiana nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka jest uzasadnione, ponieważ amerykańska lewica, walcząc z rasizmem, również doprowadziła do zmiany nazw, w tym nazw geograficznych. I proklamacja, że Księżyc będzie amerykańskim terytorium. Ale chyba najwięcej zamieszania wzbudziła propozycja Trumpa, by zmienić nazwę jednego z amerykańskich stanów, Nowego Meksyku, i ta propozycja, co za zaskoczenie, brzmiałaby, ta nowa nazwa, to była Nowa Ameryka. Trump stwierdził, że po pierwsze ta zmiana nazwy jest proponowana przez wielu ludzi, po drugie Nowy Meksyk to jeden z bardziej oszukujących w wyborach stanów. Oszukujących być może dlatego, że w 2016 wygrała tam Clinton, w 20 Biden, a w 24 Kamala Harris. Sugestia Trumpa oczywiście oburzyła lokalnych demokratów. Wskazywano, że nazwa jest historyczna, że jej historia właściwie poprzedza założenie Stanów Zjednoczonych, bo po raz pierwszy zaczęto się nią posługiwać na początku XVII wieku, wtedy jeszcze w formie Nuevo México. No i oczywiście problemem byłyby też kwestie formalne, bo żeby zmienić nazwę, trzeba by było zmienić konstytucję stanową, która właśnie tą nazwę utrwala. Byłaby to sytuacja rzadko spotykana, ale nie bezprecedensowa. W 2020 roku, po śmierci George'a Floyda, na fali tej antyrasistowskiej zmiany, która
wtedy w Stanach Zjednoczonych się pojawiła. Korygowano wiele nazw, w tym nazw ulic, zespołów sportowych, czy nawet produktów kulinarnych i właśnie wtedy postanowiono również zmienić nazwę stanu Rhode Island. Na uwaga, Rhode Island. Chodzi o to, że formalnie ten stan przez całe lata od swojego powstania nazywał się Rhode Island i plantacje Providence. Dla wielu Amerykanów ta zmiana była właściwie niedostrzegalna, bo w takiej przestrzeni publicznej, w takim codziennym obiegu ten stan i tak funkcjonował jako Rhode Island, no ale wtedy uznano, że ten dopisek oraz plantacje Providence jest nie licujący z nową erą, że ta wzmianka o plantacjach nie brzmi dobrze w kontekście stanu, który miał jednak swoją historię niewolniczą i w związku z tym ten dodatkowy człon usunięto. Mieszkańcy Rhode Island zgodzili się na to w ramach referendum. Jednak w Nowym Meksyku podobnych kontrowersji, które byłyby dla mieszkańców zrozumiałe, nie ma. Trudno sobie też wyobrazić, żeby najpierw dwie izby legislatury stanowej poparły wniosek o zmianę nazwy stanu, a później zgodzili się na to demokratyczni wyborcy. Chyba nie trzeba dodawać, że również w legislaturze stanowej dominują demokraci. To jest Radio RMF 24, a do wszystkich ludzi Trumpa wracamy po krótkiej przerwie.

0: u Radio RMF 24 to program Wszyscy Ludzie Trumpa. Ja nazywam się Andrzej Kochut i jak co tydzień opowiadam wam o kulisach amerykańskiej polityki. Przed przerwą opowiadałem o zaciętej próbie zmiany nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka, którą od niedawna forsuje sam Donald Trump. Dlaczego zatem Donald Trump w ogóle wysuwa takie propozycje? Po co mu te wszystkie skorygowane mapy i nowe nazwy? Co próbuje w ten sposób osiągnąć? Bo trzeba przyznać, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy wydarzyło się tego całkiem sporo. Przyjrzyjmy się tym zmianom. Zaczęło się jeszcze podczas przemówienia inauguracyjnego Trumpa w styczniu 2025 roku. Prezydent postanowił powrócić do wcześniejszej nazwy, czyli Góra McKinleya, rezygnując z nazwy wprowadzonej za czasów Baracka Obamy, czyli Denali. Oczywiście tak naprawdę nazwa Denali była starsza, była nazwą, której używały ludy zamieszkujące tamte tereny jeszcze na długo przed przyłączeniem do Stanów Zjednoczonych, ale dla prezydenta Trumpa ważniejsza była ta nazwa, która dłużej czy mocniej zakorzeniła się w świadomości Amerykanów i która jednocześnie honorowała jednego z jego ulubionych prezydentów, tego, którego wówczas bardzo często wskazywał jako wzór do naśladowania w kwestii ceł. Ta decyzja wpisuje się w szerszy proces, który obserwujemy w tej drugiej kadencji Trumpa, a mianowicie odwracanie, przynajmniej częściowe, tych zmian, które zostały wprowadzone na fali Black Lives Matter w 2020 roku i później. Trump, można powiedzieć, został wyniesiony do władzy również przez tych, którzy na te zmiany patrzyli z pewnym niepokojem, no i rzeczywiście od początku tej kadencji przystąpił do ich odwracania, a więc na przykład do zmiany oficjalnej narracji historycznej, do zmiany przynajmniej częściowo ekspozycji w muzeach, tak aby znowu mocniej akcentować dumę z bycia Amerykaninem i te chwalebne karty amerykańskiej historii, mniej mówić o tych mniej chwalebnych. Ale także właśnie zmiany nazw, w tym nazw amerykańskich instalacji wojskowych, bo na przykład za czasów Joe Bidena zrezygnowano z wielu nazw fortów, które kojarzyły się z Konfederacją, tą Konfederacją z południa Stanów Zjednoczonych z czasów wojny secesyjnej i właśnie z samą wojną secesyjną. Na marginesie można dodać, że często robiono to jednak dosyć sprytnie i takim ciekawym przypadkiem jest Fort Bragg, który za czasów Joe Bidena uzyskał nową nazwę Fort Liberty, ponieważ uznano, że honorowanie generała z czasów Konfederacji nie jest dobrym pomysłem. Donald Trump przywrócił nazwę Fort Bragg, sęk w tym, że uhonorowano innego Braga, ponieważ tym razem patronem fortu został żołnierz z czasów II wojny światowej. Oczywiście zaznaczam, ta kwestia nazwy Denali czy McKinley tylko wpisuje się w ten nurt, ale nie do końca do niego należy, bo zmiana została wprowadzona pod koniec drugiej kadencji Baracka Obamy, a nie po 2020 roku, ale to jest element tej wojny kulturowej o amerykańską tożsamość, którą Trump z lubością prowadzi i w tym kontekście można przynajmniej zrozumieć, jakie są powody tej decyzji. Dużo trudniej zrozumieć inną decyzję, którą Trump podjął w czasie tego przemówienia inauguracyjnego o zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Pomysł, który, jak sam przyznał, podsunął mu jeden z prawicowych influencerów, który w jakimś stopniu mu się spodobał i dlatego się na niego zdecydował. Dlaczego? No cóż, jeżeli spojrzymy na to, co działo się ostatnio na koncie Donalda Trumpa, a o czym trochę opowiadałem na początku tego odcinka, Donald Trump zwyczajnie ma w sobie coś z internetowego trolla. Czasami robi rzeczy po prostu po to, by oburzyć swoich oponentów, by wywołać ich gwałtowną reakcję i móc się cieszyć kolejnym zamieszaniem w sieci. Choć myślę, że w tym wypadku to nie był wyłącznie trolling i trochę szerzej postaram się o tym opowiedzieć. W działaniach Trumpa widać też chęć przywrócenia pewnej amerykańskiej dominacji, w tym dominacji regionalnej i to takiej dominacji bez żadnych wątpliwości. Stany Zjednoczone są największe i wszystko powinno być im podporządkowane, nawet nazwy. Te nazwy mają być nie meksykańskie, nie kanadyjskie, ale właśnie amerykańskie. Bardzo amerykańskie. A do potyczek Donalda Trumpa z geografią wrócimy już za moment w Radiu RMF 24.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Ukraina zgodziła się nie atakować rosyjskich obiektów energetycznych.
1: Ogłosił to przed chwilą Donald Trump w mediach społecznościowych.
0: Prezydent USA dodał, że Rosja zgodziła się postąpić tak samo.
1: Wzrost cen oleju napędowego na świecie wynika głównie z wojny rosyjsko-ukraińskiej, a nie z działań Iranu, napisał Donald Trump.
0: Uważajcie, zmotoryzowani w Wielkopolsce.
1: Zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki na drodze krajowej 32 w Miałku Wielkim.
0: W miejscu kolizji na trasie Wolsztyn powodowo obowiązuje teraz ruch wahadłowy.
1: Już teraz zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
0: Za pół godziny gościem Grzegorza Sroczyńskiego będzie Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości oraz posłanka Nowej Lewicy. Ograniczenie czasu jedzenia przynosi umiarkowane korzyści w odchudzaniu, potwierdzają naukowcy z Johns Hopkins University.
1: Te najnowsze ciekawe doniesienia na temat diety, zwanej też czasem postem przerywanym, przynosi do Studia Faktów Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry. Grzegorzu,
1: o jakim szerokim oknie czasowym tu mówimy?
2: Tutaj badani mogli jeść przez 10 godzin na dobę i po 12 tygodniach raczej zdrowej diety, w których jednak nie ograniczano kaloryczności posiłków poniżej tej wymaganej dla utrzymania wagi, byli w stanie zrzucić niespełna 3% początkowej masy. Owszem, wykazywali większą samokontrolę w jedzeniu, mniejszą skłonność do jedzenia pod wpływem stresu i mniejsze odczucie głodu, ale nie zaobserwowano istotnych różnic w poziomach hormonów apetytu ani markerów stanu zapalnego. Autorzy badania podsumowują, że takie czasowe ograniczanie jedzenia może poprawić nawyki żywieniowe bez konieczności ograniczania kalorii, jednak dodatkowych korzyści zdrowotnych poza umiarkowaną utratą wagi raczej nie przynosi.
3: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.

0: Zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. W Polsce mamy 1,5 miliona osób, które pracują wyłącznie na umowach śmieciowych. To o 6% więcej niż rok wcześniej. To są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Praca na umowach cywilnoprawnych dla wielu osób oczywiście oznacza wygodę, większą swobodę, elastyczność, ale najczęściej to jednak sposób na wykorzystywanie pracowników. Ludzie często są przymuszani do takiej pracy, a pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne, chociaż tańsze od etatów, to nie dają pracownikowi żadnej ochrony, nie dają prawa do urlopu, do płatnego zwolnienia lekarskiego, do możliwości korzystania z urlopu macierzyńskiego. Czasem to też sposób na płacenie niższych podatków. Kolejne rządy zapowiadały poprawę sytuacji pracowników w tym zakresie, ale na razie, jak widać, zjawisko pracy na umowach zleceń pogłębia się, zwłaszcza w systemie ochrony zdrowia. To ciekawostka z tych danych. Skoro o pogłębianiu mówimy, to pogłębianie mamy także na rynku finansowym. Pogłębianie, czyli pogarszanie. Złoty mocno słabnie, a waluty mocno drożeją. Euro kosztuje teraz 4,34 zł, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 5,05 zł. Złotemu ewidentnie zaszkodziła bardzo ostra opinia Rady Fiskalnej dotycząca polskiego budżetu. Ta rada to jest taka państwowa grupa ekspertów, którzy mają patrzeć ministrowi finansów na ręce. No i ta rada tak popatrzyła, że ogłosiła światu, że przygotowany przez rząd budżet jest dziurawy, niebezpieczny i wpędza nas w jeszcze większe długi. To niby nic nowego, bo już 37 rok z rzędu mamy w Polsce budżet z deficytem, czyli dziurą, no ale tym razem z racji wojny sytuacja jest wyjątkowo trudna.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

trwa audycja w RMF24, to są Wszyscy Ludzie Trumpa. Jak co tydzień odsłaniam dla Was kulisy amerykańskiej polityki, a dziś opowiadam o dość specyficznej pasji prezydenta do zmiany nazw geograficznych. Jeszcze przed rozpoczęciem swojej kadencji Trump zaczął również dwie inne geograficzne batalie o Kanał Panamski i o Grenlandię. W przypadku Kanału Panamskiego chodziło o pewien żal, że obiekt, który został wybudowany przez Amerykanów, a później przekazany Panamie, nie tylko znajduje się już poza kontrolą Waszyngtonu, ale także jest coraz silniej pod wpływami chińskimi. Te wpływy chińskie, na które żalił się Donald Trump, to fakt, że spółka z Hongkongu CK Hutchison kontrolowała dwa porty na dwóch krańcach Kanału Panamskiego, co Trump uważał za zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa. No i pomijając te historyczne żale wobec Panamy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, Trump miał swoje racje. Kanał Panamski rzeczywiście ma bardzo istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, nie tylko handlowego, ale również militarnego. W związku z tą presją, którą Trump zaczął wywierać, powstało konsorcjum, w skład którego wchodziło m.in. amerykańskie BlackRock, którego celem było odkupienie kontroli nad tymi terminalami portowymi od CK Hutchison. Ta transakcja jednak została zablokowana przez Pekin, ale znalazło się inne rozwiązanie. Sąd Najwyższy Panamy zakwestionował kontrakt z CK Hutchison i tym sposobem Chińczycy utracili kontrolę nad tymi portami, z czego oczywiście nie są zachwyceni. Można podejrzewać, że na tą decyzję Panamy, w tym wypadku panamskiego sądu, miał pewien wpływ sam Donald Trump i jego operacja w Wenezueli. Być może uznali, że z tymi nowymi, bardziej wymagającymi Stanami Zjednoczonymi trzeba się układać, zwłaszcza, że panamska kontrola nad kanałem jest dosyć świeża. Nie ma jeszcze 3 dekad. Wenezuela to zresztą kolejny przykład zabiegów Donalda Trumpa w kategorii geografia. Miesiące budowania militarnej obecności w regionie, presji poprzez zatapianie łodzi podejrzanych o przemytnictwo, no i sugerowanie, że inwazja na ten kraj może nastąpić, odniosła skutki. Część wenezuelskiej elity uznała, że warto poświęcić swojego dyktatora Nicolasa Maduro po to, by utrzymać kontrolę nad państwem, i tak się zresztą stało. Oczywiście towarzyszył temu typowy trumpowski trolling, nazywanie Wenezueli kolejnym amerykańskim stanem, twierdzenia, że Amerykanie przejęli kontrolę nad wenezuelską ropą, co nie jest do końca prawdziwe, ale to temat na osobny odcinek, ale w tym wszystkim kryły się też rzeczywiste interesy amerykańskiego bezpieczeństwa. Zmieniła nam się epoka. Stany Zjednoczone nie są już jedyną wielką potęgą. Urósł im rywal w postaci Chin, który w dodatku z coraz większymi ambicjami spogląda na Amerykę Łacińską, i to powoduje, że Stany Zjednoczone również muszą baczniej przyglądać się temu, co dzieje się na własnym podwórku, i mocniej podkreślać swoją dominację w tym regionie. Osobną kategorię wśród tych zabiegów geograficznych Trumpa stanowi Kanada i Meksyk, gdzie gniew Trumpa skoncentrował się na tych państwach przede wszystkim ze względu na naftę, czyli układ o wolnym handlu z początku lat 90. Trump uważał, zresztą nie tylko on, że ten układ oznaczał ogromne problemy dla amerykańskiego przemysłu, również utratę części miejsc pracy, które przeniosły się na przykład do Meksyku, ale także był przykładem tego, w jaki sposób partnerzy i sojusznicy Stanów Zjednoczonych wykorzystywali ten kraj w ostatnich dekadach. Trump starał się to odwrócić, renegocjując naftę. Powstał nowy układ USMCA podpisany w pierwszej kadencji Donalda Trumpa, ale jego zdaniem wciąż nie idealny, i dlatego już od początku tej drugiej kadencji presja na Meksyk i Kanadę została wznowiona. Co wynika z tych prezydenckich bojów z geografią? O tym już za moment w Radiu RMF 24. Zostańcie koniecznie z nami.

0: To są Wszyscy Ludzie Trumpa w Radiu RMF 24, a dziś o tym, dlaczego Donald Trump tak bardzo stara się pokazać dominację USA, przynajmniej na mapie. Widowiskowy okazał się zwłaszcza spór z Kanadą, gdzie Trump ogłosił, że właściwie powinna być 51. stanem, a jej premier mógłby być po prostu gubernatorem. Wynikało to z przekonania Trumpa o bliskości kulturowej Kanady, może poza faktem, że część tego państwa mówi po francusku, ale to się z kolei Donaldowi Trumpowi bardzo nie podoba, ponieważ Kanadyjczycy starają się chronić język francuski, co wpływa na działania amerykańskich firm w Kanadzie. Trumpowi się zdecydowanie nie podoba. Trump uważał też, że Kanada korzysta z amerykańskiego parasola bezpieczeństwa, że korzysta na bliskich powiązaniach gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, no a skoro odnosi te wszystkie korzyści, to właściwie dlaczego miałaby się różnić od innych amerykańskich stanów? Kanadyjczycy uznali to za oburzające, no i skończyło się bojkotem amerykańskich produktów, bojkotem podróży do Stanów Zjednoczonych, ogromny spadek turystyki z Kanady do USA, no i wreszcie zmianami politycznymi, bo tuż przed tym, jak Trump rozpoczął swoją kampanię presji wobec Kanady, notowania premiera Justina Trudeau i Partii Liberalnej były fatalne. Wydawało się, że wygrają konserwatyści oraz ich Trumpo-podobny kandydat Pierre Poilievre. Natomiast na skutek presji Trumpa liberałowie odzyskali wigor, no i dzięki temu mamy premiera Marka Carneya. To zresztą nie taka rzadka reakcja na ostatnie działania Trumpa. Presja ze strony USA popchnęła premiera Kanady do zerwania negocjacji z Waszyngtonem, bo trochę taka była wola społeczna w Kanadzie. W Panamie presja amerykańska spowodowała protesty, palenie kukieł i portretów Donalda Trumpa. Na Grenlandii nastroje antyamerykańskie sprawiły, że taki idealny dla Amerykanów scenariusz, jeżeli rzeczywiście chcieliby zyskać kontrolę nad tym terytorium, czyli ogłoszenie referendum niepodległościowego, niepodległość Grenlandii, a później stowarzyszenie się ze Stanami Zjednoczonymi, ten scenariusz właściwie stracił rację bytu. Nastroje antyamerykańskie narosły również w Europie, co stwarza pewne problemy we wzajemnych relacjach, no ale to jest rewers tej polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa, który nie tylko lubi transakcyjność, lubi negocjować z pozycji siły, lubi stosować lewary, ale także lubi pokazać amerykańską dominację w takiej przestrzeni wizualnej, wrzucając jakąś złośliwą mapę, grafikę, w której ogrywa premiera Kanady w hokeja, czy rozbija Iran młotem. Czy to ułatwia negocjacje? A z pewnością tutaj można mieć wątpliwości. Te wszystkie przygody z mapą to również element czegoś większego, a więc walki prezydenta Donalda Trumpa o dziedzictwo. O tym już w tym cyklu nieraz wspominałem. Donald Trump chce wpływać na architekturę, chce kończyć wojny, chce rozwiązywać nierozwiązane od lat problemy po to, by zapisać się odpowiednio w podręcznikach do historii, i ekspansja geograficzna, poszerzenie terytorium Stanów Zjednoczonych doskonale wpisywałoby się właśnie w te ambicje. No i chociaż tych prób podejmuje dużo, to trzeba powiedzieć, że na razie ich bilans nie jest dodatni. Wenezuela i Panama co prawda ugięły się pod amerykańską presją, ale do Stanów Zjednoczonych dołączać ani myślą. Kanada jest od tego jeszcze dalej. Grenlandia właśnie przybliżyła się chyba jeszcze do Danii. No a o cieśninie Ormus chyba nawet nie ma co wspominać. Ekspansjonistyczne zapędy Trumpa często da się powiązać z jakimś konkretnym amerykańskim interesem. Interesem bezpieczeństwa, dostępu do surowców, czy interesem amerykańskiego przemysłu. Z drugiej strony metody, jakimi Trump stara się te zmiany wprowadzać, czasami zupełnie niepotrzebnie antagonizują państwa, które do tej pory z Ameryką blisko współpracowały. Wystarczy wspomnieć o Kanadyjczykach, czy o państwach, europejskich państwach NATO w kontekście chociażby Grenlandii. To może oznaczać, że mimo tej wielkiej ofensywy terytorium Stanów Zjednoczonych po zakończeniu prezydentury Trumpa będzie wyglądało dokładnie tak jak wcześniej. Na niekorzyść zmieni się tylko otoczenie, które będzie po prostu mniej przyjazne. I to już wszystko w dzisiejszych Wszystkich Ludziach Trumpa. Jeżeli interesujecie się kulisami amerykańskiej polityki, zapraszam koniecznie do obejrzenia innych odcinków tej serii na YouTubie RMF24, a także do odsłuchania ich w platformach streamingowych. A my słyszymy się za tydzień w RMF24. Andrzej Kochut, do usłyszenia.
1: RMF24. Radio informacyjne.
2: Ogłoszenie RMF24.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI.
2: To oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: już teraz czas na fakty w radiu RMF 24.
1: To prawdopodobnie rosyjski dron typu Gerbera.
2: Tak, bałtyckie znalezisko w okolicy Jarosławca opisuje minister obrony.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje o wstrzemięźliwość w komentowaniu incydentu.
2: W faktach także rozwiewamy wątpliwości wokół alarmów o niebezpieczeństwie.
1: A w popołudniowej rozmowie w RMF FM gościmy Katarzynę Kotulę.
2: Z pełnomocniczką rządu do spraw równości spotka się Grzegorz Sroczyński.
1: Coraz więcej wiemy o dronie przejętym koło Jarosławca, napisał kilkadziesiąt minut temu w mediach społecznościowych wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dodał, że zaleca wyjątkową ostrożność w komentarzach i analizach.
1: Jak podkreślił, coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera.
2: Bezzałogowiec został zlokalizowany i wydobyty z morza przez wojsko.
1: Uwaga, uwaga, uwaga! Zagrożenie atakiem z powietrza. Udaj się w bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń lokalnych służb. Oczekuj dalszych komunikatów.
2: W tej treści alerty RCB mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymują na swoje telefony o poranku ostatnio niemal każdego dnia.
1: Ostrzeżenia są odwoływane po kilkudziesięciu minutach.
2: Kiedy zrobi się naprawdę niebezpiecznie, ludzie nie zareagują, słyszymy w Szczecynie, na Lubelszczyźnie.
1: Z alarmowanymi mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Gdybym mogła prosić o takie rzeczy, które rządzący powinni wziąć pod uwagę. Po pierwsze, po drugie, po trzecie.
4: Szkolenia, informacje pełne dla ludzi, no i po prostu stworzenie miejsc takiego doraźnego schronienia, żeby chociaż no, ludzie wiedzieli, w którym punkcie się zbierać i poddawać na przykład o dalszej ewakuacji.
3: Czy przydałaby się na przykład jakaś aplikacja, coś takiego, że pani miałaby to w telefonie, poza taką krótką wiadomością tą RCB, mogłaby pani tam sprawdzić, co dokładnie się dzieje, na co zwrócić uwagę, co robić, czy zostawiać ten dom, czy nie?
5: No na pewno dla nas wszystkich to taka informacja, taki SMS to by był no, bardziej przydatny niż uwaga, uwaga, uwaga, prawda?
2: Miejsce doraźnego schronienia to, przypomnijmy, przestrzeń zapewniająca ochronę do czasu ewakuacji lub ustąpienia zagrożenia, czyli piwnice, garaże podziemne, tunele.
1: Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek w rozmowie z RMF FM obiecał starania w lepszym informowaniu.
6: Ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
2: Słuchajcie koniecznie informacji RMF FM.
1: Prezydent Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie generała brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta Służby Ochrony Państwa.
2: Przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W styczniu Jaworski został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych przez szefa MSWiA.
1: A sprawa miała być związana z kradzieżą auta
2: należącego do rodziny premiera Donalda Tuska.
7: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
1: Zapraszamy gorąco na popołudniową rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
2: Grzegorz Sroczyński i jego gość. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, jest naszym gościem. Witam Pani Minister.
9: Dzień dobry Państwu.
8: No właśnie, jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg Kijów-Warszawa tuż przy granicy z Polską. Drugi dziś znaleziono nad Bałtykiem. Polska jest przygotowana na eskalację ze strony Rosji?
9: Znaczy, przede wszystkim to jest moment, panie redaktorze, w którym musimy przestać mówić, że to nie jest nasza wojna, bo ta wojna jest dosłownie u naszych bram. To znaczy...
8: Rozumiem, że wjeżdża polityka i krytykowanie Konfederacji, a ja pytam o to, czy Polska jest gotowa.
9: Ale panie redaktorze, to naprawdę ma znaczenie, bo moje osobiste przekonanie jest takie, że my od miesięcy powinniśmy byli być świadomi tego, że Rosja będzie eskalować. Komunikaty premiera Donalda Tuska, komunikaty ministra obrony narodowej, premiera Kosiniaka-Kamysza, ale także Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych jednoznacznie wskazywały na to, że Rosja będzie eskalować i że w następnych tygodniach i w następnych miesiącach będziemy mierzyć się z czymś, czym się dotychczas nie mierzyliśmy. Czyli że to nie będzie jednostkowy atak raz na kilka tygodni, no, po którym politycy będą mogli w studiu się pokłócić, kto kiedy znalazł jaką rakietę, kto kiedy
8: znalazł
9: jaki dron.
8: Tylko mam wrażenie, że właśnie zmierzamy w kierunku tego, że jest jakaś część sceny politycznej, która nie uznaje, że to jest wojna i że to skandal.
9: To znaczy, jeżeli
8: natomiast ja pytam o to, czy jesteśmy, no, mieliśmy przed chwilą w faktach informacje o tym, jak ludzie nie wiedzą po prostu, co robić. Jeżeli premier rzeczywiście raz na dwa tygodnie mówi, że już za chwileczkę, już za momencik, co ja rozumiem, że też wie to no, ze służb.
9: Premier również, mówi to, co mówią wszyscy eksperci, to, co mówią mu
8: również
9: służby.
8: Również ze służb amerykańskich, tak. No to może fajnie, żeby ludzie na przykład wiedzieli, gdzie jest najbliższy schron.
9: Dobrze, ale jak pan redaktor pyta, czy jesteśmy gotowi, to mówimy o dwóch odrębnych rzeczach. Jedna to jest kwestia budżetu i inwestycji w te zmiany, które dotyczą dozbrojenia, program SAFE, mechanizm sam SAFE, no, przeciwko któremu głosowali politycy prawicy.
8: Oj, wjeżdża polityka
9: ale,
8: znowu.
9: Ale panie, moment, panie redaktorze.
8: Panie ministrze, ale ja pytam o prostą rzecz. Dobrze, to zejdźmy na poziom reporterów RMF-u, którzy po prostu na dole...
9: Ale ja jestem politykiem, ale panie redaktorze, no tak się złożyło, że pan jest redaktorem, ja, ale ja jestem polityczką. I teraz, jeśli ja słyszę w Sejmie, że ktoś opowiada jakieś banaluki, że będzie przeciwko mechanizmowi SAFE, który na ten moment jest najlepszym mechanizmem i który tak naprawdę łata te dziury i tak naprawdę nadrabia te zaległości, których przez lata nie zrobiono, pan prezydent wetuje program, który
8: jazda
9: mógł dodatkowe środki skierować.
8: No,
9: ale to nie jest jazda, ale panie redaktorze, no, ale albo się zgodzimy, że ktoś poważnie traktuje zagrożenie dla Polski.
8: Nie, bo to chodzi tylko o to, że to już wszystko było. To znaczy przy okazji SAFE odbyła się taka jatka polityczna, wszyscy powiedzieli już wszystko najgorsze.
9: I uwaga.
8: Oni o was, wy o nich.
9: I uwaga.
8: Chcę
9: bardzo bym chciała, żeby wczoraj tej jatki nie... Ja bym bardzo chciała, żeby
8: będzie
9: wczoraj tej jatki
8: nie było.
9: No to albo ktoś rozumie, że priorytetem jest bezpieczeństwo Polski i że sprawa naprawdę stała się poważna. Nie tylko dlatego, że mówi tak premier, który mówi dokładnie to, co mówią wszyscy eksperci, w tym eksperci wojskowi, i albo schowamy do kieszeni partyjne i takie plemienne nawalanki wewnętrne
8: no
9: i zdamy sobie sprawę z tego, że
8: innego.
9: Albo my, albo państwa bałtyckie, że za chwilę Rosja przekroczy jakąś granicę i tak naprawdę dzisiaj...
8: Pani minister, rosyjskie czołgi będą stały w Warszawie, a wy będziecie się dalej nawalać.
9: No mam nadzieję, że tak nie będzie.
8: Tak, liczę, będzie.
9: Ja liczę jednak na rozsądek, na mądrość
8: Pani
9: kolegów
8: minister,
9: i koleżanek
8: ukryj w Sejmie. Się w bezpiecznym miejscu. Taki alert dostali w nocy z soboty na niedzielę mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie, kiedy rosyjski dron uderzył właśnie 800 metrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Problem w tym, że w gminie Dorohusk nie ma ani jednego schronu. Opisał to portal WP.pl, a reporter RMF też rozmawiał z tymi ludźmi i też mówią, że nie wiedzą dokąd biec, bo nie ma schronu.
9: Oczywiście. Te instrukcje, które otrzymujemy na stronie GOW-u na przykład, bo na stronach rządowych znajdują się takie informacje dzisiaj, one się też znajdują w innych broszurach dotyczących bezpieczeństwa, mówią o tym, żeby na przykład schronić się w piwnicy swojego domu. Jeśli jest to dom, jeśli jest to blok, to także można schronić się na przykład w piwnicy, ale jest strona rządowa, która podaje możliwe miejsca schronienia, takie, które są dzisiaj dostępne, bo są duże miasta, w których są schrony i tu rzeczywiście wydaje mi się, że akurat w tej sprawie wszyscy jesteśmy zgodni, że nie da się nadrobić w 2 lata, czy też w 3 lata.
8: 8 lat rządów PiS-u.
9: No chyba nie tylko 8. Ja bym powiedziała, że nie, ja bym powiedziała szczerze, że nie tylko 8, tylko przynajmniej 20.
8: Okay.
9: Bo panie redaktorze, bo po zimnej wojnie wszyscy chyba żyliśmy w przeświadczeniu, i moje
8: koniec
9: pokolenie 50-latków wychowywało chyba dzieci, dokładnie, w takim przeświadczeniu, że wojna do Polski nigdy nie zawita, że nigdy nie będziemy się musieli szykować na takie sytuacje ekstremalne. Ja zawsze z ogromną sympatią patrzę w stronę Skandynawii, która do tych spraw podchodzi zupełnie inaczej, w sposób systemowy, czy do kwestii budowania właśnie schronów podchodzi, czy do kwestii inwestycji. My nadrabiamy wieloletnie zaległości, ale to się dzieje. To się
8: Przemysław Czarnek, hasło Przemysław Czarnek, już powinna pani stać na baczność, ale zapytam o coś, może się pani z nim zgodzi. Chce powszechnego poboru, powrotu powszechnego poboru, skoro ma być, mamy się przygotowywać, to każdy powinien wiedzieć, jak bronić Polski. Co pani na to?
9: Po pierwsze, chcę państwu powiedzieć, że my zrobimy wszystko, żeby państwo wiedzieli, jak się zachować. To jest obowiązek państwa.
8: A jest pani za powrotem powszechnego poboru?
9: Ja myślę, że dzisiaj nie ma takiej potrzeby. A powiem panu dlaczego. W ten weekend 2,5 tysiące uczestników trzeciej chyba edycji Wakacje z Wojskiem składało przysięgę i to są żołnierze, którzy są po 27-dniowym szkoleniu podstawowym. Co piąty żołnierz WOT, to jest dzisiaj kobieta. Ja muszę się przyznać szczerze, że w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej zmieniłam swoje zdanie i chcę tu powiedzieć i dziewczynom, i chłopakom, żołnierzom przede wszystkim, że robicie tam naprawdę świetną robotę.
8: Są to chłopcy i dziewczyny Macierewicza już.
9: Nie, to są żołnierze. To są żołnierze WOT, którzy robią dzisiaj świetną robotę. co piąty żołnierz WOT-u to jest kobieta. W WOT-ie jest dzisiaj 20% kobiet. Kobiety się zapisują do WOT-u, chodzą na szesnastki, składają przysięgę i w tych strukturach WOT-u się odnajdują przede wszystkim. I wydaje mi się, że dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Młodsi
8: rozumiem,
9: i starsi...
8: Rozumiem, że jest wyjątkowo dużo chętnych.
9: Tak, zgłoszeń. Oczywiście. Dobrze. Ja gorąco Państwa zachęcam, ale muszę to powiedzieć do tego, żeby zajrzeć na aplikację mObywatel i tam są chyba szkolenia, o ile się nie mylę, w gotowości też, nawet takie jednodniowe. Mają Państwo tam chyba do wyboru cztery rodzaje, czyli cztery moduły i to jest minimum, co możemy zrobić, ponieważ te szkolenia, bo pytał Pan o to wcześniej, te szkolenia też przygotowują do tego, jak się zachować w przypadku, kiedy na przykład jest zagrożenie, te podstawowe informacje są tam przekazywane. Moi ludzie z Departamentu do Spraw Równego Traktowania na przykład na takie szkolenia się wybierają, bo złożyłam taką propozycję.
8: Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy jest naszym gościem i dalej będziemy rozmawiać z Panią Minister, ale już żegnamy słuchaczy RMF FM i przechodzimy do RMF 24 i do naszych mediów społecznościowych. Zapraszam na rozmowę między innymi o aborcji. No dobrze, ale dokończmy jeszcze wątek wojskowy, czy właściwie schronowy, bo no dobrze, że jest ta aplikacja rządowa, w którym są schrony, tylko wie Pani co, tam ludzie wchodzą, ja też to zrobiłem i obok mnie jest wspaniale 7 takich miejsc, to jest Mokotów, Warszawa, duże miasto, prawda, no myślę, że w dużych miastach po prostu tak jest, tylko że każdych z tych miejsc, w każdym z tych adresów jest taka wspaniała adnotacja. Ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy.
9: Oczywiście, że tak, bo sytuacja nie jest jeszcze idealna, panie redaktorze, ale robimy wszystko i pracujemy jako rząd, żeby inwestować w remonty schronów, w budowę schronów,
8: ale także pani, takich, to znaczy, że ja pocałuję klamkę. Jak dostanę alert, że mam się schować, to pocałuję klamkę i będę skazany na swoją piwnicę.
9: Panie redaktorze, piwnica jest miejscem schronienia. Także jeżeli nie ma w pobliżu żadnego schronu, piwnica w bloku, piwnica w domu, może być miejscem
8: ale
9: takiego schronienia.
8: Listę...
9: I może być wskazana jako miejsce takiego schronienia. Osoby, które tworzyły tą listę, jak rozumiem, dokonały przeglądu tych miejsc i mają pełną wiedzę na temat tego.
8: Drugi wpis, który też jest obok mnie, to zacytuję, ograniczona dostępność, dostęp tylko w godzinach otwarcia. No,
9: to
8: trzeba
9: i to na pewno
8: Władimirowiczowi te godziny wysłać, żeby
9: ale
8: wiedział, kiedy można.
9: Jestem przekonana, że to się zmieni. Widzimy, że Rosja eskaluje i że się nie zatrzyma. To, co będziemy obserwować w następnych tygodniach, mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk.
8: Problem jest taki, że ludzie mają takie doświadczenie z wami, politykami, że jest bardzo dużo gadania, dużo wzmożenia, a to państwo działa tak leniwie, że jak przyjdzie co do czego, to nawet nie wiadomo, gdzie się udać. No.
9: Panie redaktorze.
8: Albo pocałuje się klamkę, bo akurat właśnie zamknięte. Stróż ma klucz. Ja zapytałem stróża, który jest pod tym adresem. Czy tu jest schron, proszę pana? On powiedział, panie, jaki schron?
9: Mogę panu obiecać, że rząd i Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji robi wszystko, żeby na czas został pan powiadomiony o niebezpieczeństwie, o tym, co się dzieje, o tym, kiedy to niebezpieczeństwo się kończy.
8: Ale to jest urzędowy optymizm. Ja rozumiem, że pani tak musi, ale
9: nie kupuję tego. Nie, ale to nie, znaczy naprawdę, system ochrony ludności, obrony cywilnej, to jest coś, co budujemy od zera. Znaczy przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle wyrugowało
8: wjeżdża PiS.
9: Panie redaktorze, no, jeżeli ktoś usuwa
8: co
9: bardzo...
8: Co mnie obchodzi, czy PiS, czy wy? No,
9: ja pana rozumiem, tylko jeżeli
8: dostaję alert i chcę wiedzieć, gdzie się udać. Od 3 lat wiadomo, że to trzeba będzie zrobić. Wy rządzicie już 3 rok i nadal to wygląda, jak wygląda.
9: I pan redaktor myśli, że da się to zbudować w ciągu miesiąca, czy dwóch? Nie da się. Ale podstawy do tego systemu już są budowane. Tak jak są budowane podstawy do systemu łączności. Budujemy właściwie od zera system ostrzegania i system powiadamiania ludzi. Proszę mi wierzyć. I to nie tylko Polska się dzisiaj z tym mierzy, ponieważ żyliśmy w bardzo bezpiecznym świecie, którym chyba nikt nie podejrzewał, nawet w 2022 roku, że Putin ruszy się gdzieś dalej poza Ukrainę. Mam nadzieję...
8: To już po Krymie mówiono. Dobrze, ale rzeczywiście było tak, że wszyscy mieli...
9: Tego.
8: Duża część miała nadzieję, że jednak
9: ja nie wiem, czy pan pamięta, że te ważne komponenty, o których mówiliśmy przed chwilą, zostały usunięte przez Prawo i Sprawiedliwość, o ile się nie mylę, z ustawy...
8: Tylko co z tego wynika, że pani to powie? No nic. To
9: ja
8: dowiemy
9: rozumiem.
8: Się po raz
9: enty, ja
8: że PiS jest straszny.
9: Mogę panu obiecać, że rząd pracuje z całą mocą
8: Każą
9: i z całą
8: mi zmienić
9: siłą.
8: Temat, bo mamy porozmawiać o aborcji. Zapowiedzieliśmy to. Po 2 latach przerwy dziś w Sejmie miała się zebrać komisja nadzwyczajna pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego, ale się dziś nie zbierze. Dlaczego?
9: To nie jest pytanie do mnie, panie redaktorze, nie wiem. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu aborcji, a już powiem...
8: No to nie, przepraszam, pani w OKO.press powiedziała dlaczego. Mm-hmm. Moim zdaniem, cytuję panią, moim zdaniem decyzja o odwołaniu posiedzenia komisji jest polityczną decyzją środowiska KPRM. Rozszyfruje tak, KPRM, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dokładnie. Czyli premier Tusk zdecydował, że macie odwołać tę komisję dzisiaj.
9: Nie jest to decyzja, jak rozumiem, przewodniczącej ani wiceprzewodniczącej, bo rozmawiałam z Anną Marią Żukowską w piątek. Dziś powinno się odbyć o godzinie 16 posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej, która zajmuje się projektami aborcyjnymi. W
8: tej komisji ale to pani mi wyjaśni, jak to jest możliwe, że jest komisja niezależna? Są dwie kobiety, którym na temacie zależy i one chcą zwołać komisję, a jest jakiś KPRM, mm-hmm. który mówi, nie, macie nie zwoływać i one nie zwołują. Znaczy, że to nie jest ich decyzja.
9: Oficjalny komunikat informuje o tym, że nie ma stanowiska Ministerstwa Zdrowia do ustawy trzeciej drogi. To jest ustawa, która mówi o przywróceniu trzeciej przesłanki.
8: A nie można zwołać komisji bez tego stanowiska?
9: To nie jest pytanie do mnie. Ja nie jestem członkinią tej komisji.
8: Ale pani jest bardzo zaangażowana też w kontakty z tą komisją i w ten temat.
9: No przede wszystkim mogę państwu powiedzieć, że jako pełnomocniczka rządu do spraw równości ja tego tematu nie zostawię. O aborcji będziemy w Sejmie rozmawiać, jak nie na komisji.
8: Pani,
9: to
8: ale jak ludzie słyszą, że przez dwa lata komisja, mm-hmm. która właśnie miała się tym zajmować, się nie zebrała i dopiero po dwóch latach się miała zebrać, ale się nie zebrała, bo premier też na to nie pozwolił, no to trochę ale jak ja pani mówi, że się pani tym zajmie, jest mało wiarygodne, ale ja panu delikatnie powiem. Mówiąc.
9: My głosowaliśmy ustawy aborcyjne. Głosowaliśmy ustawę o dekryminalizacji. I niestety ta część PSL-u, dzięki której ta ustawa mogła pójść dalej, zagłosowała przeciwko tej ustawie, co było absolutnie nierozsądne. Dla
8: czyli
9: nas,
8: rozumiem, że to jest...
9: Dla mnie, dla Lewicy priorytetem jest ustawa dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji. Ja chcę, żeby za pomocnictwo w aborcji nie był karany mąż, ojciec, kolega, przyjaciel, przyjaciółka, matka, siostra, córka, ktokolwiek to jest, kto tej kobiecie pomaga.
8: Czyli PSL jest hamulcowym znowu. Rozumiem, że nie. Zagroził, że będzie dym, jeśli ta komisja się zbierze. O to chodzi?
9: Nic o tym nie wiem, dlatego, że była zgoda PSL-u
8: nie,
9: na to,
8: ale
9: była
8: minister, to jest ważny temat dla waszych wyborców. Tak. W imieniu waszych wyborców pytam, pani minister, jak to możliwe, że komisja miała zgoda. Się zebrać, no więc... a się nie zebrała?
9: Była zgoda Polskiego Stronnictwa Ludowego na to, ponieważ to mieliśmy procedować dwie ustawy. Ustawę o dekryminalizacji i ustawę o powrocie trzeciej przesłanki.
8: I to jest to jest jeden z ich pomysłów.
9: To jest jeden z ich pomysłów, bo w tej komisji są jeszcze dwa projekty dotyczące aborcji do 12 tygodnia. Rozumiem, że została podjęta decyzja polityczna, która w mojej ocenie jest szkodliwą decyzją o tym, żeby ta komisja nie pracowała w tym tygodniu. Czy ze względu na to, że głosujemy także weto do związków partnerskich, bo na przykład weto do związków partnerskich mieliśmy głosować na pierwszym posiedzeniu Sejmu, ale ze względu na to, że było głosowanie tego weta dotyczącego kryptowalut, no to rzeczywiście, żeby tych dwóch tematów nie dublować w jednym momencie, bo wtedy musi się odbyć komisja, musi być punkt na sali. Dopiero w tym tygodniu będziemy próbowali to weto prezydenta obalić. Ja powiem tak, Lewica tego tematu nie zostawi. Co to znaczy? Jeżeli trzeba będzie złożyć nową ustawę o liberalizacji prawa aborcyjnego, to my ją złożymy. Jeżeli będzie trzeba złożyć nową ustawę o dekryminalizacji pomocnictwa w aborcji, to ja taką ustawę złożę, bo to są dwie ustawy przyniesione przeze mnie do Sejmu.
8: A to dlaczego one nie są
9: w pierwszym
8: złożone?
9: Tygodniu. Są złożone w tej komisji.
8: Która się przez dwa lata nie zebrała.
9: Jeśli w komisji te projekty będą nadal mrożone, no to przypominam, że Lewica ma to szczęście, że ma marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i ja takie dwie ustawy, jak no będzie tak, trzeba, nowe złożę i skieruję je do innej komisji.
8: W tej komisji, która przez dwa lata nic nie robiła, znaczy nie zebrała się, fakt dotarł do informacji, że prezydium komisji łącznie za ten czas otrzymało 277 tysięcy złotych brutto. To jest okej, że przewodnicząca i wiceprzewodniczący komisji dostają pieniądze za to, że się nie zbierają?
9: Myślę, że przede wszystkim ta komisja w pewnym momencie stała się pułapką. Powiem to bardzo szczerze, dlatego że prace merytoryczne... Bo ja mam zupełnie inne doświadczenie w nadzwyczajnej komisji do spraw ustawy o związkach partnerskich. My tam pracowaliśmy kilka tygodni, pierwszy projekt, drugi projekt.
8: Wyprodukowaliście, przeszło.
9: Tak. I oczywiście. I to wylądowało na biurku pana prezydenta. Był taki dość określony mocno termin. I w tym terminie rzeczywiście ta ustawa została dowieziona na biurko pana prezydenta. Tutaj niestety tak się nie stało.
8: A dlaczego tak się nie udało?
9: Dlaczego tak się nie dzieje? Mhm. Bo temat aborcji budzi dużo większe emocje i dużo bardziej dzieli niestety tą koalicję. My potrzebujemy więcej progresywnych posłanek i posłów, którzy nie mają wątpliwości, że liberalizacja prawa aborcyjnego, którą się obiecuje w kampanii wyborczej, jest czymś, co trzeba potem dowieść. Liberałowie niestety mają okropną tendencję wjeżdżania do Sejmu, powiem bardzo kolokwialnie, na prawach człowieka, o których potem zapominają. To znaczy albo tworzą
8: liberałowie,
9: taką...
8: czyli wasi uśmiechnięci demokraci z Koalicji Obywatelskiej.
9: Albo pan redaktor to dopowiedział. Albo tworzą taką fałszywą dychotomię, na przykład, że albo bezpieczeństwo, albo prawa człowieka, co nie jest prawdą. Jak będziemy mówić tylko, nie wiem, dozbrajaniu armii, a prawa człowieka sobie gdzieś schowamy pod dywan, to będziemy bliżej Rosji niż Zachodu. Niestety. Natomiast mają taką tendencję, to nie jest tendencja tylko Polska. My w Europie i na świecie, i widzimy to z organizacjami kobiecymi, nie tylko, też myślę, organizacje LGBT tego doświadczają, widzimy ogromny backlash i regres, jeśli chodzi o prawa człowieka. I tak naprawdę ja mam nadzieję, że ci wyborcy, którzy głosowali, nie wiem, czy na trzecią drogę, czy na liberałów, oczywiście, że w Koalicji Obywatelskiej są świetne, progresywne posłanki, które pracują z nami nad tymi projektami, bo był też taki pomysł, żeby liberalizację do 12 tygodnia połączyć, czyli projekt Lewicy i projekt Koalicji Obywatelskiej, żeby zrobić z tego jeden projekt. I ja wierzę, że ten projekt tak czy siak będzie głosowany. To znaczy my jako Lewica zrobimy wszystko, a ponieważ mamy to szczęście, że marszałkiem Sejmu jest Włodzimierz Czarzasty, to jestem przekonana, że Włodzimierz Czarzasty zgodzi się, żeby ten projekt głosować.
8: No poza tym zbliżają się wybory, więc jednak trzeba coś pokazać.
9: Ale muszę też wytłumaczyć jedno. My od razu mówiliśmy, że warunkowaliśmy to tym, że jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe dotrzyma tej umowy w sprawie związków partnerskich, to po przegłosowaniu tej ustawy, a to przypominam się stało późną wiosną, latem, czyli przed wakacjami, przed przerwą, to my wtedy po wakacjach wrócimy do tematu aborcji. My od miesięcy mówiłyśmy, że taki jest plan.
8: A czy wy ustępujecie PSL-owi w sprawie związków partnerskich? W sensie dogadujecie się i...
9: Panie redaktorze, ale powiem panu tak, jak patrzę na te państwa, które jeszcze nie wprowadziły...
8: A PSL się zgadza na to, żeby coś z aborcją zrobić? I rozumiem, że co, PSL nie dotrzymuje słowa?
9: Przede wszystkim
8: chodzi?
9: To, co Lewica w tym rządzie dowiozła, to jest transkrypcja, która dzisiaj powoduje, dobra, że ludzie wyjeżdżają za granicę, biorą ślub po prostu. My naprawdę szliśmy z propozycją bardzo kompromisową, wiedząc, że oczekujemy na wyrok TSUE, bo ja przygotowywałam stanowisko rządu do tego wyroku, więc my oczekiwaliśmy tego wyroku, wiedzieliśmy, jaki on może być. Dzisiaj Lewica spowodowała, że można wyjechać do Berlina albo do Kopenhagi, tak jest najszybciej, najbliżej i najtaniej. Tam można zdecydować się na małżeństwo jednopłciowe, można wrócić do Polski.
8: Dużo jest takich sytuacji, że w tej chwili już po paru miesiącach działania tych rozporządzeń, że ludzie wyjeżdżają, pary jednopłciowe wyjeżdżają do Berlina na przykład i tu wracają, rejestrują, tak?
9: Tak, oczywiście, że
8: to
9: tak.
8: To jest taka fala, czy, a ile jest takich przypadków?
9: Ponad 300 transkrypcji już jest dzisiaj w Polsce zrobionych. Mhm. Myślę, że około 350.
8: I to są też takie świeże,
9: to
8: że
9: są bardzo świeże
8: pojechali, wrócili
9: tak.
8: I transkrypcje.
9: A powiem, kiedy pojechali. Jakaś część par czekała bardzo na decyzję pana prezydenta do ustawy o związkach partnerskich. To znaczy te pary mówiły, czy dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn. Czekamy na decyzję pana prezydenta. Jeśli pan prezydent podpisze tą ustawę, to my z tej ustawy skorzystamy, bo ta ustawa dawała bezpieczeństwo w zakresie wspólnego rozliczania, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn i właściwie takiego zabezpieczenia także socjalnego, zdrowotnego. Cały pakiet tam był, więc ja nie zgadzam się na to, żeby mówić o tej ustawie, że to jest ogryzek. Ona była pozbawiona pewnych elementów, które pozwoliły nam na to, że ustawa była na biurku prezydenta. I teraz, w momencie, kiedy prezydent nie podpisał tej ustawy, zdecydował się na weto, te osoby zarezerwowały sobie termin w Berlinie, w urzędzie, w Kopenhadze. Dzisiaj są po ślubie, wróciły i uwaga, już otrzymały polski dokument. I mogę państwu powiedzieć, że w dużych i małych miastach, dużych i małych samorządach te osoby, a dzielą się ze swoim doświadczeniem i na mediach społecznościowych i do nas przysyłają te historie, są oczywiście takie samorządy jak Zakopane, które odmawiają i będziemy wyciągać w tej sprawie, mam nadzieję, konsekwencje, ale w większości samorządów to się dzieje. I co
8: 283 miliony 560 tysięcy. Jak pani myśli, na co w budżecie na przyszły rok jest przeznaczona ta kwota? 283 miliony 560 tysięcy.
9: 283 miliony?
8: 560 tysięcy złotych, tak. Na co taka kwota?
9: Nie wiem. Znaczy, chciałabym mieć takie pieniądze w moim departamencie do spraw równego traktowania.
8: A dostanie fundusz kościelny. W przyszłym roku pójdzie na fundusz o 11 milionów więcej niż w tym. No wasi wyborcy nie będą zachwyceni.
9: Nie, i my mamy przygotowaną prawie 2 lata, o ile się nie mylę, mamy założenia albo już gotowy projekt, nie jestem pewna, który przygotowała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wtedy, kiedy powstawał zespół, na którego czele pan premier niestety postawił premiera Kosiniaka-Kamysza, który pewnie nie miał do tego głowy, to po pierwsze. Po drugie, ma jasno sprecyzowane poglądy w tej sprawie. Dyskusja o tych pieniądzach i o funduszu kościelnym jest dyskusją o systemie emerytalnym duchownych. Bo tak
8: złożycie własny projekt? Bo o czym to jest dyskusja, to wiemy. Ona jest złożona i tak dalej.
9: Złożymy, panie redaktorze.
8: Ale złożymy w trzecim roku waszych rządów. Dobrze. Rozmawiamy, że złożymy o jednej z głównych
9: waszych
8: obietnic. Złożymy
9: przede wszystkim taki projekt, który nie postawi w trudnej sytuacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bo można złożyć projekt, który postawi ZUS w takiej
8: sytuacji.
9: Złożycie? wkrótce państwo usłyszą o szczegółach tego projektu.
8: Wieczorem, panie Janie, wieczorem.
9: Nie, dlatego, dobra, że, ale nie, panie redaktorze, no to jeszcze raz, ale niespokojnie. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i resort rodziny przygotował, dlatego, że wiceminister Sebastian Gajewski, to jest osoba odpowiedzialna między innymi za system emerytalny, i to są osoby, które merytorycznie pracowały nad inną, alternatywną propozycją, którą chciały przedstawić temu zespołowi.
8: Ale to krótko, kiedy będzie ten projekt, bo musimy kończyć.
9: Mniej nie więcej. Znam szczegółów, to jest pytanie do szefowej klubu, ale on na pewno zostanie przedstawiony. Kilka projektów poselskich ważnych dla nas na pewno w najbliższych tygodniach i miesiącach państwo zobaczą i będą one procedowane. A do tematu aborcji na pewno wrócimy, bo musimy zrobić wszystko, żeby kobiety w Polsce czuły się bezpieczne.
8: Żeby wygrać wybory też. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Bardzo pani minister, dziękuję.
9: Dobrego
8: dziękuję
9: popołudnia, państwu. Życzę państwu.
8: Do usłyszenia.
10: Radio RMF24. Radio informacyjne.
11: Popołudnie z RMF24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Popołudniowa rozmowa za nami, a przed nami najnowsze fakty. Po nich natomiast przeniesiemy się m.in. za ocean, powiemy także o ropie, która gwałtownie drożeje. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: popołudniowy program radia RMF24, w którym już teraz przenosimy się za ocean. Obietnica Donalda Trumpa z konwencji republikanów w Dallas zaczyna wywoływać coraz więcej pytań, także w kwestii jego własnej partii. Prezydent zapowiedział, że jeśli republikanie utrzymają w listopadzie kontrolę nad kongresem, każdy dorosły Amerykanin otrzyma $5000. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry. Trump powtórzył w niedzielę, że pieniądze zostaną wypłacone i przekonywał, że Stany Zjednoczone mogą sobie na to pozwolić, że mają mnóstwo pieniędzy. Możemy z łatwością to udźwignąć, bo wpływa do nas tak dużo pieniędzy, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Problem w tym, że rachunek byłby gigantyczny. Według wyliczeń Reutersa wypłata pieniędzy około 240 milionom dorosłych obywateli kosztowałaby mniej więcej 1 200 000 000 000 dolarów. A zgodzić musi się na to kongres. Republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson przyznaje, że diabeł tkwi w szczegółach i że kongres musiałby znaleźć sposób na realizację tej obietnicy. Jeszcze ostrożniejszy jest republikański kongresman Mike Lowell, który walczy o reelekcję w trudnym okręgu w stanie Nowy Jork. Mówi, że chce zostawić więcej pieniędzy w kieszeniach Amerykanów, ale stawia podstawowe pytanie: skąd wziąć na to pieniądze? I właśnie tego obawia się część republikanów. Niektórzy ostrzegają, że ponad $1 bln dodatkowych wydatków może zwiększyć zadłużenie i ponownie podbić inflację. Obietnica, która miała pomóc republikanom wygrać wybory, może więc stać się dla nich jednym z najtrudniejszych pytań tej kampanii. Media w USA podkreślają, że przerażonych propozycją Trumpa republikanów jest dużo więcej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy za te relacje, a już za chwilę w radiu RMF24 najnowsze informacje na temat cen ropy naftowej. I niestety nie będą to informacje dobre.
2: Radio RMF.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Ropa naftowa gwałtownie drożeje. Cena baryłki wzrosła dzisiaj do ponad $108, czyli o ponad 3%. Powodem są wczorajsze ataki dronowe, które zmusiły Arabię Saudyjską do zamknięcia rurociągu wschód-zachód. Przypomnę, umożliwia on eksport ropy z pominięciem cieśniny Ormus, blokowanej przez Iran. Odpowiedzialność przypisuje się jemeńskim Huti, wspieranym przez Iran. Bojownicy mieli również przejąć strategiczną wyspę Perim przy cieśninie Bab al-Mandab, rozszerzając kontrolę nad ważnym szlakiem transportowym. Niepokój na rynku zwiększyło też odroczenie spotkania państw Zatoki Perskiej z Iranem. Rozmowy miały dotyczyć transportu przez cieśninę Ormus. A ja przy tej okazji polecam rozmowę z Michałem Stajniakiem, analitykiem rynku surowców z firmy XTB, właśnie na temat wstrzymania pracy rurociągu wschód-zachód. Do posłuchania w RMF On.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszenie RMF24.
1: O czym politycy myślą, kiedy mówią?
2: Mi się expose pana ministra, premiera Sikorskiego bardzo podobało.
3: Pan premier Tusk ziewał, Giertych spał.
4: Wniosek złożony przez posłów PiS-u jest jawną kpiną z rolnictwa, z rolników, z polskiej wsi.
5: Polska polityka w radiu RMF24.
1: Tu analizujemy najważniejsze punkty debaty publicznej i znajdujemy drugie dno w wypowiedziach polityków. Barbara Brodzińska-Mirowska, do usłyszenia.
5: Polska polityka. Już jutro po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej 19. Fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Warto posłuchać. Zachęcamy. Pewne cechy drona świadczą o jego rosyjskim pochodzeniu.
2: Dziennikarz RMF FM zdobył nowe informacje w sprawie bałtyckiego znaleziska.
1: Prezydent Ukrainy stawia warunki wstrzymania ataków na Rosję.
2: Przytoczymy najnowszą wypowiedź Wołodymyra Zełenskiego.
1: W faktach także pytania o przyszłość sztucznej inteligencji.
2: Dołączamy do globalnej dyskusji o AI.
1: Bezzałogowiec wyłowiony z Bałtyku to jedna z nowszych wersji drona typu Gerbera. Najprawdopodobniej maszyna rozpoznawcza. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Coraz więcej wskazuje na to, że bezzałogowiec należał do rosyjskiej armii.
2: Krzysztof Zasada przynosi nowe informacje na temat tego znaleziska. Krzysztofie, witamy ponownie. Co wskazuje na to, że to najpewniej rosyjska maszyna?
3: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że na niektórych częściach i elementach poszycia znaleziono napisy cyrylicą w języku rosyjskim. Dodatkowo eksperci dokonali wstępnych porównań tego bezzałogowca z nowymi produktami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego i na tej podstawie stwierdzili, że to nowy model Gerbery. Wskazywać ma na to także wysoki numer boczny. Według wojska to maszyna rozpoznawcza, bez głowicy z ładunkiem wybuchowym. Ma natomiast niewielką ilość materiału wybuchowego, który miał służyć do kontrolowanego zniszczenia statku powietrznego. Moi rozmówcy dodają, że dron jest w bardzo dobrym stanie i dokładnie będą mogły być przestudiowane rozwiązania technologiczne, które Rosjanie stosują w tego typu uzbrojeniu. Na plaży znalezisko jest badane przez specjalistów z dziedziny chemii, potem do działań ruszą pirotechnicy. Następnie eksperci potwierdzą ostatecznie, z jakim bezzałogowcem mamy do czynienia.
1: Jeśli partnerzy zagwarantują, że Rosja zaprzestanie ataków na ukraińską energetykę, infrastrukturę krytyczną i transport żywności, to Ukraina jest gotowa odpowiednio wstrzymać swoje ataki. Napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski w reakcji na oświadczenie Donalda Trumpa.
2: Jak informowaliśmy w faktach RMF FM, prezydent USA ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się na wstrzymanie ataków na obiekty energetyczne.
1: Wojna musi zostać zakończona. Krok w kierunku deeskalacji działań wymierzonych w infrastrukturę krytyczną mógłby stanowić pierwszy etap na drodze do pokoju, oświadczył prezydent Ukrainy i dodał, że oczekuje na konkretne informacje od partnerów.
2: Chińskie MSZ skrytykowało apele zachodnich liderów technologicznych o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji.
1: Według resortu dyplomacji to sianie strachu, a narracja o zagrożeniu ze strony Pekinu to złośliwa konkurencja, która zakłóca globalne procesy zarządzania tą branżą.
2: Jak przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żuchowski, dyskusję rozpoczął Dario Amodei, szef firmy Anthropic.
1: Napisał, że trzeba zwolnić tempo, w jakim zwiększone są możliwości modeli sztucznej inteligencji.
4: Postęp nadal będzie wydawał się szybki, a czas, który zyskamy, musimy mądrze wykorzystać, napisał. Szefowie innych firm zareagowali natychmiast. Dario ma rację, podkreślił na przykład Sam Altman, szef OpenAI. Szefowie firm ostrzegają, że jeśli ten proces pozostanie bez kontroli, może wyprzedzić zdolność ludzi do rozumienia i kontrolowania tych systemów. Washington Post przypomina w tym kontekście o incydencie z lipca. Modele stworzone przez OpenAI samodzielnie włamały się do systemów jednej z firm, działały jak grupa całkowicie podporządkowana jednemu celowi i próbowały również włamać się do systemu, który monitorował ich działanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Bogdanie, co dalej ze sztuczną inteligencją?
1: No, będziemy kontynuować. To ważne pytanie. Nie tylko w Polsce, także na całym świecie. Do czego używamy AI? Jakie widzimy jej plusy i minusy?
2: O tym usłyszycie w jutrzejszych popołudniowych faktach RMF FM.
5: Fakty RMF FM z boisk Ekstraklasy.
2: Zaczyna się ostatni mecz 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Radomiak gra z Piastem Gliwice.
1: Dlatego od razu łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem. Witamy
6: serdecznie.
2: Witamy Czarku. W drużynie gospodarzy mamy trenerski debiut.
6: Trenerem Radomiaka został Rafał Grzybczy i dotychczasowy asystent Tomasza Kaczmarka. Niespodziewane odejście Kaczmarka do Rakowa Częstochowa. Wydaje się, że to duży cios dla Zielonych, bo właśnie zaczynali się rozkręcać. Od bolesnej porażki z Legią 0-5 Radomiak wygrał 2 mecze i 2 zremisował, więc zobaczymy, jak gospodarze zareagują na zmianę na ławce trenerskiej. Ale dla gości całe to zamieszanie wydaje się być po prostu szansą na punkty. Piast zresztą jest na fali, bo wygrał 3 mecze z rzędu. Spotkanie w Radomiu już się zaczęło, 3 minuta teraz i na razie 0-0.
1: No, będzie ekscytująco na pewno. Za godzinę w RMF FM, Agnieszko, pierwsze
2: wieczorne fakty sportowe. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wieczorny program RMF 24. W tej godzinie wrócimy do tematu drona znalezionego kilka godzin temu na plaży w miejscowości Rusinowo. Ale wcześniej porządki w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił funkcję prezesa do końca obecnej kadencji. O szczegółach tej decyzji porozmawiamy już za chwilę z Tomaszem Hamerą, wiceprezesem PKOL-u. Kuba Śliwiński, RMF 24. Bądźcie z nami, gramy dalej.

0: Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Polski Komitet Olimpijski ma nowego pełniącego obowiązki prezesa. Zarząd odwołał Radosława Piesiewicza, który przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto, a jego miejsce do końca kadencji zajął Marian Kmita. Za jego wyborem zagłosowały 43 osoby, 9 było przeciw, 1 się wstrzymała. Co ta zmiana oznacza dla PKOL-u i przede wszystkim czy może być początkiem odbudowy zaufania do polskiego ruchu olimpijskiego? Razem z nami w radiu RMF24 jest pan Tomasz Hamera, wiceprezes PKOL-u, wiceprezydent World Sailing, Światowej Federacji Żeglarskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca obecnej kadencji. Proszę mi powiedzieć, jakie powinny być jego najważniejsze zadania w tych kilku miesiącach? Już zapowiedział audyt finansowy PKOL-u.
1: No, przede wszystkim wielkie gratulacje dla Mariana za objęcie tej funkcji, za podjęcie się przede wszystkim tej funkcji. No tak, audyt jest jednym z punktów, które przedstawił w swoich, można powiedzieć, planach działalności, choć tak naprawdę tutaj rzeczywiście najważniejszą sprawą będzie praca nad odbudową wizerunku, nad odbudową zaufania dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego i całego polskiego sportu. I chyba też nad tym, a może nawet przede wszystkim nad tym, żebyśmy jako społeczność sportowa starali się unikać podziałów, a działali jednak właśnie dla dobra polskiego sportu, a przede wszystkim polskich sportowców.
0: No i właśnie, przy tym się już teraz zatrzymamy. Radosław Piesiewicz pozostaje w areszcie, a sprawa zonda krypto mocno obciążyła wizerunek PKOL-u. Jak bardzo ucierpiało zaufanie do komitetu w ostatnich tygodniach? Czy my jesteśmy w jakikolwiek sposób i w stanie to oszacować? No i pytanie, co należy zrobić, aby to zaufanie odbudować?
1: Cóż, no, cała ta sytuacja jest niezwykle przykra i absolutnie nie rozpatrywałbym jej w kategoriach personalnych, tylko kryzysu instytucjonalnego. Cóż, z pełną świadomością można przyjąć, że nie tylko ten wizerunek, ale zaufanie, w ogóle percepcja Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest w stanie wręcz tragicznym i przed nami, przed osobami, które reprezentują to środowisko, cała masa działań, żeby ten wizerunek odbudować, żeby odbudować zaufanie i to nie tylko społeczeństwa, ale przede wszystkim samych sportowców, którzy chyba czują się najbardziej pokrzywdzeni, mimo że robią swoje, przygotowują się do rywalizacji międzynarodowej, walczą o jak najlepsze laury, a gdzieś tam te całe sytuacje na pewno odbijają się na płynności, na komforcie ich przygotowań.
0: No to właśnie, jakie powinny być to działania? Czy to jeszcze za wcześnie, aby tutaj wyrokować, co powinno być dalej?
1: No tutaj pewnie co Polak, to miałby mądrzejszą tezę i mądrzejszą poradę, ale no przede wszystkim powinniśmy działać razem. Powinniśmy pozostawić na boku te przysłowiowe ego, jakieś własne ambicje i rzeczywiście skupić się na tym, jak te wszystkie błędy, które powstały, które gdzieś tam jako społeczność to niewątpliwie doprowadziliśmy, żeby to naprawić, żeby sprowadzić to na właściwe tory. Ja nie mam dzisiaj tutaj złotej ścieżki. No, to jest też jednak prerogatywa prezesa, aczkolwiek nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że pozostawiam wszystko na jego barkach. Dzisiaj na zarządzie, na posiedzeniu zarządu wybrzmiewało wielokrotnie, że wszyscy chcemy się zaangażować, wszyscy chcemy pomóc, wszyscy widzimy potrzebę odbudowania tej sytuacji. To potrwa długo, to nie będą tygodnie, to niestety będą pewnie i miesiące, żeby wrócić na właściwe tory, ale przede wszystkim starajmy się zachować i wrócić do takiej normalności, do tego, co zatraciliśmy wszyscy, nie tylko w sporcie, ale chyba w naszym całym społeczeństwie, żebyśmy zaczęli jednak bardziej siebie szanować i funkcjonować ponad podziałami.
0: I wszystkie ręce na pokład, jak najbardziej się z tym zgadzamy. Ale czy po tej zmianie PKOL powinien przede wszystkim skupić się na uporządkowaniu swoich finansów, swojego zarządzania, czy już teraz trzeba myśleć raczej o większych zmianach organizacyjnych? Czy ponownie, to za wcześnie?
1: Pojawiają się też głosy, żebyśmy zaczęli pracować nad statutem, żebyśmy rzeczywiście też zajęli się procedurami tak zwanego dobrego zarządzania. Takie sugestie, znaczy może nie sugestie, ale deklaracje pomocy w tym zakresie napływają też z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, którego przedstawiciele też z dużą troską odnoszą się do tego, co się u nas wydarzyło. I poza działaniami administracyjnymi, czyli poza uporządkowaniem finansów, poza wejściem te wszystkie szczegóły dotyczące poszczególnych umów, jakie są one ze sobą, ryzyka, konsekwencje, czy też być może nawet korzyści, no to przede wszystkim również trzeba skupić się na tym, żeby właśnie poprowadzić tą naszą organizację, ja powiem, w taki nowocześniejszy sposób, bo jednak Polski Komitet Olimpijski jest organizacją, która chyba nie do końca wykorzystuje swój wspaniały potencjał.
0: A myśli pan, że ta dzisiejsza zmiana może uspokoić relacje między PKOL-em a polskimi związkami sportowymi? I kiedy właśnie prezesi tych związków zobaczyli dzisiaj nazwisko Kmita, no to faktycznie delikatnie się uspokoili?
1: No, jak znam życie, no powiem teraz trochę z uśmiechem na ustach, że my Polacy jesteśmy bardzo wymagającym społeczeństwem i oczywiście może tutaj być różnie, ale no z pewnością idziemy ku dobremu, ja w to wierzę i na pewno dołożę to do tego wszystkich starań, z pewnością dołożę ich też prezes Marionnika.
0: Przed nami kolejne igrzyska. Pytanie, czy ten obecny kryzys na koniec może realnie wpłynąć na przygotowania polskich sportowców i ich finansowanie, czy to zupełnie za wcześnie, aby o tym mówić?
1: Znaczy, pamiętajmy, że za przygotowania reprezentacji odpowiadają jednak polskie związki sportowe przy pomocy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Aczkolwiek PKOL jest bardzo ważnym też ciałem, które przede wszystkim ma też zorganizować, pomóc w przygotowaniu już samego wyjazdu, zabezpieczenia naszych zawodników na tej imprezie, zadbania o ich właściwy, można powiedzieć, wizerunek. Także współpraca tych wszystkich tutaj organizacji, instytucji jest absolutnie niezbędna. No, wydaje mi się, że może być tylko lepiej.
0: Zatem trzymamy kciuki za uporządkowanie. No właśnie, na koniec tej stajni Augiasza, czy to jednak za mocne stwierdzenie?
1: Ach, nie lubię używać takich słów, choć pewnie same cisną się wielu osobom na usta. No cóż, no, na pewno nie ma komfortu. Śmiało można powiedzieć, że z pewnością będzie dużo do zrobienia i jest to na naszych barkach, jest to odpowiedzialność nas, przede wszystkim ludzi, którzy w sporcie funkcjonują. I musimy to zrobić.
0: A my czekamy na efekty. Wiceprezes PKOL-u, wiceprezydent World Sailing Światowej Federacji Żeglarskiej, pan Tomasz Hamera, był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF24. Informacje i muzyka.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary.

0: Radiu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Jak informowaliśmy w faktach, kilka godzin temu na plaży w miejscowości Rusinowo w Zachodniopomorskiem znaleziono niezidentyfikowanego drona. Informacje w tej sprawie zbiera Krzysztof Zasada, który jest w naszym warszawskim studiu. Witamy.
1: Dobry wieczór.
0: Krzysztofie, co ustaliłeś, co wiemy, co to był za dron?
1: W tym momencie informacje są wstępne. Od początku pojawiały się natomiast doniesienia przekazywane m.in. przez wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, że to dron, który pochodzi najpewniej z Rosji. Teraz coraz więcej na to wskazuje, że mamy do czynienia faktycznie z rosyjską maszyną. Jak ustaliłem, jest to maszyna, jedna z nowszych typów bezzałogowca Gerbera. Jest to maszyna, która jest maszyną rozpoznawczą. Wojskowi twierdzą, że udało się wstępnie obfotografować to znalezisko i eksperci już usiedli, sprawdzali, porównywali to z innymi produktami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, przemysłu lotniczego. No i wszystko wskazuje na to, że ta maszyna faktycznie jest nowszą wersją Gerbery. Co więcej, na poszyciu i na niektórych częściach znaleziono litery alfabetu cyrylicy i wyrazy po rosyjsku. To między innymi są taśmy nalepione w okolicach śrub, gdzie jest napisane wymiana śrub i data podana. Powiedział mi jeden z wojskowych, że tutaj mamy do czynienia z rosyjskimi napisami. Co więcej, ta maszyna jest zapewne rozpoznawcza, bo nie ma głowicy z ładunkiem wybuchowym. Natomiast w tej maszynie jest niewiele materiału wybuchowego, który miał służyć do autodestrukcji, do kontrolowanego zniszczenia tego drona, gdyby misja się nie powiodła. Tutaj to nie nastąpiło, nie wiemy dlaczego. Maszyna w tym momencie jest badana przez specjalistów chemików. Oni sprawdzają, czy nie ma zagrożenia dla ludzi i dla specjalistów, którzy będą dalej badać, ponieważ w kolejności jest grupa pirotechniczna, która sprawdzi, czy nie stanowi zagrożenia wybuchem dla prokuratorów i ekspertów kryminalistyki, którzy będą badać później. To się wszystko teraz dzieje. Ten dron leży na plaży jeszcze i służby miejscowe i lokalne władze, a także służby miejscowe zapewniają, że do skutku będzie badane na tej plaży, a następnie będzie wywieziony już do jakiegoś laboratorium, gdzie będzie sprawdzane, co tam jest w środku, bo ponoć zachował się w całkiem niezłym stanie ten dron, więc będzie można przestudiować, co stosują Rosjanie w tego rodzaju sprzęcie.
0: Ten dron leży aktualnie na plaży, no ale wcześniej leżał w Bałtyku. Wiemy, ile czasu leżał w wodzie. No i przede wszystkim, Krzysztofie, czy możemy podejrzewać, jak on się tam w ogóle znalazł?
1: Jeśli chodzi o to, ile leżał w wodzie, to zbadają eksperci, bo muszą się dostać do wnętrza. Być może są tam jakieś rejestratory elektroniczne. No to wszystko się okaże, gdy trafi pod, nazwijmy to, pod oko ekspertów kryminalistyki. Natomiast no jest kilka pomysłów, jak mógł się znaleźć. Ja znalazłem dzisiaj informacje litewskie, że wczoraj nad Litwą przeleciał niezidentyfikowany dron, przebył drogę około 70-80 kilometrów, wleciał znad Białorusi, pokonał ten dystans nad Litwą, a następnie odleciał w kierunku obwodu królewieckiego, czyli nad terytorium Rosji. Może się okaże, że właśnie to jest ten dron, który nadleciał z Białorusi, dostał się nad morze, wpadł do morza i dryfując w wodzie dobił do wybrzeża w okolicach Ustki. To jedna z hipotez. Dopiero okaże się tak naprawdę, skąd ta maszyna jest. Oczywiście, o ile potwierdzi się, że to maszyna rosyjska, bo na razie mówimy wszystko wstępnie, a takie oględziny konkretne, procesowe będą się odbywały dopiero, jak prace skończą eksperci pirotechnicy i chemicy.
0: Do tej sprawy oczywiście będziemy wracali. Krzysztof Zasada w Radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. RMF 24.

Tu radio RMF24 i ponownie wieści z Białego Domu. Donald Trump zapowiada, że państwa, które nie pomogły Stanom Zjednoczonym w wojnie z Iranem, będą musiały zwrócić Amerykanom koszty konfliktu. Jednocześnie prezydent USA zasygnalizował gotowość do wznowienia rozmów z Teheranem. Donald Trump nie wyjaśnił, w jaki sposób inne państwa miałyby zapłacić za udział Ameryki w wojnie. Wcześniej sugerował jednak, że Stany Zjednoczone mogą pobierać opłaty za tranzyt przez cieśninę Ormus w zamian za zapewnienie niebezpieczeństwa. W innym wpisie Trump ocenił, że Iran chce szybko zawrzeć porozumienie i zaznaczył, że Waszyngton jest otwarty na ponowne zaangażowanie dyplomatyczne. To zmiana jego dotychczasowego stanowiska. Wcześniej prezydent twierdził, że nie jest zainteresowany rozmowami, bo Teheran nie będzie przestrzegał żadnego porozumienia. Tymczasem nadal nie wiadomo, kiedy zostanie otwarta cieśnina Ormus. Przypominamy, spotkanie państw Zatoki Perskiej z Iranem w tej sprawie zostało przełożone.

0: W radiu RMF24 dopływamy do Łodzi. W ostatni weekend na deptakowej części słynnej ulicy Piotrkowskiej testowano nowy system wysuwanych zapór. Słupki bezpieczeństwa mają ograniczyć ruch samochodów bez zezwolenia oraz rozgraniczyć część deptakową ulicy od ruchu samochodowego. O efektach dnia testów mówił naszej reporterce Agnieszce Wyderce rzecznik Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi Tomasz Andrzejewski.
1: Widać było, że ten ruch znacząco się zmniejszył, zwłaszcza w godzinach wieczornych, a osoby, które faktycznie potrzebują wjechać na ulicę Piotrkowską, to są mieszkańcy czy najemcy, już wcześniej się do tego przygotowali, co też pokazuje choćby liczba osób, które zgłosiła się do tego punktu z wjazdówkami, który był w weekend uruchomiony.
2: Opowiedzmy krótko, jak to ma działać?
1: System bardzo podobny jest do tego, co spotykamy choćby w galeriach handlowych na parkingu ze szlabanem. Jeśli chcemy wjechać na Piotrkowską, musimy swój numer rejestracyjny wpisać do systemu, a kamera na podstawie numeru rejestracyjnego odczyta, czy jesteśmy w bazie i wtedy pozwoli wjechać. Słupki się obniżą i możemy pojawić się na ulicy Piotrkowskiej. Sam wjazd jest zapewniony jedynie mieszkańcom oraz najemcom. W przypadku osób niepełnosprawnych czy służb ratunkowych wszystko ten system również przewiduje, abyśmy tym służbom czy tym osobom mogli zapewnić odpowiedni dojazd.
2: Te słupki są po to, żeby na Piotrkowskiej było bezpiecznie, aby unikać takich sytuacji, które pojawiły się czy to w Europie, czy na świecie, gdzie rozpędzone samochody wjeżdżały w tłum ludzi właśnie na deptaku. Czy one w Łodzi również będą taką funkcję spełniać? Pytam o to nie bez kozery, dlatego że przy montażu tych słupków pojawiło się wiele wątpliwości co do ich wytrzymałości.
1: Przede wszystkim chcieliśmy, aby ulica Piotrkowska stała się deptakiem, aby piesi czuli się tam komfortowo, żeby mogli korzystać z całej szerokości jezdni, ale również w obecnych sytuacjach i wydarzeniach na świecie bezpieczeństwo jest dość kluczowe. Producent tych słupków zapewnia również taką wytrzymałość. Te słupki, które są ruchome, mają taki dość mocny trzpion, który jest wkopany w ziemię, natomiast te pozostałe, zgodnie z zaleceniami producenta, one również zatrzymują pojazd, pomimo tego, że mogą się wyłamać i tym korpusem, który znajduje się pod słupkiem, uniemożliwia dalszy przejazd samochodem, uszkadzając po prostu jego mechaniczne części pod podwoziem. I takie są zalecenia producenta i w tej sytuacji, kiedy w tych pierwszych zdarzeniach, które były na ulicy Piotrkowskiej, że ktoś najechał, no to on zachował się zgodnie z tym, co producent tych słupków zalecił. No poddziała na to czysta fizyka i zawsze znajdzie się pewna siła, która będzie na to oddziaływała, tylko on powinien się zachować zgodnie z tym, co producent zalecił.
0: A łodzianie? Łodzianie są podzieleni w ocenie przydatności systemu słupków bezpieczeństwa.
2: Jak pan na to patrzy? Czy to jest w ogóle potrzebne? Może to jest utrudnienie?
3: No Piotrkowska nie jest aż taka strasznie ruchliwa i tak wiadomo, że to jest główna ulica spacerowa, więc tutaj za bardzo samochodów nie powinno być, tylko te, które muszą dojechać, bo mają albo do bramy, albo do jakiegoś sklepu czy coś.
4: Ja uważam, że generalnie te słupki są bardzo złym pomysłem, ze względu na to, że przede wszystkim jeśli ma być to teren jakiś z ograniczonym ruchem, to służby powinny tutaj działać. Przecież jest Straż Miejska, jest Policja, tak, która oczywiście ma inne zadania, ale przede wszystkim Straż Miejska jest od tego. Zresztą sama pracuję w służbach i uważam, że to jest nasze zadanie. Po drugie, no wiem, że te słupki kosztowały niemało pieniędzy, a nie zdają swojego tutaj egzaminu, bo już były przykłady, że ktoś tam ledwo zahaczając ten słupek, cofając w trakcie dostawy czy coś takiego i go uszkadzał, więc nie wiem, czy te słupki są dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o takie zabezpieczenie i danie bezpieczeństwa, tak, żeby nic rozpędzonego tutaj nie wjechało. Uważam, że one i tak nie zdadzą egzaminu.
5: No ja myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo rzeczywiście mniejszy ruch na Piotrkowskiej no ułatwia gdzieś poruszanie się rowerem, a właśnie chyba największą zaletą jest przejeżdżanie tutaj rowerem przez Piotrkowską. No i rzeczywiście no, my widzimy, że no, nie wjeżdżają tutaj samochody, które też często się zatrzymują nielegalnie. Często ta Straż Miejska tutaj się zatrzymywała i kontrolowała tych ludzi, którzy tutaj wjeżdżali, więc myślimy, że to jest, no ja myślę, że to jest dobry pomysł. Natomiast tak nie jestem pewien, czy to już w pełni funkcjonuje, czy jeszcze mam wrażenie, że może są jeszcze jakieś niedociągnięcia, ale ja myślę, że to jest dobry pomysł.
0: System kosztował niemal 6 milionów złotych, a informacje na ten temat zebrała Agnieszka Wyderka.
6: Tu Radio RMF 24.
0: Wieczór z Radiem RMF 24. Przypominam, że możecie nas słuchać w internecie, w systemie DAB+, oraz na wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A po godzinie 20 spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym. Razem z nami będzie psycholog Marta Młyńska. A wcześniej najnowsze fakty. Punkt o godzinie 20.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Tu Radio RMF 24. Mam nadzieję, że spędzacie z nami ten poniedziałkowy wieczór. Tymczasem coraz bliżej 20. Czas na fakty. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
1: Dobry wieczór.
2: Zachęcamy.
1: Straż Graniczna żąda wsparcia.
3: Narzeka na braki na wschodzie.
1: Krakowskie weźże.
3: Weźże zagłosuj.
1: W uczniowskich prawyborach prezydenta miasta.
4: No i według mnie to jest super inicjatywa.
3: Jest super, a będzie ekstra.
1: Piłkarska ekstra klasa w faktach sportowych.
3: Wcześniej słówko o jesieni w modzie.
5: Dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty.
6: Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
3: Straż Graniczna chce wzmocnienia ochrony funkcjonariuszy na wschodniej granicy po wczorajszych rosyjskich atakach.
1: Przypomnijmy, jeden z dronów wybuchł niespełna kilometr od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin, a funkcjonariusze musieli zostać ewakuowani.
3: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, o jakie konkretnie wsparcie chodzi?
7: Chodzi przede wszystkim o zapewnienie miejsc schronienia. Wczoraj w czasie zmasowanego ataku funkcjonariusze pracujący na przejściu granicznym ukryli się w piwnicach zaadaptowanych na schrony. Takiego komfortu nie mają jednak funkcjonariusze służący poza przejściami granicznymi.
8: To, co mogłoby nam pomóc w naszej codziennej służbie, to przede wszystkim względy bezpieczeństwa, więc wzmocnienie posterunków, chociażby w konstrukcję typu Hasco Bastion. Są to takie małe schrony, w których mogliby funkcjonariusze schronić się w przypadku zagrożenia, a także oczywiście różnego rodzaju środki łączności oraz wyposażenia indywidualnego funkcjonariusza.
7: Mówi Dariusz Sienicki z nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej. Dziś premier i minister finansów mają spotkać się w sprawie finansowania dodatkowego wsparcia dla służb działających przy wschodniej granicy.
1: Uważajcie za kierownicą. 4 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 22 w pobliżu Starogardu Gdańskiego.
3: Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Jeden się zapalił, został ugaszony przez strażaków.
1: Na miejscu lądował helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Młodzi krakowianie oddają głosy na kandydatów, w którym poparcia 27 września udzielą starsi.
1: W 11 konkretnie krakowskich szkołach zorganizowane zostały prawybory prezydenta miasta.
3: Głosują i dyskutują o głosowaniu.
9: Ja osobiście jako uczeń i młody mieszkaniec Krakowa jestem trochę nadal zawiedziony, że ten temat młodzieży bardzo rzadko się pojawia w dyskusji politycznej przy tych wyborach.
10: Jeśli my się zaczniemy tym interesować, to myślę, że szybciej zaczniemy rozumieć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o politykę i będziemy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
11: No jeżeli chodzi o postulaty, to jeszcze nie. W ogóle dzisiaj się dowiedziałem, że są wybory. Natomiast zapoznam się.
12: Tak, z nazwiska, jak mi się będzie podobać, to po prostu zakreślę obok.
13: Jako młodzi ludzie, którzy jeszcze nie mamy takich praw, możemy już zagłosować w szkole, zobaczyć, jak to jest. No i według mnie to jest super inicjatywa.
1: Warto wziąć pod uwagę wypowiedzi uczniów zespołu szkół nr 1 w Krakowie.
3: Słyszeliśmy także wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Krakowa, Jana Krawczyka.
1: A wyniki prawyborów w szkołach poznamy w piątek.
14: Moda w faktach RMF FM.
3: Kolor brązowy i dopasowane stroje mają królować w modzie w czasie tegorocznej jesieni.
1: Posłuchajcie o nowych tendencjach na najbliższe jesienne tygodnie. Może coś wybierzecie dla siebie?
5: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również kołnierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
15: W tym tygodniu był i upał, i potem nagłe ochłodzenie.
5: To taki fajnym rozwiązaniem do łączenia tej granicy lata i jesieni jest ubieranie się na tak zwaną cebulkę. Jeżeli my nawet teraz możemy nałożyć sobie krótszą spódnicę, czy nawet spódnicę taką lejącą, możemy nałożyć wyższe kozaki zamszowe, sweter, cięższą marynarkę, rozebrać się i mamy pod spodem na przykład jakiś top i mamy to ubranie warstwowe.
1: No, ciekawe. Cebulka z krawatem.
3: Zawsze modna.
1: Na nowe motywy, kroje i barwy i elementy zwracała uwagę Marta Zaleka.
3: Ze stylistką o jesiennych trendach rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Aha, zawsze jest moda na fakty RMF FM.
3: Oczywiście. Za godzinę przedstawi je Mateusz Bożek.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
2: Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór. Marian Kmita został pełniącym obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Dotychczasowy wiceprezes PKOL i szef telewizji Polsat Sport został wybrany większością głosów zarządu i złożył pierwsze obietnice, wśród nich audyt finansowy, napisanie nowego statutu PKOL-u i porozumienie z Ministerstwem Sportu.
17: Jesteśmy pełni dobrej woli, jeśli chodzi o nawiązanie szeroko rozumianych kontaktów z ministerstwem. Będziemy aplikować o spotkanie z panem ministrem Jakubem Rutnickim, żeby te sprawy powyjaśniać i ruszyć do szczegółów.
16: Aresztowany Radosław Piesiewicz formalnie pozostaje szefem PKOL-u, ale zarząd zapowiada, że spróbuje go pozbawić prezesury jeszcze przed końcem kadencji w kwietniu. 1-0 Piast prowadzi na wyjeździe z Radomiakiem. Po pierwszej połowie meczu Ekstraklasy indywidualnym rajdem na skrzydle popisał się Hiszpan Vallejo. Mecz przy Andrzeja Struga w Radomiu, nomen omen rozgrywany w strugach deszczu, piłka chodzi, sytuacji nie brakuje. Reprezentant Polski Jakub Piotrowski przeszedł zabieg ablacji serca i podda się leczeniu migotania przedsionków. Włoska agencja ANSA podaje, że może wrócić do gry w drugiej połowie listopada. W ostatnim meczu z Lazio pomocnik Udinese miał problemy z oddychaniem. Potem klub przekazał, że wystąpiła u niego łagodna arytmia serca. Iga Świątek spadła na 9. miejsce w najnowszym rankingu, notowaniu rankingu WTA. Żeby wystąpić w WTA Finals w listopadzie, będzie musiała awansować o co najmniej dwie pozycje. Nową liderką została zwyciężczyni US Open Jelena Rybakina. To piękne móc obudzić się i wiedzieć, że osiągnęło się coś tak wielkiego. Rybakina jako pierwsza zapewniła sobie występ w WTA Finals, które w tym roku zostało przeniesione z Riyadu do Indian Wells w Kalifornii.
14: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Poniedziałkowy wieczór z RMF24. Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym? Na to pytanie poszukamy odpowiedzi w rozmowie z Martą Młyńską, psycholog, autorką książki Wypalona. Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym i całkiem nie zgasnąć? Tu radio RMF24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: To wieczór z radiem RMF24. Wypalenie zawodowe coraz częściej przestaje być postrzegane jako zwykłe zmęczenie pracą. To długotrwałe wyczerpanie, któremu może towarzyszyć utrata satysfakcji, dystans wobec pracy i poczucie, że coraz trudniej sprostać codziennym obowiązkom. Według przywołanych badań problem może dotyczyć aż 64% Polaków. W dzień walki z wypaleniem zawodowym porozmawiam o tym poważnym problemie z psycholog Martą Młyńską, autorką książki Wypalona. Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym i całkiem nie zgasnąć. Dobry wieczór, pani Marto.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: No to od razu zacznijmy od tego poważnego pytania. Gdzie kończy się zwykłe zmęczenie pracą, a zaczyna wypalenie zawodowe?
1: Cudowne pytanie na dobry początek. Zwykłe zmęczenie kończy się tam, gdzie my tak bardzo nie odczuwamy jego skutków i jesteśmy w stanie wypocząć, zregenerować się, naładować tę baterię po przysłowiowym weekendzie. Czyli wystarczy, że nabierzemy jakiegoś dystansu, odpoczniemy, wyśpimy się na przykład przez te 2 dni, odetniemy się na trochę od pracy, zregenerujemy właśnie swoje siły, no i wrócimy, że tak powiem, może nie jak nowonarodzeni, ale na pewno już zrelaksowani i zregenerowani i będziemy w stanie normalnie, zdrowo funkcjonować na przykład w miejscu swojej pracy. A jeżeli ten urlop kilkudniowy, jakieś środki inne od całego uniwersum mindfulnessu, czyli takie techniki łagodzące, radzenie sobie ze stresem, trudnymi emocjami, jakieś odcięcie się krótkotrwałe od pracy nam nie pomogą, no to już powinniśmy się nad tym pochylić i ewidentnie temat zaopiekować, że to jest coś zapewne większego, o większym kalibrze niż zwykłe zmęczenie czy wyczerpanie. No może to być właśnie wypalenie. Jeżeli ono dotyczy stricte miejsca pracy, czyli na samą myśl o pracy jest nam często słabo, niedobrze, właśnie tak jak pan powiedział, że cechuje nas coraz większy dystans, obniżone poczucie własnych dokonań, jeszcze jesteśmy wyczerpani emocjonalnie, fizycznie, psychicznie i w ogóle czujemy na przykład w niedzielne popołudnie takie małe poczucie dojmującego smutku, rozedrgania, jakiejś labilności emocjonalnej, no mogę tak długo wymieniać, to może teraz postawię przecinek, no to ewidentnie, no właśnie, ta alarmujący punkcik powinien się nam zapalić, że warto coś z tym zrobić i tematem się właśnie zająć.
0: No ale właśnie, gdybyśmy mogli rozwinąć to jednak, bo wydaje mi się, że no bardzo trudno sobie uzmysłowić te granice, te pytanie, czy cienką granicę, zatem jakie są te pierwsze sygnały, które powinny sprawić, że ta czerwona lampka, może jeszcze nie czerwona, ale ta pomarańczowa lampka powinna nam się w głowie zapalić, że coś jest nie w porządku.
1: Ewidentnie wypalenie zawodowe, bo wypalenie w ogóle może dotyczyć prawie każdego obszaru naszego funkcjonowania. Może być tacierzyńskie, właśnie macierzyńskie, altruistyczne, życiowe. A zawodowe jest związane z przeciążeniem, z nadwyrężaniem na przykład siebie lub też no, w zależności od czynników. Mogą być to czynniki zewnętrzne, które nas predysponują, ale też i zewnętrzne, choćby jak mobbing i tak dalej w miejscu pracy. Czyli ewidentnie to jest przeciążające dla nas środowisko. I takimi pierwszymi sygnałami no zapewne będą posłańcy z ciała, czyli na przykład dojmujące poczucie no po prostu takiego wyczerpania, przeogromny stres właśnie chroniczny. Mogą to być nasilające się migreny, bóle brzucha, jakieś właśnie takie jelitowe, bezsenność, kompulsywne jedzenie albo właśnie w drugą stronę, no w ogóle taka zmiana. I fajnie sobie zaobserwować to sławetne niedzielne popołudnie czy też wieczór. No bo już wiadomo, że wielu z nas myśli krążą wokół pracy. I teraz co te myśli wywołują? Czy to jest właśnie taki permanentny niepokój, napięcie, czy tak zwane, o jakoś to będzie jutro nowy dzień, czyli jakaś tam mieszanka powiedzmy ekscytacji i lekkiego napięcia. Czyli no właśnie, warto sobie to poobserwować, jakie ja mam emocje na samą myśl o pracy, jakie ona wytwarza, czy to są tylko te praktycznie nieprzyjemne, dojmujące i jakie wokół tego krążą myśli. Czy mam tego dość, nienawidzę tego miejsca pracy, jest mi okropnie, o fuj, kiedy to się skończy, byle do piątku, jak ja nie znoszę, nienawidzę tej pracy, no to są już ewidentnie takie sygnały alarmujące i to samo nie przejdzie. Tak jak zmęczenie pomoże nam, bardzo prawdopodobne, że ten sławetny urlop 2-3-dniowy, czy po prostu weekend, tak na wypalenie, no już nie. Tu jest potrzebny inny środek do zaaplikowania.
0: No właśnie, i pytanie, czy to muszą być te radykalne działania w postaci zmiany pracy, czy jednak są takie różnego rodzaju zachowania, którymi być może, no właśnie, pytanie, czy to też by było dobre, żeby zakamuflować może w jakiś sposób to wypalenie. Co my możemy z tym zrobić?
1: Ojej, nie. Kamu... Tak sobie myślę, że to... Tak. Takie pytanie tutaj pan dziennikarz mi zadał. Nie kamuflujemy, wiadomo, nie tłumimy, nie udajemy, że tego słonia nie ma sławetnego w pokoju, no bo tak czy siak nawet jak go wciśniemy, czy pod dywan jakimś cudem gdzieś tam zakryjemy, nie zmienia to faktu, że on tam dalej jest i będzie po jakimś czasie, że tak powiem, to wybuchnie, tak? Będzie tylko jeszcze eskalować. Także nie udajemy, że słonia sławetnego nie ma w pokoju. I samo nie minie. Wypalenie absolutnie, no to tak jak w przypadku choćby z epizodu depresyjnego, czy choroby, jaką jest depresja, no to absolutnie nie. Tutaj przedsięwziąć trzeba inne środki. Zacząć od odcięcia się od miejsca pracy, czyli po prostu iść do lekarza pierwszego kontaktu i wziąć po prostu L4 na kilka dni. Wtedy zażywać takiego biologicznego, nazwijmy to, błogostanu, czyli odpoczynku, sen, nawodnienie, w miarę zrównoważona dieta. Zaczynamy od tych podstaw fizjologicznych, od tego, od odpoczynku, od wyspania się, od regeneracji i wtedy warto to obserwować, bo może ja potrzebuję dłuższy czas odpocząć, a może ja potrzebuję ewidentnie narzędzi do radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych, a może ja zauważę, że ewidentnie to miejsce, środowisko pracy nie jest już dla mnie, że ono jest przemocowe, że ci ludzie, którymi ja się otaczam, no ewidentnie wyznają inne wartości, że tam jest na przykład moberski klimat, że gaslighting tam panuje, że mi nie jest już tam po drodze, że ja dałam wszystko, dałam co mogłam w tamtym miejscu pracy i że ewidentnie muszę zmienić środowisko. A może ja zacznę, no cudownie byłoby właśnie zapisywać swoje myśli, emocje w takim dzienniku myśli na dobry początek, sięgnąć po dobre podcasty, zastosować, ja bym zaczęła właśnie od takich środków, jakąś taką autoterapię, auto-coaching, oczywiście przez wielkie C, nie jakiś tam pseudo-new age'owy, czyli poradniki, mnóstwo wartościowej wiedzy jest w internecie, mnóstwo jest cudownych książek. Jak to nie pomoże, no to ewidentnie tu trzeba się zaopiekować sobą i pójść po pomoc do eksperta, do ekspertki, czyli do psychologa, psychoterapeutki, bo im większy jest ten kryzys, potężniejszy, tym mniej prawdopodobne, że my sami zdołamy z tego wyjść, bo nasze zasoby, jak to w kryzysie psychicznym, są już za małe do jakby przezwyciężenia go, a propos tej walki. Nie lubię tej nomenklatury a propos tej walki z wypaleniem czy z depresją, no co nie zmienia faktu, że tak to się nazywa. Dlatego zaczęłabym oczywiście od odcięcia się, od tego źródła przeciążenia, czyli od miejsca pracy. L4, no my musimy się wyspać, nabrać trochę dystansu, pobyć ze sobą, odpocząć, wyspać się, czyli znowu wydawałoby się, że takie banały i oczywistości, co nie zmienia faktu, że my tego nie stosujemy, tylko po prostu aż padniemy, aż tą głową walniemy o ten mur, ścianę, aż już naprawdę jesteśmy półprzytomni i nie mamy siły na nic, no, bo nam się wydaje, że jakoś to minie. Nie, jakoś to nie minie. Samo nie przejdzie.
0: Pani, niestety, Pani Marto, a czy tym wyraźnym sygnałem jest tak, że to, co dzieje się wokół nas, nasze życie prywatne, no bo wydaje mi się, że często jest tak, no, że my niestety, no, wynosimy tę pracę do domu, no, przenosimy ją na grunt, no, tego naszego życia prywatnego. Czy także powinniśmy zwracać uwagę na to, co mówią nam nasi bliscy, którzy być może, no, także powinni nam zasygnalizować: słuchaj, ty za dużo mówisz o tej pracy, ty cały czas ją przynosisz, mało tego, ty nie mówisz o niej w samych superlatywach, tylko wręcz przeciwnie, o tym, o czym pani wspominała, kiedy przychodzi to niedzielne popołudnie, no to my już niespecjalnie mamy ochotę iść do tej pracy w poniedziałek.
1: Nie, w ogóle. I oczywiście, i genialnie, że pan dziennikarz tutaj, pan redaktor wziął to na tapet. Oczywiście, to nie jest tylko moja jakaś tam teoria czy koncepcja, ale no nie da się oddzielić stricte taką wielką, grubą krechą życia zawodowego od prywatnego. I wiadomo, że ta praca generuje w nas dużo trudnych emocji. My jesteśmy w przeciążeniu, w nadmiernym, chronicznym stresie. Czyli jesteśmy rozdrażnieni, poirytowani, mamy tak zwany krótki ląd. I my z tym przychodzimy do domów. Czyli wpukamy na najbliższych, jesteśmy bardziej konfliktowi, eskalujemy jakieś trudności. Też może być tak, że ciągle ta praca, no jeszcze tutaj od wypalenia do pracoholizmu, to jest bardzo krótka droga, że ona tak bardzo, to wypalenie tak bardzo zawładnęło naszym życiem, a tak naprawdę ta praca, no bo wypalają się ci, którzy płoną za bardzo i za mocno się angażują, a nie ci olewający, że tak to nazwę tutaj, przepraszam za eufemizm. Także oczywiście, że to ma najczęściej fatalny wpływ na nasze funkcjonowanie, na nasze relacje i cudownie byłoby, jak mamy bliskich, serdecznych, mądrych wokół siebie, dojrzałych, dorosłych, żeby naprawdę usiłować się zatrzymać i ich posłuchać, bo oni chcą najczęściej, mówię o tych naprawdę wartościowych więziach, dla nas bardzo dobrze. I kiedy oni są zaniepokojeni, kiedy zwracają się do nas empatycznie i mówią: ej, ostatnio, no na przykład jesteś bardzo rozdrażniona, albo na samą myśl o pracy mówisz, że ciągle jest ci niedobrze, że słabo, źle wyglądasz, nie dosypiasz, albo ciągle tylko mówisz o pracy, no to no ewidentnie warto się zatrzymać, no i tak zastanowić, chcieć spojrzeć w to lustro, no i nie uciekać od tak zwanej prawdy, no zaboli, ale jak mawiał klasyk bądź klasyczka, wyzwoli. Także no, jak najbardziej, oczywiście, no, bliscy nasi mogą być naszym lustrem i tutaj jak najbardziej warto się zatrzymać i pochylić nad tym, no i nie uciekać, iść w stronę wysokosprawczości, samostanowienia i usiłować coś z tym zrobić, a jak nie mamy siły, to zadzwonić po wsparcie, wypłakać się, wykrzyczeć przed bliskimi, powiedzieć pomóż mi, nie daję rady, czuję się osamotniona, nie wiem co robić, no to jest cudowny, największy akt odwagi, sięgnięcie po pomoc, no sama przychodziłam, to znam to bardzo dobrze i gdybym tego nie zrobiła, no mogłoby mnie tu już nie być, także bardzo, bardzo, bardzo to polecam, bo naprawdę tak sobie domniemam, że większość z nas ma choć jedną serdeczną osobę, przed którą może się wypłakać, wykrzyczeć, nie wiem, pomilczeć, złapać za rękę i poprosić o pomoc i wsparcie, a to już jest ogrom, naprawdę.
0: Wypalają się ci, którzy płoną za bardzo i ja myślę, że te słowa także bardzo wyraźnie zapamiętam i mam nadzieję, że one wybrzmiały na antenie radia RMF24. W ten poniedziałkowy wieczór była razem z nami pani Marta Młyńska, psycholog, autorka książki Wypalona. Jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym i całkiem nie zgasnąć. Pani Marto, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia.

0: Radiu RMF 24. Teraz o problemach najstarszego stołecznego klubu piłkarskiego. Okazuje się, że nikt nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa. Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miasto nie pozyskało partnera, bo żaden z czterech potencjalnych inwestorów nie złożył oferty na rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy. Przeszkodą mogła być skala zobowiązania, jakie miał wziąć na siebie inwestor. Wybrany wcześniej model zakładał, że wykonawca sfinansuje całą inwestycję z własnych środków, a później będzie utrzymywał powstałe obiekty przez 20 lat. Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto. Rozbudowa miałaby zacząć się już w przyszłym roku. Na Konwiktorską 6 w Warszawie pojechał reporter RMF FM Jakub Rybski i rozmawiał z mieszkańcami stolicy o losach klubu na Muranowie.
1: Teraz jak spółka miejska miałaby się tym zająć, to może się skończyć.

0: czuć dobrze czy niedobrze?
1: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak? Myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
2: Musiałaby być powołana jakaś komisja, kto by kontrolował wydatki, żeby jakaś kontrola nad tym była, żeby było czarno na białym, co za co zostało zapłacone i żeby to było finalnie zweryfikowane, a nie, że wie pan, kupią na przykład siodełek za ileś tam milionów i się okaże, że produkcja kosztowała tam 50 tysięcy, prawda?
3: Jeżeli mam wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadań, miejmy nadzieję, że sprosta.
0: Czy taki klub, no nie tylko z tradycjami, ale też z osiągnięciami sportowymi, powinien mieć stadion, który dorównywałby stadionom w całej Polsce?
3: Ależ oczywiście, że poziom jakby, czym większy poziom klubu, tym lepsza powinna być, powiedzmy, lepszy stadion, prawda? Czyli jak dobrze się prezentuje, to i dobrze powinien się prezentować miejsce, w którym trenują.
0: Czy jest jakaś iskierka nadziei, że to może się w końcu wydarzyć?
4: Stadion powinien dostać jakąś renowację, jak na to, jak Polonia rośnie. Nie tylko w piłkę nożną, tylko w koszykówkę. I brakuje trochę miejsc na trybunach.
0: Kibice Polonii Warszawa, no jednak najstarszego klubu w stolicy, zasługują na nowoczesny stadion?
4: Moim zdaniem zasługują. Jak na to, jak dobrze grają nie tylko w piłkę nożną oraz koszykówkę, powinien się takie dostać.
0: Jak najszybciej?
4: Jak najszybciej.
1: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi. Dlatego myślę, że...
0: No, kibice, czy tak. Też zawodnicy.
1: Piłkarze również, tak.
0: Piłkarze również.
1: Tak, więc myślę, że powinien zostać rozbudowany o jakiś tam procent, tak myślę.
5: Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej oraz nowego stadionu. Stanowisko klubu w sprawie rozbudowy stadionu i obecnej sytuacji ma zostać wydane jeszcze w tym tygodniu. Władze mają przedstawić miastu 4 alternatywne propozycje na modernizację ośrodka, ustalił dziennikarz RMF FM.
6: RMF 24.

0: Radiu RMF24 powiemy teraz o tym, kiedy całkowita ciemność może dostarczyć nam dodatkowych, przyjemnych przeżyć. Ostoje lub parki ciemnego nieba działają już w kilku regionach polskich, m.in. w Górach Izerskich, Puszczy Noteckiej czy też w Bieszczadach. A czym one właściwie są? Posłuchajmy.
1: Na pierwszy rzut oka to wygląda jak miejsce, gdzie po prostu ładnie widać gwiazdki, tak? I możemy sobie przejść i zobaczyć Drogę Mleczną, ale kiedy sobie o tym pomyślimy, że przez ostatnie 30 lat ta Droga Mleczna zniknęła z większości miejscowości, jeszcze te 30 lat temu była naprawdę widoczna w większości wiosek w Polsce, teraz już nie jest z racji zanieczyszczenia światłem, to nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że coś straciliśmy jako ludzie, tak? Ten piękny widok. Ale nie tylko o to w tym chodzi. Chodzi też o to, że wiele zwierząt, przyroda potrzebuje tego cyklu dzień i noc. Wiele stworzeń wtedy poluje, wtedy się rozmnaża, wtedy żyje i kiedy mają zaburzoną tą noc, jest za jasno, bardzo często jest to dla nich problem, tak jak świetliki, których jest w Polsce coraz mniej właśnie przez to, że robi się wszędzie za jasno. No i my ludzie też potrzebujemy nocy i ciemności do tego, żeby wytworzyła się melatonina, żebyśmy byli spokojniejsi, żebyśmy mieli lepszy sen i dzięki temu lepiej się regenerowali. Więc noc jest dla nas bardzo ważna i fajnie, żebyśmy mieli taką świadomość, co my możemy zrobić jako ludzie, chociażby zadbać o to, żeby po 22 już nie palić żadnych świateł na zewnątrz, żeby nawet w domu zmniejszyć światło, no bo ono wychodzi też na zewnątrz, żeby jak najmniej zanieczyszczać właśnie tą piękną ciemność, która jest wokół nas.
0: No to już wszystko wiemy o parkach ciemnego nieba, a o nich opowiadała podróżniczka Małgorzata Szumska.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część poniedziałkowego wieczoru. O 21:00 najnowsze fakty, a wy, wbrew temu, o czym śpiewa zespół Perfect, zostańcie z radiem RMF24. Spokojnego wieczoru.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: Uwaga, wkraczamy na jedyny teren wojskowy bez zakazu wstępu. Prosto, jasno i z naciskiem na aktualne sprawy.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 16:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliżamy się do godziny 21 i także przenosimy się do studia faktów. Te najnowsze ma dla Was Mateusz Bożek.
1: Dobry wieczór, zapraszam. A na początek kolejna odsłona awantury w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Dariusz Matecki usiłował wejść na teren uczelni, przed policjantami zasłaniał się immunitetem. W faktach także o wysokich cenach paliw, które zostaną z nami na dłużej. Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Liczy się każda para rąk do pomocy. Awantura z udziałem Dariusza Mateckiego w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przeskoczył przez ogrodzenie Akademii i próbował dostać się do zamkniętego budynku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, po interwencji policji opuścił teren. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Witaj, Krzysztofie.
2: Dobry wieczór.
1: Jak wyglądała interwencja policji?
2: Funkcjonariusze przekonali posła, by opuścił teren uczelni, uchylili mu bramę i on wyszedł na zewnątrz. Wcześniej bezskutecznie wzywali go, by nie łamał prawa i nie próbował wtargnąć na ogrodzony obszar. Poseł mówił, że ma immunitet i nie można naruszać jego nietykalności cielesnej. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że policja będzie wszczynać przeciwko parlamentarzyście postępowanie z artykułu 193 kodeksu karnego, który mówi o naruszeniu miru domowego. Grozi za to rok więzienia. Od kilku dni trwa ostry konflikt w sprawie Akademii. Posłowie PiS nie godzą się z decyzji ministra sprawiedliwości, który dokonał zmian w szefostwie uczelni.
1: Unijne sankcje na Rosję przedłużone tylko o tydzień. Chodzi o tak zwaną czarną listę, na której jest prawie 3000 osób i podmiotów. Przedłużona tylko o tydzień ze względu na opór Francji i Słowacji. Na linii nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego domagają się te państwa?
3: Słowacja chce wykreślenia z listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana, a Francja popiera przynajmniej usunięcie Usmanowa. Paryż tłumaczy to względami bezpieczeństwa narodowego i prośbami międzynarodowymi partnerów, ale nie wyjaśnia, o co dokładnie chodzi. Unijni dyplomaci, z którymi rozmawiałam, są oburzeni stanowiskiem Francji w sytuacji, gdy rosyjskie drony atakują pociągi blisko granicy z Polską. Podejrzewają, że Francja może mieć w tej sprawie własny interes. Większość państw nie chce osłabiać sankcji, dlatego ambasadorowie Unii nie porozumieli się i kupili sobie tydzień na dalsze negocjacje.
1: 9 zł za litr oleju napędowego, 8 za litr benzyny 95. Według prognoz analityków takie ceny niestety zostaną z nami na dłużej. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, czy są szanse na obniżki cen paliw?
4: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
5: Niestety musimy się przyzwyczaić najprawdopodobniej do wyższych cen na dłuższy czas.
4: Prognozuje analityk XTB Michał Stajniak.
5: Kwestią nie jest problem dostępności ropy, tylko oczywiście cena, więc niestety jakby tutaj paliw czy ropy nam nie zabraknie, tylko być może będzie nieco drożej.
4: A nawet więcej niż nieco, bo jeśli porównamy ceny na przykład ze stawkami z czerwca, to za litr benzyny lub oleju napędowego płacimy nawet o 2-3 zł więcej.
6: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
1: Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Potrzeba około 3000 osób, które już w październiku zaczną odwiedzać rodziny, by sprawdzić, jakiego wsparcia potrzebują.
7: Pomaganie jest uzależniające, że jeśli widzimy ten realny wpływ nas na tych ludzi, na świat, który nawet chociaż troszkę im zmienimy, to jest dające taką dużą satysfakcję, taki ogrom empatii i tego, że ja wiem, że dobro wraca i kiedyś może jak ja będę potrzebowała pomocy, to dobro do mnie wróci.
1: Mówiła Monika Szczepanik, wolontariuszka Szlachetnej Paczki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: W RMF FM czas na fakty sportowe, przy mikrofonie Cezary Dziwiszek.
8: Dobry wieczór. Trzecie z rzędu zwycięstwo Piasta w Ekstraklasie. Gliwiczanie pokonali na wyjeździe Radomiaka 2-0 po golach Hugo Vallejo i Jakuba Łabojko z rzutu karnego. W tabeli są już na 5. miejscu, czyli tuż za czołówką. Jutro w Ekstraklasie dwa zaległe mecze. Rakowa z Zagłębiem i Korony z Górnikiem. Zabrzanie są liderem Ekstraklasy i trener kielczan Jacek Zieliński nie ma wątpliwości, że przegrane eliminacje Europucharów rywali wzmocniły.
9: Ja myślę, że nauka wyniesiona choćby z tych przegranych spotkań to już jest widoczna w lidze. Choćby reakcja w meczu z Lechem Poznań, gdzie Górnik praktycznie w ciągu paru minut wrócił do gry i rozstrzygnął spotkanie na swoją korzyść. To są mecze, które niosą ze sobą olbrzymi bagaż doświadczeń.
8: Korona z Górnikiem zagrają jutro, a dziś w pierwszej lidze Termalika Nieciecze pokonała Stal Mielec 2-1 i zbliża się do czołówki. Oskar Pietruszewski ma być gotowy do gry na niedzielny hit Ligi Portugalskiej Porto Benfica, zapowiadają tamtejsze media. Młody skrzydłowy reprezentacji Polski w tym sezonie jeszcze nie zagrał przez kontuzję. Bułgaria pokonała Izrael 3-1, a Ukraina Portugalię 3-0 na siatkarskich mistrzostwach Europy. To wszystko w naszej grupie. Polacy dzisiaj odpoczywają i szykują się do jutrzejszego spotkania ze wspomnianymi Ukraińcami, którzy są liderami w tabeli.
10: Na pewno jest to zespół, który z każdym rokiem jest większym zagrożeniem. Myślę, że już pokazali na Lidze Narodów, na co ich stać, dostając się do najlepszej ósemki. Teraz też pokonali Bułgarię.
8: Mówił nasz libero Max Graniczny. Początek meczu Polska-Ukraina jutro o 18:00.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.

0: Rozmowa o siódmej w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: A gościem rozmowy o siódmej w radiu RMF24 jest Mariusz Cielma, analityk wojskowy, Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam.
1: Atak dronowy w pobliżu polskiej granicy, eskalacja stała się faktem, tak mówi premier. Ten atak rosyjski z użyciem nowej broni, nowego rodzaju dronów. Co może być następnym krokiem ze strony Rosjan? Jak ta eskalacja może wyglądać pańskim zdaniem? To może być atak na polskie posterunki graniczne?
2: Ja bym powiedział, że nawet zadałbym pytanie, jak miał wyglądać atak tej nocy, bo trzeba wziąć pod uwagę, że zdecydowana większość tych dronów, które leciały na zachodnią Ukrainę, została zestrzelona. A nawet z tych, no nie da się ukryć, raczej nawet można powiedzieć pojedynczych, no kilkunastu, no może trochę nawet większej liczby. I tak dwa znalazły się no w zasadzie na pograniczu polsko-ukraińskim, więc pytanie jest, jakie zadanie też miały te pozostałe setki wręcz dronów.
1: No, czyli pańskim zdaniem wejdę w słowo, mogło być tak, że te drony mogły być wymierzone w polskie posterunki na granicy z Ukrainą?
2: Mogły być wymierzone w większą liczbę podobnych zdarzeń, czyli raczej uderzeń po stronie ukraińskiej, ale także w innych, na innych naszych punktach granicznych, naszych wspólnych punktach granicznych polsko-ukraińskich, bo zaraz niewiele po tych atakach, no ja bardziej tak obserwuję tą sferę właśnie ukraińską i rosyjską, pojawiły się ostrzeżenia dotyczące także innych punktów granicznych, że możliwa jest prowokacja ze strony rosyjskiej. Dlatego mówię, no z tych kilkuset dronów doleciała skromna część, a i tak dwa z nich w zasadzie otarły się o Polskę.
1: Dlaczego pańskim zdaniem Rosjanie zmienili taktykę? Bo widać tę zmianę ewidentnie. Do tej pory trzymali się z daleka, czy to od linii kolejowych, czy to od posterunków granicznych na zachodzie Ukrainy. Dlaczego to się zmieniło, jeśli chodzi o Rosjan?
2: Znaczy moim zdaniem są dwa powody. Punkt pierwszy pozwala, mają potencjał, mają możliwości techniczne. Nowa generacja ich dronów, nawet to trzeba przyznać, zaskoczyła Ukraińców. Już nie tylko potrzebują Patriotów, rakiet do systemów Patriot, ale także nowych dronów przechwytujących, bo te drony odrzutowe są po prostu zdecydowanie szybsze od tych poprzednich generacji zasilanych zwykłymi silnikami spalinowymi. To są różnice prędkości 200 a 500 kilometrów. A po drugie, no moim zdaniem no musi za tym iść też decyzja polityczna. Nikt akurat nie uderza w jedną ze stacji benzynowych na pograniczu, nikt nie uderza w skład pociągów, co tylko też pokazuje możliwości tych nowych systemów. One są w stanie razić mobilne cele, bo one dzięki systemom łączności, też dzięki temu, że lecą w sieci, że tak powiem, mogą być prawie do ostatniego momentu sterowane przez operatora. One są już dużo bardziej precyzyjne, nawet o tym premier mówił. Nie może to być dla nas zaskoczeniem, ponieważ no, one już pokazały, co mogą i pokazują od paru tygodni. A te drony, które spadły w rejonie polskiej granicy, przynajmniej te, o których mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz, czyli o tych Gierań 5, to jest tak naprawdę pomysł rosyjski na tą wojnę z tego roku, więc tu rozmawiamy o pewnej ewolucji rosyjskich możliwości, decyzji też i politycznej, żeby jednak postraszyć Zachód. To jest ewidentne straszenie.
1: Jeżeli na moment panu przerwę, bo jeżeli pan powiedział ważne zdanie, bo jeżeli jest tak, że te drony są stosunkowo precyzyjne, tak możemy powiedzieć o tych dronach Gierań 5, to pańskim zdaniem to, że trafiły w pociąg stojący na bocznicy, to była pomyłka, czy to była świadoma decyzja?
2: To była świadoma decyzja i moim zdaniem operatora decyzja, bo ja oglądam dużo tych filmików rosyjskich. Teraz jest nasilenie pokazujące właśnie te ostatnie etapy do lotu tych dronów na cel. To są różne cele. Rosjanie świadomie atakują lokomotywy, bo lokomotywa jest najdroższym elementem całego składu. Likwidując lokomotywy, wagony stają się bezużyteczne. Jest to bardziej skuteczne niż, nie wiem, atakowanie torów czy czegokolwiek innego. I jest naprawdę dużo materiałów filmowych, nawet przekazywanych przez rosyjski MON, gdzie po prostu jasno się pokazuje, że ten operator do ostatniego momentu steruje w zasadzie tym dronem. Na ostatnim etapie, że tak powiem, zaznacza ten cel, czyli tak, żeby ten dron zapamiętał i on już na ostatnim etapie sam atakuje. Trzeba pamiętać, że Rosjanie też stosują sztuczną inteligencję. To nie jest tak zwane rozpoznanie maszynowe. Te drony stają się coraz bardziej, mówiąc krótko, zaawansowane, sprytne, bym powiedział.
1: No to jak w takim razie reagować na ataki dronem Gierań 5? Czy w ogóle jest jakaś możliwość zestrzelenia takiego drona odrzutowego?
2: Oczywiście jest możliwość zestrzelenia drona odrzutowego. To ciągle jest statek powietrzny, poruszający się dużo szybciej. Przez to jest trudniejsze oczywiście. One mogą nawet i wyżej lecieć, tylko to już zależy, jaką taktykę ktoś stosuje. Czy chce się chować, że tak powiem, na niskiej wysokości, czy właśnie próbować pokonać obronę powietrzną, lecąc na 4-5 kilometrach. Przez to, że jest szybszy, od razu widać, że spadła skuteczność ukraińskiej tej obrony powietrznej, tej naziemnej, szczególnie w przypadku właśnie zwalczania tych dronów przechwytujących, ale ciągle samoloty myśliwskie przede wszystkim, czyli w przypadku ukraińskim F-16, w polskim także, no mają tą szansę, bo po prostu jest to zbliżone, jest to prędkość, którą one są w stanie, że tak powiem, doścignąć taki obiekt. Natomiast no, odbiera nam to takie narzędzie jak śmigłowce. Dotychczas i Ukraińcy często stosowali śmigłowce, bo przeważały te drony spalinowe. Coraz więcej jest tych odrzutowych. To jest naprawdę skokowy przyrost. I my też w naszej obronie powietrznej stosujemy śmigłowce, a niestety no, śmigłowiec nie będzie aż tak przydatnym narzędziem w potencjalnym zwalczaniu takich celów, jak dotychczas zakładaliśmy.
1: A Gierań 5, pan powiedział, że tą bronią mogli być Ukraińcy zaskoczeni. Mają środki takie naziemne, mają środki do tego, żeby z takimi dronami walczyć?
2: Oczywiście można próbować i to się robi, że za pomocą działek, karabinów próbuje się zwalczać, jeżeli taki dron leci stosunkowo niżej, ale po prostu to jest kwestia też takiego rachunku prawdopodobieństwa. No coś, co się porusza 200 km, około 200, z prędkością szybkiego samochodu na autostradzie, dużo dłużej jest, że tak powiem, w zasięgu ognia takich stanowisk przeciwlotniczych naziemnych, a coś, co się porusza z prędkością 500 km i to jeszcze na kilku kilometrach, to tak naprawdę no, tworzy się coraz większe wyzwanie i głównie te samoloty właśnie myśliwskie mogą je zwalczać. Ale tutaj trzeba powiedzieć, że to nie tylko jest kwestia, nie wiem, technicznych możliwości Rosjan, którzy stają się agresywni pod względem tego, co chcą zrobić, to widać na tym pograniczu, ale też to jest kwestia tego, co może zrobić nasze lotnictwo. No dzisiaj nasz samolot nie może wystrzelić tak uzbrojenia, gdy będzie ryzyko, że ten pocisk spadnie po stronie ukraińskiej. My musimy podpisać po prostu umowę z Ukraińcami, kto poniesie ewentualne szkody na ziemi, a to powinni wziąć na siebie Ukraińcy, tak jak my bierzemy na siebie to, co dzieje się na terytorium naszego kraju, albo biorą na siebie małe republiki nadbałtyckie, bo przecież polskie F-16 czy inne samoloty zachodnie też patrolują Litwę, Łotwę, Estonię, próbują tam niekiedy, zdarzało się, zestrzelić coś. I to są rzeczy do porozumienia. No,
1: czyli jak rozumiem, nie ma w tej chwili...
2: sprawy, między innymi one.
1: Czyli jak rozumiem, w tej chwili nie mamy nawet procedur, żeby walczyć skutecznie z takimi dronami jak Gierań 5, tak?
2: Moim zdaniem procedury są bardzo ograniczające możliwości wojska. To nawet jest zasadne, że nadrzędnym celem, nadrzędnym elementem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zestrzeleniu, taką decyzję podejmuje dowódca operacyjny u nas w siłach zbrojnych, ewentualnie pilot, jeżeli nie ma kontaktu z dowództwem, a taki cel może zagrażać komuś, no to nadrzędnym takim elementem, który bierze pod uwagę, jest ewentualność ofiar na ziemi. I oczywiście tego nie przeskoczymy, ale bierzemy pod uwagę, że to jest naprawdę bardzo nawet szerokie pole do interpretacji przez prokuratora, czy taki pilot, czy dowódca na pewno do końca wziął pod uwagę, że decyzja o użyciu uzbrojenia nie spowoduje, czy dokładnie to przeanalizował, czy nie spowoduje ofiar na ziemi.
1: Ale pan wie doskonale, że my dzisiaj jesteśmy w stanie pokoju i z tego, co pamiętam, procedury wojskowe, najpierw pilot musi wyraźnie zidentyfikować cel. Przy tak szybkim

0: 100 kilometrów w głąb rakiety czy drony, 100 kilometrów w głąb Polski, ponieważ no, my nie możemy być... Przeciwnik jest agresywny w swoich prowokacjach wobec nas, ma narzędzia, podjął decyzję polityczną, a my niestety ciągle mamy ograniczenia, żeby być agresywnymi w naszej obronie, ale do tego mówię, potrzebujemy współpracy międzynarodowej i z Ukrainą przede wszystkim i zmiany trochę przepisów, musimy się dostosować do sytuacji.
1: A pana zdaniem nastąpi jakaś reakcja sojuszników? Czy pan się spodziewa szerszej reakcji sojuszu? Na razie nie widzę w ogóle takiej odpowiedzi i jakiejś głębszej reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Formalnie nic się nie wydarzyło, tak? Formalnie były to uderzenie na terytorium Ukrainy, więc sojusz, przedstawiciele sojuszu mogą oczywiście protestować, ale z perspektywy tego, co Federacja Rosyjska robi w Ukrainie, czyli mówiąc krótko, atakuje co do zasady tą infrastrukturę cywilną i, no, i sama zapowiada, że jesień i zima będzie dla Ukraińców no katastrofalna, no przynajmniej tak to zapowiada i ma pewne narzędzia, żeby jednak to zrobić pod względem oczywiście ich systemu elektroenergetycznego, systemu ciepłowniczego. Celem będą znowu elektrownie i inne elementy infrastruktury zaopatrującej, no choćby miasta. Natomiast z perspektywy NATO oczywiście stacjonują na terytorium Polski i samoloty bojowe NATO, ale tu moim zdaniem to jest potrzebna pewna decyzja polityczna, jak na to odpowiadać, tak? Ja wiem, że nasze wojsko tworzy różne plany, jak na to odpowiedzieć, ale to jest decyzja polityczna.
1: Ale co pan ma na myśli? Strzelanie do dronów nad terytorium Ukrainy?
0: Ale oczywiście w porozumieniu z Ukraińcami, tak? To, o czym powiedziałem, żeby po prostu rozwiązać kwestie takie, rozwiązać ręce naszym dowódcom w tej kwestii, a rozwiązać ją na tej zasadzie, że po prostu Ukraina się na to godzi, bierze na siebie ewentualne szkody, bo nawet sytuacja z września ubiegłego roku, kiedy te ponad 20 dronów tych plastikowych, styropianowych leciało nad Polskę, już pokazało, że w takich działaniach powietrznych poważnie uszkodzony został jeden dom, nie było ofiar na szczęście, ale resort Skarb Państwa musi, że tak powiem, zadośćuczynić to tym mieszkańcom i słusznie. I to samo trzeba zrobić w porozumieniu z Ukraińcami. Trzeba, tak jak mówię, uwolnić trochę procedury, bo jeżeli wszyscy wiedzą, że leci dron, to przestańmy się bawić w to, że pilot musi podlecieć, nie wiem, na dystans kilometra, dwóch do niego i stwierdzić, że faktycznie leci dron.
1: Czy pańskim zdaniem ta działalność lotnictwa, która w tej chwili jest podejmowana, bo praktycznie już co drugi dzień mamy w powietrzu, jeśli nie codziennie, parę dyżurną, czy my mamy środki na to, żeby tak często używać naszych samolotów i czy niekonieczne będzie wsparcie sojuszników?
0: Wsparcie sojuszników będzie potrzebne. Proszę zauważyć, że my na razie mamy do czynienia z pojedynczymi takimi incydentami. Chodzi o to, że nie ma masowej znowu próby przekroczenia polskiej granicy. Wtedy będzie naprawdę duży problem. Wystarczy spojrzeć na jakimi zasobami dysponujemy. Dzisiaj tylko samolot F-16 w polskich siłach powietrznych może takie dyżury prowadzić. To nie jest dużo, to jest jedna, dwie pary takie dyżurne w trakcie nocy. Nie jest żadną tajemnicą, że w rozmowie z wojskowymi punkt pierwszy obawiają się właśnie prokuratora i trochę w swoich decyzjach muszą na to patrzeć, a punkt drugi, nasze lotnictwo jest zalatane, o tak bym to powiedział. Tych operacji faktycznie jest dużo, a zadań też dużo więcej, bo to nie jest tylko patrolowanie Lubelszczyzny, ale wiele innych zadań związanych i z obroną powietrzną, ale i ze zwykłym tokiem szkolenia, więc te wsparcie sojusznicze no jest konieczne. Ja powiem jako taką ciekawostkę, na Lubelszczyźnie stacjonują dwa śmigłowce czeskich sił powietrznych, śmigłowce takie szturmowe, które mają nam pomagać w ramach misji kilkumiesięcznych. Oni już się rotują od września ubiegłego roku, po tym właśnie słynnym nalocie, że tak powiem, tych styropianowych rosyjskich dronów. Ale no to, o czym tutaj rozmawiamy od początku, że Rosja zmienia swoje narzędzia walki, no powoli też te śmigłowce, nawet jako wsparcie sojusznicze, będą coraz mniej skuteczne.
1: To mówiąc wprost, w takim razie, gdyby dzisiaj ruszyło około 100 dronów w kierunku polskiej granicy, dronów typu Gierań 5, dronów odrzutowych, mamy je jak zatrzymać?
0: Jeżeli dowódcy uznają, że trzymają się ściśle procedur, to niestety będziemy mieli duży problem. No, bo my przez

0: To, że nie możemy, że musimy użyć wzrokowej identyfikacji, nie możemy użyć środków naziemnych, czyli tych wyrzutni rakiet, które wspomagają ten system, będąc choćby rozmieszczone na Lubelszczyźnie. One też zgodnie z zapisami prawa mogą strzelać tylko do zidentyfikowanych pocisków rakietowych lub dronów wrogich. Więc moim zdaniem nie ma co tylko oglądać się na sojuszników, ale trzeba wykonać nawet formalno-prawną usprawnienia w ramach naszego systemu, żeby to stało się bardziej elastyczne i dostosowane do tego, co może nam grozić. No przecież sam premier Tusk mówi, że najbliższe tygodnie i miesiące mogą przynieść różne wydarzenia. Oczywiście miał na myśli prowokacje, więc wiele dronów niestety, moim zdaniem oczywiście, będzie bardzo dużym problemem.
1: A to pana zdaniem właśnie było to, o czym Radcliffe, czyli szef CIA, rozmawiał w Moskwie z przedstawicielami Rosji? To jest właśnie ta eskalacja, to jest właśnie to, co było napisane w tym raporcie przedstawionym Donaldowi Tuskowi?
0: No moim zdaniem to jest, jeżeli mamy szukać jakichś plusów w tej całej sytuacji, to plusem jest, że służby wywiadowcze Zachodu, szczególnie Stanów Zjednoczonych, wiedzą, co się święci, tak? Jeżeli nasz premier powiedział, że miał informację, że mogą być działania prowokacyjne wobec przejść granicznych i wydaje się, że tak możemy przyjąć ten scenariusz, to, co się wydarzyło, a być może dzięki Ukraińcom wydarzyło się w dużo mniejszej skali, bo tak jak mówiłem, zestrzelili większość tych dronów, które leciały przez całą Ukrainę, a tak naprawdę one głównie lecą taką drogą północną, na pograniczu ukraińsko-białoruskim. To jest ten główny szlak, że tak powiem, którym one tutaj docierają nad zachodnią Ukrainę. I to jest taki plus, że tak jak przed 2022 rokiem Amerykanie dokładnie wiedzieli, co Rosjanie planują, a że planują zaatakować Ukrainę, to tą korzyścią jest to, że przynajmniej możemy powiedzieć jako Zachód Rosjanom, że wiemy, co się święci. Drugie jest pytanie, czy za tym idą na przykład jakieś amerykańskie groźby w tej rozmowie, tak? Czy są w stanie, a jak widać, że chyba nie do końca, odciągnąć Putina, czy generalnie to kierownictwo Federacji Rosyjskiej, które podejmuje decyzje, od tego, co widzimy, co robi.
1: Mariusz Cielma, analityk wojskowy, nowa technika wojskowa, razem z nami o godzinie 7:00, nasz gość rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24. Bardzo panu dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję również.
1: Kłaniam się.

0: Dobrego wieczoru. Program PowerPoint powraca jutro po 19. Darek Maciborek do usłyszenia i zapraszam na fakty, które przedstawia Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od śledztwa w sprawie bezzałogowca znalezionego na Pomorzu Zachodnim. Niewykluczone, że to rosyjski dron rozpoznawczy. Ostrzegamy kierowców, zablokowana jest Krajowa 22 w Warmińsko-Mazurskiem. Problemy także na Krajowej 32. A w faktach sportowych piłkarska ekstraklasa i zmagania Interu Mediolan Piotra Zielińskiego we włoskiej Serie A. Wojskowi prokuraturzy oraz eksperci kryminalistyki badają drona, który został odnaleziony na plaży w miejscowości Rusinowo na Pomorzu Zachodnim. Według wstępnych ustaleń to może być jedna z nowszych wersji drona typu Gerbera. Najprawdopodobniej rosyjska maszyna rozpoznawcza. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
2: Na plaży sprowadzono najpierw zespół chemiczny, który miał ocenić, czy maszyna stanowi zagrożenie. Potem do działań ruszyli pirotechnicy. Dopiero po zbadaniu przez nich drona będą go mogli sprawdzić eksperci. Natomiast nieoficjalnie dowiedziałem się, że wstępne analizy wskazują na rosyjskie pochodzenie maszyny. Zdjęcia porównano z nowymi typami Gerbery. Na elementach poszycia widać też napisy cyrylicą po rosyjsku. Maszyna nie jest najprawdopodobniej uzbrojona w głowicę. Służyć miała celom rozpoznawczym. Ma jednak niewielką ilość materiału wybuchowego do kontrolowanego zniszczenia bezzałogowca. Wojsko i lokalne władze zapewniły, że teren wokół znaleziska jest zabezpieczony, a dron nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców ani turystów.
1: Nie wiemy, gdzie się chować i nie mamy, gdzie się chować, mówią mieszkańcy Drohoruska przy lubelskim odcinku granicy z Ukrainą. W niedzielę zbudziły ich odgłosy eksplozji i huk myśliwców. Tuż za granicą po ukraińskiej stronie eksplodowały dwa rosyjskie drony. Mieszkańcy dostali alert RCB z informacją, żeby schowali się w bezpiecznym miejscu, ale sami nie wiedzą, gdzie tego miejsca szukać.
3: No właśnie nie wiem, gdzie jest bezpieczne miejsce i sama sobie zadawałam to pytanie, kiedy dostałam taki alert.
4: Pani wie, gdzie się schować?
5: No nie wiem do końca, tylko o piwnicy się myśli.
4: Kiedy przyszedł alert, co pani zrobiła?
6: Przeczytałam i położyłam się dalej spać.
4: Nie ma gdzie się chować?
6: Nie ma, nie.
1: Usłyszał w Drohorusku reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Fakty RMF FM. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia.
1: Jedna osoba zginęła w wypadku na Krajowej 22 w pobliżu Kamiennika Wielkiego w Warmińsko-Mazurskiem. To odcinek Elbląg Wschód, Braniewo Południe. Pieszy został tam potrącony przez samochód. Droga jest zablokowana. Objazd drogą serwisową od węzła Młynary do węzła Fromborg. Jedna osoba została z kolei ranna w wypadku na Krajowej 32 w pobliżu Rakoniewic w Wielkopolsce. Tam osobówka potrąciła rowerzystę. Wprowadzono ruch wahadłowy. Kolorowy korowód kapeluszy przeszedł dziś ulicami Szczecina. Kilkudziesięciu seniorów z barwnymi nakryciami głowy przemaszerowało spod szczecińskiego magistratu do Teatru Letniego, by tam dowiedzieć się, czyj kapelusz okazał się najlepszym, a potem wziąć udział w potańcówce.
8: Ja w tym roku to wzięłam nowy kapelusz, bo tamten już mi się sprzykrzył. Już to wiecznie jedno i to samo, więc dzisiaj rano przyklejałam wszystko na klej taki nagrzany. Nic nie odpadło, więc jest dobrze.
9: Panie, pięknie kapelusze mają przystrojone.
8: Bo to jest Dzień Seniorów.
10: Tydzień senioralny,
8: a dzisiaj jest Dzień Kapeluszy. Każdy coś tam przygotował. Różne tiule, nie tiule, pocięte firaneczki, żeby nam dawały radość.
11: Ten kapelusz był kupiony.
9: Ale przyozdobiony tutaj własnoręcznie.
11: Tak.
1: Z właścicielami kolorowych kapeluszy rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do końca kadencji w kwietniu 2027 roku. O tym wyborze Piotr Salak w rozmowie o 7 będzie rozmawiał z wiceministrem sportu Ireneuszem Rasiem. A w porannej rozmowie RMF FM 2 po 8 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Na ostatnie już dziś fakty sportowe ponownie zaprasza Cezary Dziwiszek.
12: Już 5 goli padło w meczu Interu z Udinese w Serie A. Trwa druga połowa, jest 3-2. Goście z Udine prowadzili 2-0, ale po bramkach Carlosa Augusto, Barelli kilka minut temu, Thurama, Nerazzurri są już na prowadzeniu. Od pierwszych minut na boisku jest Piotr Zieliński. W Udinese Jakub Piotrowski niestety nie zagra aż do listopada. Dzisiaj przebiegł zabieg ablacji serca, potem jak wykryto u niego arytmię. Liderem Serie A po 4 kolejkach jest Roma, która wygrała dziś z Torino 2-0. Trener Jagielloni przeprasza za próbę wywarcia wpływu na sędziego Raczkowskiego w meczu z GKS-em Katowice. W oświadczeniu w mediach społecznościowych Adrian Siemieniec oddaje się do dyspozycji Komisji Ligi Ekstraklasy, która zdecyduje o ewentualnej karze. Przypomnę, za to, że Siemieniec napisał SMS-a do sędziego Wójcika z sugestią, że sędzia Raczkowski w tamtym meczu mógłby go uprzedzić, jeśli któryś z piłkarzy Jagiellonii będzie blisko otrzymania żółtej kartki. Radosław Piesiewicz może zostać odwołany ze stanowiska prezesa PKOL-u wcześniej niż w kwietniu, kiedy skończy mu się kadencja. Dziś członkowie zarządu wybrani Mariana Kmitę na pełniącego obowiązki prezesa, a wcześniej Sąd Okręgowy w Katowicach nie wypuścił Piesiewicza z aresztu.
13: Oczywiście chcemy definitywnie zakończyć, bo są różne interpretacje prawne, status Radosława Piesiewicza.
12: Mówił Marian Kmita. Odwołaniem Piesiewicza zajmie się zarząd lub walne zgromadzenie delegatów. Na razie PKOL czeka audyt finansowy i pracę nad nowym statutem. Dzikie Warszawa rozpoczęły marsz po awans do koszykarskiej Ligi Mistrzów od zwycięstwa, pewnie pokonując czeską Opawę. W kolejnej rundzie czeka już łotewski zespół VEF Ryga.
7: Sponsorem faktów sportowych

0: nieustanna rozmowa Tomasza Terlikowskiego. Posłuchajmy jeszcze raz.
1: Dzień dobry, moim gośćmi są Tobiasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS w studiu i Czesław Proczek, wiceszef MSWiA, Koalicja Obywatelska. Na telefonie witam, panie ministrze.
2: Dzień dobry, witam.
1: Panie ministrze, zacznijmy od pytania, co mają zrobić ludzie, kiedy słyszą taki alarm? Bo to jest to pytanie, które wybrzmiało mocno w faktach. Słyszymy alarm, jesteśmy w dorochusku, gdzie nie ma schronów. Co robimy?
2: Informujemy o tym, że to w zależności od tego, w jakiej zabudowie, w jakich budynkach ludzie mieszkają, jeżeli to są domy jednorodzinne, tak jak było w audycji podane, no to przede wszystkim trzeba skryć się w tych pomieszczeniach, które mają podpiwniczenie, garaż, piwnica, tak żeby dać sobie ochronę. W budynkach wielorodzinnych też są takie pomieszczenia. Jest aplikacja Gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
1: No ale w dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
2: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż, to jest najlepsze miejsce do ukrycia między ścianami wewnętrznymi.
1: To dlaczego w zasadzie ludzie cały czas mówią, że nie wiedzą? To znaczy cały czas jest ten komunikat płynący od ludzi, którzy słyszą alarm, nie wiemy, nie poinformowano nas, nie dostaliśmy wystarczającej informacji.
2: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, w aplikacjach, które służą zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
1: Panie ministrze, wiemy, co tak naprawdę chcieli zaatakować Rosjanie. Wiemy, jaki był cel tego ataku?
2: Ponad tydzień temu mieliśmy do czynienia z atakiem na przejścia graniczne po ukraińskiej stronie w Mołdawii i w Ukrainie, w Rumunii. I no, spodziewaliśmy się tego, przekazywali to również Ukraińcy, że Rosja podjęła, no, eskaluje to terrorystyczne wręcz w tej chwili działania związane z atakowaniem przejść granicznych, okolicy przejść granicznych, no i pociągów, tak? Więc tutaj mamy eskalację tej wojny, próba, tak jak no, wszyscy tutaj się domyślamy, by w sytuacji zimy, trudnych warunków doprowadzić do załamania ukraińskiej gospodarki i zdolności obronnej.
1: Ale to dotyczy ataków po stronie ukraińskich. Możemy się spodziewać jakiejś formy ataków hybrydowych albo kinetycznych po stronie polskiej?
2: Czy to jest próba w tej chwili doprowadzenia do izolacji Ukrainy poprzez przerwanie tak naprawdę tras, szlaków dostawy, zarówno uzbrojenia, ale również współpracy gospodarczej, wsparcie dla ukraińskiej gospodarki. To taki szantaż, by zniechęcić wszystkie państwa. No proszę zauważyć, atakowane są pociągi. Do tej pory te pociągi były uważane za w miarę bezpieczny środek komunikowania, docierania do stolicy Ukrainy. Przecież wielu polityków, innych osób podróżowało tymi pociągami. W tej chwili to ryzyko jest o wiele większe i to jest próba, tak jak powiadam, izolowania Ukrainy, zniechęcenia Zachodu do wspierania Ukrainy.
1: To jeszcze pytanie, ale pan mówi cały czas, panie ministrze, o tym, że to jest po stronie ukraińskiej, ale pojawiają się głosy, także premiera, a także ekspertów, że możemy się spodziewać także jakiejś formy rzekomo przypadkowych albo nieprzypadkowych ataków po stronie polskiej.
2: To jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no, te ataki na zachodnią Ukrainę stwarzają zagrożenie również dla nas bardzo poważne. Jeżeli 2 kilometry od polskiej granicy mamy atak dronowy czy atak rakietowy, no to jest bardzo mocno podnosi ryzyko również dla nas. No, mieliśmy atak bezpośrednio, rakieta rosyjska terytorium kilka tygodni temu, więc to ryzyko dla nas w sposób oczywisty jest i tutaj zwiększamy możliwości rozpoznawcze i możliwości zwalczania tych obiektów przez Wojsko Polskie. Podnosimy poziom, jeżeli chodzi o zdolności Straży Granicznej, podnieśliśmy bardzo mocno, więc jesteśmy lepiej przygotowani do tych działań. Oczekujemy również i mamy wsparcie naszych sojuszników w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Rozumiem też, że istnieje takie zagrożenie, że będą atakowane polskie przejścia graniczne już bezpośrednio, nie opodal, tylko bezpośrednio.
2: W tej chwili jest infrastruktura po stronie ukraińskiej, no tylko tak jak powiedziałem, to już jest bardzo blisko polskiej granicy. My oczywiście przygotowujemy się, a przede wszystkim wojsko w zakresie szybkich. Tu mamy współpracę z Ukrainą w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniu i zdolności wojskowych, przy czym tak jak na Państwa antenie było wskazywane, Rosja używa nowych dronów z napędem odrzutowym, które zwiększają bardzo trudności w zwalczaniu tego typu obiektów i to zagrożenie dla Ukrainy i dla innych państw bardzo mocno wzrosło poprzez użycie tego środka napadu powietrznego.
1: Bardzo dziękuję. Czesław Proszek, Witesz FMSWiA z Koalicji Obywatelskiej, był gościem radia RMF FM. Bardzo dziękuję za rozmowę. A my wracamy do studia. Tadeusz Bochański, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, europoseł. Witam panie pośle, witam
3: dzień
1: panie
3: dobry,
1: wiceprezesie.
3: Dzień dobry panie redaktorze.
1: Czuje się pan poinformowany? Czuje się pan bezpiecznie?
3: Nie czuję się poinformowany, nie czuję się niebezpiecznie. Czy bezpiecznie? Tutaj skala jest dość rozpięta. Mnie najbardziej przeszkadza w całym tym dyskursie, ja nie słyszałem całości wypowiedzi pana ministra tutaj w studiu, ale z tego, co słyszę z wypowiedzi różnego rodzaju, to, że Polacy nie są traktowani jak dorośli ludzie. To znaczy, wszyscy wiemy, w jakim miejscu znajduje się nasza ojczyzna historycznie, jaka jest historia polskiej wojskowości od 90 roku do dzisiaj.
1: No dobra, ale to dowiemy, ale
3: czyli rozumieją, jaka jest kondycja państwa polskiego i rozumieją, że Polacy doskonale, że do pewnego momentu nie przygotowywało się państwo polskie na tego rodzaju zagrożenia, jak Federacja Rosyjska próbująca zdominować całą wschodnią flankę NATO, bo de facto to robi Federacja Rosyjska.
1: No ale rozumiem, że teraz
3: I dzisiaj politycy rządzący Polską opowiadają, że wszyscy są poinformowani, wszyscy dostali broszurę, co mają robić, wszystko jest dobrze i w ogóle rewelacyjnie, a słyszymy głosy słuchaczy, widzów, Polaków po prostu, w szczególności z Lublina i z Lubelszczyzny, którzy mówią, nie wiemy, co mamy robić. Zatem mamy gigantyczny rozdźwięk wynikający z tego, że rząd nie chce powiedzieć, jest tak i tak, mamy do zrobienia to, to i to. W ogóle my wszyscy jako Polacy powinniśmy to zrobić, to jest jeszcze przed nami. Słuchajcie, taki jest plan, mamy strategię działania na przyszłość. Polacy są traktowani infantylnie przez tę ekipę rządową, co podważa zaufanie obywateli do państwa
1: polskiego. To zaraz próbujemy ustalić, co powinniśmy zrobić. Ja przypominam, naszym gościem jest Tadeusz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS. To co powinniśmy zrobić? To co pana zdaniem powinni usłyszeć dzisiaj od rządu Polacy? Co jest do zrobienia na CITO?
3: Polacy powinni po pierwsze być poinformowani, że minister spraw wewnętrznych ma strategię zabezpieczenia obrony ludności cywilnej, czyli tak zwaną strategię obrony cywilnej. Często nasi rodacy myślą, że obrona cywilna jest czymś innym niż się myśli. Obrona cywilna to jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności cywilnej w trakcie konfliktu zbrojnego. I teraz mamy tradycyjny konflikt zbrojny, czyli gdyby ktoś, nie daj Boże, zaatakował Rzeczpospolitą i mamy działania hybrydowe i prowokacyjne Rosji i z tym mamy do czynienia teraz. Wkraczanie samolotów w polską przestrzeń powietrzną,

0: sytuacji. Powiedzmy sobie, ci mądrzejsi zorientowali się w momencie, w którym Putin atakował Gruzję i był tam świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Ci, którzy trochę mniej, ale jednak rozgarnięci, kiedy Krym został zaanektowany przez zielonych ludzików Putina. No a już wszyscy chyba powinni zdawać sobie z tego sprawę od roku 2022 i pełnoskalowej wojny na Ukrainie. I teraz PRL szykował się na atak z zachodu.
1: Tylko z drugiej strony.
0: Więc budował różnego rodzaju, do pewnego czasu, miejsca schronienia, bunkry i schrony. Potem przestano, też z powodów gospodarczych. Przed nami jest wielkie wyzwanie budowy schronów dla ludności cywilnej. Finowie robili to wcześniej, wcześniej się przygotowywali, mieli też inne możliwości finansowe. My dzisiaj jesteśmy dopiero na rozpoczęciu tego procesu.
1: Ale to jest jeden element, budowa schronów, miejsc schronienia, budowa zabezpieczeń.
0: Czy my jesteśmy informowani co do strategii ministra spraw wewnętrznych w tej sprawie? Wiemy tylko, że zostały przekazane dodatkowe środki, że powstaną dwa schrony dla ludności, bądź trzy, bo tyle komunikowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak na 38-milionowy naród, to nie za dużo. Nie wiemy, jaka jest strategia ich budowania, czy priorytetem jest Polska Wschodnia, czy priorytetem jest Polska...
1: A przywrócenie poboru jest nam potrzebne? Bo to też jest to pytanie, które się pojawia, no bo...
0: Potrzebujemy na pewno szkolenia rezerw. To jest i przyspieszenia, jeżeli chodzi o przyjmowanie do w ogóle żołnierzy zawodowych.
1: Ale Skandynawów, którzy przywracają powoli.
0: Tak, ale pamiętajmy, że Finlandia czy Szwecja ludnościowo zasadniczo różnią się od Polski. Może nie wszyscy o tym pamiętają.
1: Pamiętamy o tym, że są mniejszymi,
0: mniej ludnymi państwami. My po pierwsze, i to jest powinien być priorytet ministra obrony narodowej, powinien przyspieszyć znowu przyjmowanie żołnierzy zasadniczych oraz budowanie Wojsk Obrony Terytorialnej, bo to zasadniczo spowolniło w czasie, kiedy nastąpił na urzędzie Kosiniak-Kamysz.
1: Ale
0: to jest pierwsza rzecz.
1: Że obowiązkowa
0: druga rzecz,
1: pana zdaniem nie jest konieczna.
0: W tym momencie uważam, że nie, w szczególności, że również eksperci w tej sprawie są bardzo podzieleni co do tego...
1: Mówią, że nie jesteśmy przygotowani na zasadniczą służbę wojskową.
0: Nie, ale są eksperci od wojskowości, bo na nie się powinniśmy odwoływać, są bardzo podzieleni w tej sprawie, ponieważ wyciągając wnioski z wojny na Ukrainie, nie wszyscy uważają, że tego rodzaju działania, jak bycie przygotowanym na wypadek konfliktu do poboru powszechnego jest potrzebne. Ale potrzebne są rezerwy. I rezerwy, i to bardzo duże rezerwy przeszkolone. I teraz...
1: Pan jest przeszkolony?
0: No nie, nie jestem przeszkolony.
1: A nie zgłosił się pan?
0: Nie jestem przeszkolony. To znaczy, w jakim sensie?
1: Znaczy, no, bo można się było, tak powiedziałbym, samodzielnie zgłosić po jakieś przeszkolenie. Pan się nie zgłosił.
0: Nie, ja się nie zgłaszałem, ale myślę, że nie przyszedłem tego szkolenia, ale myślę, że jako była osoba, która zarządza, jakby odpowiadała za obronę cywilną na terenie dwóch województw, nie najgorzej jestem w tym sensie przeszkolony.
1: Ale pan jest przeszkolony do zarządzania, a niekoniecznie strzelać pan umie?
0: Tak. Ale nie to, że chodzę na strzelnicę w wolnym czasie, ale tak, no nieraz już strzelałem.
1: A jakieś przeszkolenie wojskowe pan miał?
0: W ogóle jestem zwolennikiem, to znaczy w jakim sensie, panie redaktorze?
1: No, nie wiem.
0: Czy spędziłem na poligonie dwa tygodnie? Nie spędziłem na poligonie dwóch tygodni, ale bym z przyjemnością spędził, gdyby była taka możliwość.
1: To apelujemy do wojska, można powołać
0: panu
1: pana
0: więcej. I gdybym dzisiaj, to mówię do maturzystów na przykład, gdybym dzisiaj miał 18 lat i podejmował decyzję o karierze zawodowej, to bym się... Nie wiem, czy bym studiował prawo, tak jak studiowałem, tylko bym faktycznie rozważał karierę w wojsku, dlatego że biorąc pod uwagę rozwój sił zbrojnych, nowy sprzęt, rozbudowę jednostek, jaka następuje od czasu rządu Prawa i Sprawiedliwości, wojsko jest bardzo ciekawą...
1: Panie pośle, to dlaczego pan się nie zgłosił? Jest tyle propozycji. Tydzień z wojskiem, miesiąc z wojskiem, weekend z wojskiem.
0: Panie redaktorze, sam brałem udział w wydarzeniach zachęcających do wstępowania do WOT-u. No, nawet powiem panu więcej.
1: Ale mógł się pan
0: zachęcam. Nie miałem przyjemności z panem redaktorem, kiedy byłem wojewodą łódzkim, żeby dziennikarze lepiej zrozumieli i lepiej propagowali wiedzę o Wojskach Obrony Terytorialnej, razem ze mną przychodzili testy sprawnościowe, czy można się do nich dostać.
1: Ja rozumiem, że pan jest drogowskazem, który wskazuje drogę, ale nie zmierza w tym kierunku. Jak pan zachęcał, to mógł pan się przeszkolić.
0: Trudno, żeby pan ode mnie oczekiwał, że skoro pracowałem na stanowisku, które odpowiadało za obronę cywilną ludności, żebym w tym czasie przechodził przeszkolenie w inną stronę niż się zajmowałem zawodowo. Mogę powiedzieć tyle, że bardzo wiele w tych sprawach jest przed nami po prostu do zrobienia. Również jeżeli chodzi o koordynację planów ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. I nadal minister Kierwiński chodzi po mediach i opowiada, że są takie gigantyczne zaległości, że on tak dużo musi zrobić. Wcale nie robi

0: wystarczająco dużo, tempo prac nie jest wystarczające, jest wręcz żenujące. I oczywiście mamy prawo to mówić jasno i nie być traktowani infantylnie. Ponieważ Polacy będą się czuli bezpiecznie, to jest moja opinia,
1: kiedy będą poinformowani.
0: Nawet jeżeli będą poinformowani, że drodzy rodacy, słuchajcie, jest teraz tak i tak, ale plan jest taki i on zostanie zrealizowany. Tego rodzaju informacji nie ma i nie dziwię się, że mieszkańcy Lubelszczyzny nie czują się z tego powodu
1: dobrze
0: bezpiecznie.
1: To wróćmy do wypowiedzi także premiera, który mówi, że no, zagrożenie rośnie. Pana zdaniem, jeśli Władimir Putin rzeczywiście decyduje się na jakąś formę ataku na państwa bałtyckie, polskie wojsko powinno brać udział w obronie państw bałtyckich?
0: No to jest decyzja fundamentalna z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, dlatego że jeżeli Pakt Północnoatlantycki nie zareagowałby na wtargnięcie obcych wojsk na swoje terytorium, to straciłby absolutnie wiarygodność.
1: Czyli powinniśmy wziąć tym udział.
0: Ale nie sami. To znaczy nie może być takiej sytuacji...
1: Zawsze ktoś musi być pierwszy.
0: Nie, ale nie może być takiej sytuacji... No ale wie pan, proces decyzyjny to jest proces decyzyjny. Nie może być takiej sytuacji, w której sojusznicy powiedzą Polacy, idźcie tam, a my was będziemy z zaplecza wspierać. To znaczy obrona państw bałtyckich przy udziale Rzeczpospolitej, tak? Z udziałem wszystkich sojuszników.
1: Wszystkich?
0: Znaczy, no wszystkich, na co?
1: Jeżeli wszyscy się
0: zasada jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
1: Ale jeżeli wszyscy się nie zdecydują, to wtedy nie?
0: No zależy, kto ma się wyłamać. Jak się Portugalia wyłamie, no to myślę, że to nie będzie decydującym czynnikiem.
1: No właśnie, o to naszego, się pytam, bo naszego, Portugalia, Hiszpania może się wyłamać
0: dla naszego, no tak, no ale w sytuacji, kiedy Finlandia, Dania, Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone mówią jednym głosem, no to jeszcze do tego Rumunia i Bułgaria, no to mamy inną sytuację, prawda? Ale sytuacja, w której Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy mówią, co często im się zdarza w historii. O, oczywiście mamy
1: ale
0: nasze...
1: A nie wierzy pan Donalda Trumpa, który przecież nam takie obietnice...
0: Ja mówię w szczególności naszych doświadczenia nasze dotyczą europejskich sojuszników. Umówmy się historycznie,
1: no, bo... Znaczy, ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa na temat Ukrainy też nie są pocieszające, już jego współpracowników...
0: No tak, ale mnie jakby, wie pan, ja wyciągam lekcje z historii, ja nie przypominam sobie sytuacji, w których Stany Zjednoczone nie dotrzymały wiążących umów między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi. Za to świetnie pamiętam takie, które Francja nie dotrzymała, bądź możemy...
1: Pan pamięta z historii oczywiście.
0: Z historii, bądź możemy, no ale historia jest naszą nauczycielką, bądź możemy wyciągać ile razy Niemcy nas, mówiąc eufemistycznie, zawodzili, żeby nie mówiąc bardziej. Więc jeżeli oczywiście brygada niemiecka, która przebywa na Litwie, nie zostaje natychmiast zwinięta i nie wraca do Niemiec, tylko podejmuje działania obronne, no to tak, to wtedy tego rodzaju działania mają szansę, mają nie tylko sens geopolityczny i zwiększają nasze bezpieczeństwo i odpychają Rosję, ale również mają szansę powodzenia.
1: Pan w pełni wie, że jeżeli zostanie zwinięta, to NATO de facto przestanie istnieć. To znaczy, w ogóle nie ma wtedy o to sporu.
0: Ale panie
1: to znaczy...
0: redaktorze, w czasie wojny dzieją się różne rzeczy i mogą Niemcy podjąć taką decyzję. Odpowiedzialne kierownictwo państwa polskiego musi się liczyć z różnymi scenariuszami, ale na pewno nie może pozwolić sobie na bycie wystawionym do wiatru. No bo to jest ta sama dyskusja, to jest ta sama dyskusja, jak dyskusja związana w Polsce, czy wysyłać polskich żołnierzy na Ukrainę.
1: Pytanie, o co chodzi?
0: No nie wysyłać. A dlaczego, proszę bardzo, chcę zobaczyć, jak Niemcy i Francuzi i Brytyjczycy chcą mieć kilka tysięcy żołnierzy na Ukrainie. Chcę to zobaczyć, to wtedy będziemy rozmawiać, bo wysyłanie...
1: A jak będą chcieli wysłać, to wtedy będziemy rozmawiać? Rzeczywiście jesteśmy gotowi wysłać?
0: Nie, najpierw to niech wyślą. Nie, nie, my
1: wyślą,
0: nie powinniśmy wysyłać.
1: W ogóle.
0: Bo jesteśmy w zupełnie innej sytuacji. To my jesteśmy zwornikiem wschodniej flanki NATO. To od naszego położenia konkretnie zależy to bezpieczeństwo państw regionu i polscy żołnierze mają być w Polsce.
1: Panie pośle, przepraszam, i panie
0: ministrze, jeszcze nie,
1: dobrze. Ale pytanie, powinien prezydent Zełenski zakazać ataków na infrastrukturę naftową w Rosji, jak prosi go o to Donald Trump?
0: Nie uważam tego.
1: Nie uważa pan. Znaczy, nie. Spokojnie może dalej atakować.
0: Uważam, że wszystkie działania, które osłabiają zdolności Federacji Rosyjskiej, a widać, że te są bardzo dla nich bolesne, bo uderzają w jakby miękkie podbrzusze Rosji, dlatego że to jest źródło dochodów budżetu, a budżet rosyjski prawdopodobnie już w 50% wydaje środki na prowadzenie wojny. Są to dla Rosji dotkliwe i z naszego punktu widzenia tego rodzaju osłabianie Rosji jest słuszne.
1: Bo rozumiem, że Donald Trump twierdzi, że to właśnie dlatego, że są te ataki, to ceny ropy w Stanach rosną. To jest ten powód.
0: Ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji dzisiaj, jeżeli chodzi o rynki paliw, że nawet zniszczenie jakiejś platformy na Morzu Północnym może mieć na to wpływ.
1: No to z całą pewnością Tomasz Bochański, europoseł, wiceprezes PiS, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: I już prawie 23, więc zaczynamy. Najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek.
1: Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Sąd utrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ukraina gotowa do rozmów z USA w sprawie wstrzymania ataków na rosyjską energetykę. A na koniec faktów Liga Włoska i niezwykłe widowisko w Mediolanie z Interem Piotra Zielińskiego w roli głównej. Radosław Piesiewicz zostaje w tymczasowym areszcie. Taką decyzję podjął dziś sąd w Katowicach. Tym samym utrzymana została wcześniejsza decyzja o aresztowaniu, na którą zażalenie złożyła obrona.
2: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna. Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu. Przedstawiliśmy argumentację na rzecz tego, czemu nie istnieje w tej sprawie obawa matactwa, ta argumentacja również nie spotkała się z uznaniem sądu.
3: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
2: To postanowienie jest prawomocne.
1: Z Jędrzejem Kupczyńskim, obrońcą Radosława Piesiewicza, rozmawiał reporter RMF FM Marcin Buczek. Radosław Piesiewicz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski planuje w dniach 21-23 września omówić w Nowym Jorku z prezydentem USA Donaldem Trumpem kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym. Widzimy, że Rosjanie odczuwają presję wynikającą z naszych precyzyjnych uderzeń w ich gospodarkę wojenną. I jak dotąd nikt nie dostrzegł prawdziwej gotowości Rosji do zakończenia wojny. Jednak, jeśli nasi amerykańscy partnerzy zdołają zapewnić prawdziwą gotowość Rosji do zakończenia tej wojny, której celem jest niszczenie ludzkiego życia, i to szczerze oraz na dłuższą metę, Ukraina również podejmie kroki w stronę deeskalacji konfliktu.
4: Ukraina zrobi swoje deeskalacyjne kroki.
1: Zapewniał Zełenski. Jak dodaje agencja Interfax Ukraina, spotkanie prezydentów nie zostało jeszcze ostatecznie ustalone. Aż 200 miliardów złotych na obronność. Tak zakłada przyszłoroczny budżet. Z części tych funduszy może zostać sfinansowana amerykańska baza, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
5: Wydarzenia ostatnich dni, ostatnich godzin wręcz wyraźnie pokazują, że bezpieczeństwo musi być naszym priorytetem, ale projekt baz amerykańskich to jest przecież projekt wieloletni. Tutaj potrzebne są szczegółowe analizy. Ja będę rozmawiał, myślę jeszcze w tym tygodniu, z panem premierem Kosiniakiem-Kamyszem, między innymi na temat tego projektu.
1: Przedstawiciele resortu obrony w czwartek przedstawili amerykańskiej delegacji potencjalne miejsce na budowę stałej bazy dla żołnierzy USA w Polsce. Z ustaleń reporterów RMF FM wynika, że pod uwagę branych jest 5 lokalizacji w zachodniej części kraju. Pożary w Hiszpanii były najtrudniejszymi działaniami, z którymi za granicą mierzyli się polscy strażacy. Do takich wniosków doszli eksperci, którzy w sierpniu pracowali na Półwyspie Iberyjskim. Przed nami dużo pracy do jeszcze dokładniejszego udoskonalenia jednostek, mówił w rozmowie z RMF FM kapitan Waldemar Wielgosz, dowódca modułu GFFF Poznań, czyli specjalnej grupy przeznaczonej do gaszenia pożarów lasów.
6: Były to pierwsze działania modułu GFFF, najświeższego modułu, jednego z najświeższych modułów w Państwowej Straży Pożarnej, który powstał w 2023 roku, więc stosunkowo niedawno. No i pierwsze działania poza granicami, przy takich realnych działaniach, dały nam taką solidną podstawę, żeby móc dalej rozwijać te zdolności i też były takim jakby podsumowaniem całego naszego 3-letniego okresu przygotowania, więc pojechaliśmy tam i potwierdziliśmy, że kierunek, który obraliśmy, jest kierunkiem dobrym.
1: Z kapitanem Waldemarem Wielgoszem rozmawiał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
7: Sport w Faktach RMF FM.
1: Aż 8 bramek padło w meczu Interu Mediolan Piotra Zielińskiego z Udinese we włoskiej Serie A. Spotkanie zakończyło się wynikiem aż 5-3 dla drużyny z Mediolanu. Początek meczu należał jednak do gości. Prowadzili oni 2-0. Do końca pierwszej połowy było już 2-2. Potem to Inter zaczął strzelać bramki. Jedna z nich padła po asyście Zielińskiego. Było 5-2. Goście z Udinese w doliczonym czasie drugiej połowy strzelili jeszcze jedną bramkę. To jednak nie mogło już odwrócić losów spotkania. Kluby Piotra Zielińskiego zobaczymy ponownie na boisku w sobotę. Rywalem będzie AS Roma.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Radio RMF 24.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF 24.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, jest naszym gościem. Witam Pani Minister.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No właśnie, jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg Kijów-Warszawa tuż przy granicy z Polską. Drugi dziś znaleziono nad Bałtykiem. Polska jest przygotowana na eskalację ze strony Rosji?
2: Znaczy, przede wszystkim to jest moment, panie redaktorze, w którym musimy przestać mówić, że to nie jest nasza wojna, bo ta wojna jest dosłownie u naszych bram. To znaczy...
1: Rozumiem, że wjeżdża polityka i krytykowanie Konfederacji, a ja pytam o to, czy Polska jest gotowa.
2: Ale panie redaktorze, to naprawdę ma znaczenie. Bo moje osobiste przekonanie jest takie, że my od miesięcy powinniśmy byli być świadomi tego, że Rosja będzie eskalować. Komunikaty premiera Donalda Tuska, komunikaty ministra obrony narodowej, premiera Kosiniaka-Kamysza, ale także Radosława Sikorskiego jako ministra spraw zagranicznych jednoznacznie wskazywały na to, że Rosja będzie eskalować i że w następnych tygodniach i w następnych miesiącach będziemy mierzyć się z czymś, czym się dotychczas nie mierzyliśmy. Czyli że to nie będzie jednostkowy atak raz na kilka tygodni, po którym politycy będą mogli studio się pokłócić, kto kiedy znalazł jaką rakietę, kto kiedy znalazł jaki dron.
1: Tylko mam wrażenie, że właśnie zmierzamy w kierunku tego, że jest jakaś część sceny politycznej, która nie uznaje, że to jest wojna i że to skandal.
2: To znaczy, jeżeli
1: Natomiast ja pytam o to, czy jesteśmy, no, mieliśmy przed chwilą w faktach informacje o tym, jak ludzie nie wiedzą po prostu, co robić. Jeżeli premier rzeczywiście raz na dwa tygodnie mówi, że już za chwileczkę, już za momencik, co ja rozumiem, że też wie to ze służb.
2: Premier mówi to, co mówią wszyscy eksperci, to, co mówią mu służby.
1: Również ze służb amerykańskich, tak. No to może fajnie, żeby ludzie na przykład wiedzieli, gdzie jest najbliższy schron.
2: Dobrze, ale jak pan redaktor pyta, czy jesteśmy gotowi, to mówimy o dwóch odrębnych rzeczach. Jedna to jest kwestia budżetu i inwestycji w te zmiany, które dotyczą dozbrojenia. Program SAFE, mechanizm sam SAFE, no przeciwko któremu głosowali politycy prawicy.
1: Oj, znaczy, wjeżdża polityka
2: ale,
1: znowu.
2: Ale panie, moment, panie redaktorze.
1: Panie ministrze, ale ja pytam o prostą rzecz. Dobrze, to zejdźmy na poziom reporterów RMF-u, którzy po prostu na dole...
2: Ale ja jestem politykiem, ale panie redaktorze, no tak się złożyło, że pan jest redaktorem, ale ja jestem polityczką. I teraz, jeśli ja słyszę w Sejmie, że ktoś opowiada jakieś banaluki, że będzie przeciwko mechanizmowi SAFE, który na ten moment jest najlepszym mechanizmem i który tak naprawdę łata te dziury i tak naprawdę nadrabia te zaległości, których przez lata nie zrobiono, pan prezydent wetuje program, który
1: jazda
2: mógł dodatkowe środki skierować. No, ale to nie jest jazda, ale panie redaktorze, no, ale albo się zgodzimy, że ktoś poważnie traktuje zagrożenie dla Polski.
1: Nie, bo to chodzi tylko o to, że to już wszystko było. To znaczy przy okazji SAFE odbyła się taka jadka polityczna, wszyscy powiedzieli już wszystko najgorsze.
2: I uwaga,
1: oni o was, wy o nich.
2: I uwaga, chcę bardzo bym chciała, żeby wczoraj tej jadki nie... Ja bym bardzo chciała, żeby
1: będzie
2: wczoraj tej jadki
1: nie
2: było. No to albo ktoś rozumie, że priorytetem jest bezpieczeństwo Polski i że sprawa naprawdę stała się poważna. Nie tylko dlatego, że mówi tak premier, który mówi dokładnie to, co mówią wszyscy eksperci, w tym eksperci wojskowi, i albo schowamy do kieszeni partyjne i takie plemienne nawalanki wewnętrzne i zdamy sobie sprawę z tego, że albo my, albo państwa bałtyckie, że za chwilę Rosja przekroczy jakąś granicę i tak naprawdę dzisiaj...
1: Pani minister, rosyjskie czołgi będą stały w Warszawie, a wy będziecie się dalej nawalać.
2: No mam nadzieję, że tak nie będzie.
1: Tak, po prostu
2: będzie. Ja liczę jednak na rozsądek, na mądrość kolegów i koleżanek
1: w Sejmie. Ukryj się w bezpiecznym miejscu. Taki alert dostali w nocy z soboty na niedzielę mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie, kiedy rosyjski dron uderzył właśnie 800 metrów od przejścia granicznego w Dorohusku. Problem w tym, że w gminie Dorohusk nie ma ani jednego schronu. Opisał to portal wp.pl, a reporter RMF też rozmawiał z tymi ludźmi i też mówią, że nie wiedzą dokąd biec, bo nie ma schronu.
2: Oczywiście. Te instrukcje, które otrzymujemy na stronie GOW-u na przykład, bo na stronach rządowych znajdują się takie informacje dzisiaj, one się też znajdują w innych broszurach dotyczących bezpieczeństwa, mówią o tym, żeby na przykład schronić się w piwnicy swojego domu. Jeśli jest to dom, jeśli jest to blok, to także można schronić się na przykład w piwnicy, ale jest strona rządowa, która podaje możliwe miejsca schronienia, takie, które są dzisiaj dostępne, bo są duże miasta, w których są schrony i tu rzeczywiście wydaje mi się, że akurat w tej sprawie wszyscy jesteśmy zgodni, że nie da się nadrobić w 2 lata, czy też w 3 lata.
1: 8 lat rządów PiS-u.
2: No chyba nie tylko 8. Ja bym powiedziała, że nie, ja bym powiedziała szczerze, że nie tylko 8, tylko przynajmniej 20.
1: Okay.
2: Bo panie redaktorze, bo po zimnej wojnie wszyscy chyba żyliśmy w przeświadczeniu, i moje
1: koniec
2: pokolenie 50-latków wychowywało chyba dzieci, dokładnie, w takim przeświadczeniu, że wojna do Polski nigdy nie zawita, że nigdy nie będziemy się musieli szykować na takie sytuacje ekstremalne. Ja zawsze z ogromną sympatią patrzę w stronę Skandynawii, która do tych spraw podchodzi zupełnie inaczej, w sposób systemowy, czy do kwestii budowania właśnie schronów podchodzi, czy do kwestii inwestycji. My nadrabiamy wieloletnie zaległości, ale to się dzieje. To się nie wydarzy.
1: Przemysław Czarnek, hasło Przemysław Czarnek, już powinna pani stać na baczność, ale zapytam o coś, może się pani z nim zgodzi. Chce powszechnego poboru, powrotu powszechnego poboru, skoro ma być, mamy się przygotowywać, to każdy powinien wiedzieć, jak bronić Polski. Co pani na to?
2: Po pierwsze, chcę państwu powiedzieć, że my zrobimy wszystko, żeby państwo wiedzieli, jak się zachować. To jest obowiązek państwa.
1: A jest pani za powrotem powszechnego poboru?
2: Ja myślę, że dzisiaj nie ma takiej potrzeby. A powiem panu dlaczego. W ten weekend 2,5 tysiące uczestników trzeciej chyba edycji Wakacje z Wojskiem składało przysięgę i to są żołnierze, którzy są po 27-dniowym szkoleniu podstawowym. Co piąty żołnierz WOT, to jest dzisiaj kobieta. Ja muszę się przyznać szczerze, że w sprawie Wojsk Obrony Terytorialnej zmieniłam swoje zdanie i chcę tu powiedzieć i dziewczynom, i chłopakom, żołnierzom przede wszystkim, że robicie tam naprawdę świetną robotę.
1: Są to chłopcy i dziewczyny Macierewicza już.
2: Nie, to są żołnierze. To są żołnierze WOT, którzy robią dzisiaj świetną robotę. Co piąty żołnierz WOT-u to jest kobieta. W WOT-ie jest dzisiaj 20% kobiet. Kobiety się zapisują do WOT-u, chodzą na szesnastki, składają przysięgę i w tych strukturach WOT-u się odnajdują przede wszystkim. I wydaje mi się, że dzisiaj nie ma takiej potrzeby. Młodsi
1: rozumiem,
2: i starsi...
1: Rozumiem, że jest wyjątkowo dużo, wystarczy
2: zgłoszeń.
1: Chętnych.
2: Tak,
1: zgłoszeń.
2: Oczywiście. Dobrze. Ja gorąco państwa zachęcam, ale muszę to powiedzieć do tego, żeby zajrzeć na aplikację mObywatel. I tam są chyba szkolenia, o ile się nie mylę, w gotowości też. Nawet takie jednodniowe mają państwo tam chyba do wyboru cztery rodzaje, czyli cztery moduły. I to jest minimum, co możemy zrobić, ponieważ te szkolenia, bo pytał pan o to wcześniej, te szkolenia też przygotowują do tego, jak się zachować w przypadku, kiedy na przykład jest zagrożenie, te podstawowe informacje są tam przekazywane. Moi ludzie z Departamentu do Spraw Równego Traktowania na przykład na takie szkolenia się wybierają, bo złożyłam
1: taką
2: propozycję.
1: Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy, jest naszym gościem i dalej będziemy rozmawiać z panią minister. Ale już, ale dokończmy jeszcze wątek wojskowy, czy właściwie schronowy, bo no dobrze, że jest ta aplikacja rządowa, w którym są schrony, tylko wie pani co, tam ludzie wchodzą. Ja też to zrobiłem i obok mnie jest wspaniale 7 takich miejsc, to jest Mokotów, Warszawa, duże miasto, prawda, no myślę, że w dużych miastach po prostu tak jest, tylko że każdych z tych miejsc, w każdym z tych adresów jest taka wspaniała adnotacja, ograniczona dostępność, dostęp w ramach wzajemnej pomocy.
2: Oczywiście, że tak, bo sytuacja nie jest jeszcze idealna, panie redaktorze, ale robimy wszystko i pracujemy jako rząd, żeby inwestować w remonty schronów, w budowę schronów.
1: Ale także pani, takich, to znaczy, że ja pocałuję klamkę. Jak będę dostanę alert, że mam się schować, to pocałuję klamkę i będę skazany na swoją piwnicę.
2: Panie redaktorze, piwnica jest miejscem schronienia. Także jeżeli nie ma w pobliżu żadnego schronu, piwnica w bloku, piwnica w domu może być miejscem
1: ale
2: takiego schronienia.
1: Listę...
2: Może być wskazana jako miejsce takiego schronienia. Osoby, które tworzyły tą listę, jak rozumiem, dokonały przeglądu tych miejsc i mają pełną wiedzę na temat tego.
1: Drugi wpis, taka... który też jest obok mnie, to zacytuję, ograniczona dostępność, dostęp tylko w godzinach otwarcia. No, no trzeba
2: i to na pewno
1: Władimirowiczowi te godziny wysłać, żeby
2: ale
1: wiedział, kiedy można.
2: Jestem przekonana, że to się zmieni. Widzimy, że Rosja eskaluje i że się nie zatrzyma. To, co będziemy obserwować w następnych tygodniach, mówił o tym wczoraj premier Donald Tusk.
1: Problem jest taki, że ludzie mają takie doświadczenie z wami, politykami, że jest bardzo dużo gadania, dużo wzmożenia, a to państwo działa tak leniwie, że jak przyjdzie co do czego, to nawet nie wiadomo, gdzie się udać. No.
2: Panie redaktorze.
1: Albo pocałuje się klamkę, bo akurat właśnie zamknięte. Przepraszam, zamknięte. Stróż ma klucz. Ja zapytałem stróża, który jest pod tym adresem. Czy tu jest schron, proszę pana? On powiedział, panie, jaki schron?
2: Mogę panu obiecać, że rząd i Ministerstwo Obrony Narodowej, ale także przede wszystkim Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji robi wszystko, żeby na czas został pan powiadomiony o niebezpieczeństwie, o tym, co się dzieje, o tym, kiedy to niebezpieczeństwo
1: się kończy. No, to jest urzędowy optymizm. Ja rozumiem, że pani tak musi, ale no, nie kupuję
2: to nie jest,
1: tego.
2: Nie, ale to nie, znaczy naprawdę, system ochrony ludności, obrony cywilnej, to jest coś, co budujemy od zera. Znaczy przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość w ogóle wyrugowało to, ale No, ale no, panie redaktorze, no, ale nie, jeżeli ktoś usuwa
1: co
2: bardzo...
1: Co obchodzi, czy PiS, czy wy? No,
2: ja pana rozumiem, tylko jeżeli
1: dostaje
2: ktoś...
1: Dostaje alert i chce wiedzieć, gdzie się udać. Ktoś... Od trzech lat wiadomo, że to trzeba będzie zrobić. Wy rządzicie już trzeci rok i nadal to wygląda, jak wygląda.
2: I pan redaktor myśli, że da się to zbudować w ciągu miesiąca, czy dwóch? Nie da się. Ale podstawy do tego systemu już są budowane. Tak jak są budowane podstawy do systemu łączności. Budujemy właściwie od zera system ostrzegania i system powiadamiania ludzi. Proszę mi wierzyć. I to nie tylko Polska się dzisiaj z tym mierzy, ponieważ żyliśmy w bardzo bezpiecznym świecie, w którym chyba nikt nie podejrzewał, nawet w 2022 roku, że Putin ruszy się gdzieś dalej poza Ukrainę. Mam nadzieję...
1: To już po Krymie mówiono. Dobrze, ale rzeczywiście było tak, że wszyscy mieli...
2: Tego.
1: Duża część miała nadzieję, że jednak
2: ja nie wiem, czy pan pamięta, że te ważne komponenty, o których mówiliśmy przed chwilą, zostały usunięte przez Prawo i Sprawiedliwość, o ile się nie mylę, z ustawy o...
1: Tylko co z tego wynika, że pani to powie? No nic.
2: To ja
1: dowiemy
2: rozumiem.
1: Się po raz piąty, że PiS jest straszny.
2: Mogę panu obiecać, że rząd pracuje z całą mocą,
1: każą
2: z całą
1: mi zmienić
2: siłą.
1: Temat, bo mamy porozmawiać o aborcji. Zapowiedzieliśmy to. Po dwóch latach przerwy dziś w Sejmie miała się zebrać komisja nadzwyczajna pracująca nad zmianami prawa aborcyjnego, ale się dziś nie zbierze. Dlaczego?
2: To nie jest pytanie do mnie, panie redaktorze, nie wiem. Mam nadzieję, że wrócimy do tematu aborcji, a już powiem...
1: Przepraszam, pani w OKO.press powiedziała dlaczego. Mm-hmm. Moim zdaniem, cytuję panią, moim zdaniem decyzja o odwołaniu posiedzenia komisji jest polityczną decyzją środowiska KPRM. Rozszyfruje KPRM, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Czyli
2: dokładnie.
1: Premier Tusk zdecydował, że macie odwołać tę komisję dzisiaj.
2: Nie jest to decyzja, jak rozumiem, przewodniczącej, ani wiceprzewodniczącej, bo rozmawiałam z Anną Marią Żukowską w piątek. Dziś powinno się odbyć o godzinie 16 posiedzenie komisji nadzwyczajnej, która zajmuje się projektami aborcyjnymi. W tej komisji
1: Pani mi wyjaśni, jak to jest możliwe, że jest komisja niezależna? Są dwie kobiety, którym na temacie zależy i one chcą zwołać komisję, a jest jakiś KPRM, który mówi, macie nie zwoływać i one nie zwołują.
2: Oficjalny komunikat informuje o tym, że nie ma stanowiska Ministerstwa Zdrowia do ustawy trzeciej drogi, to jest ustawa, która mówi o przywróceniu trzeciej przesłanki.
1: A nie można zwołać komisji bez tego stanowiska?
2: To nie jest pytanie do mnie. Ja nie jestem członkinią tej komisji.
1: Ale pani jest bardzo zaangażowana też w kontakty z tą komisją i w ten temat.
2: Mogę państwu powiedzieć, że jako pełnomocniczka rządu do spraw równości ja tego tematu nie zostawię. O aborcji będziemy w Sejmie rozmawiać, jak nie na komisji.
1: Pani,
2: to
1: ale jak ludzie słyszą, że przez dwa lata komisja, która właśnie miała się tym zajmować, się nie zebrała i dopiero po dwóch latach się miała zebrać, ale się nie zebrała, bo premier też na to nie pozwolił, no to trochę ale jak ja pani mówi, że się pani tym zajmie, jest mało wiarygodne.
2: Ale ja panu
1: delikatnie mówiąc.
2: My głosowaliśmy ustawy aborcyjne. Głosowaliśmy ustawę o dekryminalizacji. Niestety ta część...

0: prawach człowieka, o których potem zapominają. To znaczy albo tworzą
1: liberałowie,
0: taką...
1: czyli wasi uśmiechnięci demokraci z Koalicji Obywatelskiej.
0: Albo pan redaktor to dopowiedział. Albo tworzą taką fałszywą dychotomię, na przykład, że albo bezpieczeństwo, albo prawa człowieka, co nie jest prawdą. Jak będziemy mówić tylko o, nie wiem, dozbrajaniu armii, a prawa człowieka sobie gdzieś schowamy pod dywan, to będziemy bliżej Rosji niż Zachodu. Niestety. Natomiast mają taką tendencję, to nie jest tendencja tylko Polska. My w Europie i na świecie, i widzimy to z organizacjami kobiecymi, nie tylko, też myślę, organizacje LGBT tego doświadczają, widzimy ogromny backlash i regres, jeśli chodzi o prawa człowieka. I tak naprawdę ja mam nadzieję, że ci wyborcy, którzy głosowali, nie wiem, czy na trzecią drogę, czy na liberałów, oczywiście, że w Koalicji Obywatelskiej są świetne, progresywne posłanki, które pracują z nami nad tymi projektami, bo był też taki pomysł, żeby liberalizację do 12 tygodnia połączyć, czyli projekt Lewicy i projekt Koalicji Obywatelskiej, żeby zrobić z tego jeden projekt. I ja wierzę, że ten projekt tak czy siak będzie głosowany. To znaczy my jako Lewica zrobimy wszystko, a ponieważ mamy to szczęście, że marszałkiem Sejmu jest Włodzimierz Czarzasty, to jestem przekonana, że Włodzimierz Czarzasty zgodzi się, żeby ten projekt głosować.
1: Poza tym zbliżają się wybory, więc jednak trzeba coś pokazać.
0: Ale muszę też wytłumaczyć jedno. My od razu mówiliśmy, że warunkowaliśmy to tym, że jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe dotrzyma tej umowy w sprawie związków partnerskich, to po przegłosowaniu tej ustawy, a to przypominam się stało późną wiosną, latem, czyli przed wakacjami, przed przerwą, to my wtedy po wakacjach wrócimy do tematu aborcji. My od miesięcy mówiłyśmy, że taki jest plan.
1: A czy wy ustępujecie PSL-owi w sprawie związków partnerskich?
0: Nie.
1: W sensie dogadujecie się i...
0: Panie redaktorze, ale powiem panu tak, jak patrzę na te państwa, które jeszcze nie wprowadziły...
1: A PSL się zgadza na to, żeby coś z aborcją zrobić? I rozumiem, że co, PSL nie dotrzymuje słowa?
0: Przede
1: o to
0: wszystkim
1: chodzi?
0: To, co Lewica w tym rządzie dowiozła, to jest transkrypcja, która dzisiaj powoduje, dobra, że ludzie wyjeżdżają za granicę, biorą ślub po prostu. My naprawdę szliśmy z propozycją bardzo kompromisową, wiedząc, że oczekujemy na wyrok TSUE, bo ja przygotowywałam stanowisko rządu do tego wyroku, więc my oczekiwaliśmy tego wyroku, wiedzieliśmy, jaki on może być. Dzisiaj Lewica spowodowała, że można wyjechać do Berlina albo do Kopenhagi, tak jest najszybciej, najbliżej i najtaniej. Tam można zdecydować się na małżeństwo jednopłciowe, można wrócić do Polski.
1: Dużo jest takich sytuacji, że w tej chwili już po paru miesiącach działania tych rozporządzeń, że ludzie wyjeżdżają, pary jednopłciowe wyjeżdżają do Berlina na przykład i tu wracają, rejestrują, tak?
0: Tak, oczywiście, że
1: to
0: tak.
1: Jest taka to fala? A ile jest takich przypadków?
0: Ponad 300 transkrypcji już jest dzisiaj w Polsce zrobionych. Myślę, że około 350.
1: I to są też takie świeże?
0: To
1: że
0: są bardzo
1: pojechali,
0: świeże transkrypcje.
1: Wrócili
0: tak.
1: I
0: transkrypcje. A powiem, kiedy pojechali. Jakaś część par czekała bardzo na decyzję pana prezydenta do ustawy o związkach partnerskich. To znaczy te pary mówiły, czy dwie kobiety, czy dwóch mężczyzn. Czekamy na decyzję pana prezydenta. Jeśli pan prezydent podpisze tą ustawę, to my z tej ustawy skorzystamy, bo ta ustawa dawała bezpieczeństwo w zakresie wspólnego rozliczania, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn i właściwie takiego zabezpieczenia także socjalnego, zdrowotnego. Cały pakiet tam był, więc ja nie zgadzam się na to, żeby mówić o tej ustawie, że to jest ogryzek. Ona była pozbawiona pewnych elementów, które pozwoliły nam na to, że ustawa była na biurku prezydenta. I teraz, w momencie, kiedy prezydent nie podpisał tej ustawy, zdecydował się na weto, te osoby zarezerwowały sobie termin w Berlinie, w urzędzie, w Kopenhadze. Dzisiaj są po ślubie, wróciły i uwaga, już otrzymały polski dokument. I mogę państwu powiedzieć, że w dużych i małych miastach, dużych i małych samorządach te osoby, a dzielą się ze swoim doświadczeniem i na mediach społecznościowych i do nas przysyłają te historie, są oczywiście takie samorządy jak Zakopane, które odmawiają i będziemy wyciągać w tej sprawie, mam nadzieję, konsekwencje, ale w większości samorządów to się dzieje. I co jeszcze?
1: 283 miliony 560 tysięcy. Jak pani myśli, na co w budżecie na przyszły rok jest przeznaczona ta kwota? 283 miliony 560 tysięcy.
0: 283 miliony?
1: 560 tysięcy złotych, tak. Na co taka kwota?
0: Nie wiem. Znaczy, chciałabym mieć takie pieniądze w moim departamencie do spraw równego traktowania.
1: A dostanie fundusz kościelny. W przyszłym roku pójdzie na fundusz o 11 milionów więcej niż w tym. No wasi wyborcy nie będą zachwyceni.
0: Nie, i my mamy przygotowaną prawie 2 lata, o ile się nie mylę, mamy założenia albo już gotowy projekt, nie jestem pewna, który przygotowała ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wtedy, kiedy powstawał zespół, na którego czele pan premier niestety postawił premiera Kosiniaka-Kamysza, który pewnie nie miał do tego głowy, to po pierwsze. Po drugie, ma jasno sprecyzowane poglądy w tej sprawie. Dyskusja o tych pieniądzach i o funduszu kościelnym jest dyskusją o systemie emerytalnym duchownych. Bo tak
1: a złożycie własny projekt? Bo o czym to jest dyskusja, to wiemy. Ona jest złożona i tak dalej.
0: Złożymy, panie redaktorze.
1: Ale złożymy w trzecim roku waszych rządów. Dobrze. Rozmawiamy, że złożymy o jednej z głównych
0: złożymy
1: waszych obietnic.
0: Złożymy przede wszystkim taki projekt, który nie postawi w trudnej sytuacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bo można złożyć projekt, który postawi ZUS w takiej
1: kiedy
0: sytuacji.
1: Złożycie?
0: Wkrótce państwo usłyszą o szczegółach tego projektu.
1: Wieczorem, panie Janie, wieczorem.
0: Nie,

0: Tego, że, ale nie, panie redaktorze, no to jeszcze raz, ale niespokojnie. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli. Minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i resort rodziny przygotował, dlatego że wiceminister Sebastian Gajewski, to jest osoba odpowiedzialna między innymi za system emerytalny, i to są osoby, które merytorycznie pracowały nad inną alternatywną propozycją, którą chciały przedstawić temu zespołowi.
1: Ale to krótko, kiedy będzie ten projekt, bo musimy kończyć.
0: Nie znam szczegółów, to jest pytanie do szefowej klubu, ale on na pewno zostanie przedstawiony. Kilka projektów poselskich ważnych dla nas na pewno w najbliższych tygodniach i miesiącach państwo zobaczą i będą one procedowane. A do tematu aborcji na pewno wrócimy, bo musimy zrobić wszystko, żeby kobiety w Polsce czuły się bezpieczne.
1: Żeby wygrać wybory też trzeba. Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Bardzo pani minister dziękuję.
0: Dobrego
1: dziękuję
0: popołudnia, państwu. Życzę państwu.
1: Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już w czwartek po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Już prawie północ, a więc ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktu w RMF FM. Zaprasza Mateusz Bożek.
1: Dron naruszył litewską przestrzeń powietrzną. Miał zostać zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO. Tym otwieramy fakty później o tragicznym wypadku na autostradzie A8 we Wrocławiu. Jedna osoba zginęła. Ostrzegamy też przed zakłóceniami w lotach na Sycylię. To ze względu na kolejną już aktywność Etny. A na koniec faktów zajrzymy w kosmos na Srebrny Glob. Litewska przestrzeń powietrzna naruszona przez drona. Myśliwce NATO zostały poderwane do przechwycenia bez załogowca, który miał zostać zestrzelony przez jeden z samolotów. Taką informację podaje agencja Reutera, powołując się na litewskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jedna osoba zginęła w wypadku na autostradzie A8 w rejonie węzła Wrocław-Zachód w kierunku Kudowy-Zdrój. Samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Częściowo zablokowany jest zjazd w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Wniosek o zbadanie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadczeń majątkowych Macieja Berka traktujemy jak każdy inny donos, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W ten sposób odnosi się do pisma posła Pawła Jabłońskiego z Rozwoju Plus, który zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o skontrolowanie byłego ministra wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o to, czy Maciej Berek ma wymagany 10-letni staż radcy prawnego. Od tego zależy, czy mógł kandydować na sędziego Trybunału. Decyzja o kontroli nie została podjęta, mówi rzecznik służb w rozmowie z naszym dziennikarzem.
2: Z reguły jest tak, że w każdych donosach są pewnego rodzaju informacje zawarte. Te informacje są weryfikowane i sprawdzane. I teraz nad tym skupią się agenci CBA. Oczywiście nie przesądzamy, czy doszło w tym wypadku do złamania lub naruszenia prawa.
3: Czy to oznacza wszczęcie kontroli?
2: Nie, to jeszcze za wcześnie na to, żeby wszczynać jakiekolwiek czynności. Najpierw zawsze zawarte w donosie informacje są analizowane i weryfikowane. Tak też jest w tym przypadku.
1: Mówił w rozmowie z Tomaszem Skorym, rzecznik spec-służb Jacek Dobrzyński. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich ważne informacje dla pasażerów linii lotniczych. Ze względu na aktywność wulkanu Etna wstrzymane co najmniej do jutra do godziny 10 są przyloty i odloty z lotniska w Katanii na Sycylii. Polski resort dyplomacji zaleca podróżującym, aby na bieżąco sprawdzali status swojego lotu na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika. Jeśli nasz lot został odwołany, możemy skorzystać z alternatywnych połączeń do lotnisk w Palermo, Reggio di Calabria czy Trapani. To kolejna już aktywność Etny. W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność wulkanu doprowadziła do kilkudniowego paraliżu lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich teraz o kontrowersyjnym pomyśle dotyczącym składowania odpadów niebezpiecznych w kopalni soli Kłodawa. Projekt wzbudza ogromne emocje i obawy mieszkańców. Zarząd kopalni zwrócił się do ekspertów z prośbą o profesjonalną ocenę tego pomysłu. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Ocena ma objąć w szczególności wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, środowisko, wody podziemne oraz złoże i działalność kopalni. Zarząd Kłodawy zwrócił się do Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pomysł składowania odpadów w podziemnych wyrobiskach ma być próbą szukania nowego źródła dochodów. Zarząd podtrzymuje stanowisko, że dotychczasowe działania kopalni związane z przygotowaniem projektu były prawidłowe, prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie posiadanej dokumentacji. Wyniki oceny wraz z wnioskami i zaleceniami ekspertów mają być udostępnione publicznie. Do czasu zakończenia oceny, zapoznania się z jej wynikami i ich upublicznienia, kopalnia wstrzymuje dalsze działania zmierzające do realizacji projektu. Informują przedstawiciele kopalni Kłodawa.
5: Kosmiczne fakty w RMF FM.
1: Na koniec faktów temat nie z tej Ziemi. Naukowcy przekonują, że ambitne plany budowy na Księżycu miast i rozwoju przemysłu nie mają szans na realizację. Co najwyżej są szanse na małe bazy. Na czym polega problem? O tym Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Brakuje wody, nawet jeśli potwierdziłyby się najbardziej optymistyczne szacunki dotyczące ilości wodnego lodu w zacienionych kraterach w pobliżu biegunów, a mówi się nawet o miliardzie ton, to nie wystarczy do tworzenia naprawdę dużej kolonii. Opublikowane dziś szacunki wskazują, że 100-tysięczne miasto zużyłoby te zapasy w ciągu zaledwie kilku lat, a jeśli wprowadzono by wydajny system odzyskiwania wody, zapasy wystarczyłyby na 10-krotnie dłuższy czas, ale też nie na stałe. A nie można wykluczyć, że tego lodu w praktyce jest tam nawet mniej. Cóż, pan Twardowski na jakieś wyjątkowo liczne towarzystwo na Srebrnym Globie liczyć nie może.
1: My z kosmosu wracamy teraz na Ziemię z kolejnymi faktami. Z kolei wracamy punktualnie o pierwszej.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.

0: RMF FM, zbliża się godzina pierwsza, czas więc na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Samolot wojskowy NATO zestrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Litwy. Medialne doniesienia potwierdzają lokalne władze. Gorąco także na Bliskim Wschodzie. Jemeńscy Huti wystrzelili dziesiątki rakiet na Arabię Saudyjską. Będzie też o krytycznych opiniach wokół przyszłorocznego budżetu naszego kraju, a także ważne informacje dla miłośników Jamesa Bonda. Myśliwiec NATO zestrzelił drona, który po północy naruszył przestrzeń powietrzną Litwy. Informację potwierdza Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bezzałogowiec, który prawdopodobnie wleciał od strony Białorusi, został zestrzelony w południowej Litwie, niedaleko Kowna, drugiego co do wielkości miasta tego kraju. Nie wiadomo, czyjej produkcji jest dron. W stolicy, Wilnie oraz w okolicznym regionie mieszkańcy otrzymali alerty. Kolejne ataki rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską. Wspierani przez Iran bojownicy poinformowali o wystrzeleniu pocisków balistycznych i dronów na bazę wojskową w Hamis Mushait na południu Arabii Saudyjskiej. Celem były hangary dla samolotów, systemy radarowe i magazyny amunicji. To miał być odwet za saudyjskie naloty w Jemenie, do których doszło w piątek. Riad wydał dla części kraju ostrzeżenia przed atakiem. Nie ma jednak w tej chwili informacji o zniszczeniach lub rannych. Przyszłoroczny budżet państwa z krytyczną opinią Rady Fiskalnej. To niezależna instytucja państwowa powołana na początku roku. Po raz pierwszy w historii bierze udział w opiniowaniu budżetu. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Projekt budżetu prezentuje trwałą i głęboką nierównowagę finansów publicznych, tak głosi opublikowana opinia. Członkowie Rady Fiskalnej ostrzegają przed rosnącym długiem publicznym. Ich zdaniem istnieje bardzo wysokie ryzyko, że w przyszłym roku dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55%. To jest tak zwany próg ostrożnościowy. Jego przekroczenie rodzi konsekwencje prawne. Jeśli dług publiczny wynosi 55%, to rząd w kolejnym budżecie teoretycznie ma obowiązek uchwalić go bez dziury budżetowej lub przynajmniej ze zmniejszającym się długiem publicznym. Rada Fiskalna punktuje też bierność rządu. Stwierdza, że ministrowie nie wykorzystują sprzyjających warunków gospodarczych, by ograniczyć deficyt, a zwiększone wydatki na zbrojenia nie są jedyną przyczyną pogorszenia stanu finansów publicznych.
0: Andrzej Poczobut dzisiaj wraca z Białorusi do Polski. Jego wizyta przebiega spokojnie, informuje szefowa Związku Polaków na Białorusi. Polacy są mu bardzo wdzięczni za to, co dla nas zrobił. Andrzej będzie naszym głosem w Polsce, dodała Angelika Borys. Poczobut przesiedział w białoruskich aresztach i więzieniach ponad 5 lat. W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi.
2: O sztucznej inteligencji. Faktach RMF FM.
0: Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało apele zachodnich liderów technologicznych o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji. Według resortu dyplomacji to sianie strachu, a narracja o zagrożeniu ze strony Pekinu to złośliwa konkurencja, która zakłóca globalne zarządzanie tą branżą. Jak przypomina korespondent RMF FM w Waszyngtonie Paweł Żukowski, dyskusję rozpoczął Dario Amodei, szef firmy Anthropic. Napisał, że trzeba zwolnić tempo, w jakim zwiększane są możliwości modeli sztucznej inteligencji.
3: Postęp nadal będzie wydawał się szybki, a czas, który zyskamy, musimy mądrze wykorzystać, napisał. Szefowie innych firm zareagowali natychmiast. Dario ma rację, podkreślił na przykład Sam Altman, szef OpenAI. Szefowie firm ostrzegają, że jeśli ten proces pozostanie bez kontroli, może wyprzedzić zdolność ludzi do rozumienia i kontrolowania tych systemów. Washington Post przypomina w tym kontekście o incydencie z lipca. Modele stworzone przez OpenAI samodzielnie włamały się do systemów jednej z firm, działały jak grupa całkowicie podporządkowana jednemu celowi i próbowały również włamać się do systemu, który monitorował ich działanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Żaden inwestor nie chce modernizować stadionu Polonii Warszawa. Projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, ale miastu nie udało się pozyskać partnera, który byłby odpowiedzialny za rozbudowę ośrodka sportowego w stolicy. Ratusz zapewnia jednak, że był przygotowany na taki scenariusz i teraz inwestycja ma być realizowana przez miasto. Co na to warszawiacy?
4: Teraz jak spółka miejska miałaby się tym zająć, to może się skończyć dobrze czy niedobrze?
5: Z mojej perspektywy wydaje mi się, że dobrze, bo jednak jeśli to będzie zarządzane przez spółkę miasta, tak. Myślę, że znajdzie się dofinansowanie na to i myślę, że na dalszą rozbudowę tego projektu.
6: Jeżeli ma wystarczająco duże środki, to powinno starczyć chyba. Chyba sprosta zadań, miejmy nadzieję, że sprosta.
4: A taki klub jak Polonia Warszawa zasługuje na nowy stadion, na nowoczesny stadion?
5: Powinien zostać rozbudowany, chociażby z tego powodu, że nawet nie mają szatni i toalet, tylko korzystają z toi-toi.
0: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski. Modernizacja Polonii Warszawa zakłada m.in. budowę Centrum Wsparcia Sportu, hali widowiskowo-sportowej i nowego stadionu. Fani Jamesa Bonda będą zadowoleni. Gotowa jest już pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu i autor Steven Knight właśnie to potwierdził w jednym z wywiadów. Ostatnio dużo informacji o tym, kto zagra agenta 007. Co już wiadomo? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szukta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz. Teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien. Znany z serialu Kulawe konie Jordan na pewno jest jednym z faworytów. Poproszony o swojego faworyta były Bond Pierce Brosnan z kolei jasno uciął spekulacje. Nazwiska nie zamierza zdradzać, bo mu żona zakazała.
0: Nazwisko nowego Bonda mamy poznać do końca tego roku, a premiera w 2028. Dużo nowości czeka nas w trendach modowych na tegoroczną jesień. Co może nas zaskoczyć w najbliższych tygodniach?
8: Wchodzą bardzo kobiece stroje, bardzo kobiece podkreślenia sylwetki, podkreślenie talii. Tutaj też delikatnie wycofują się oversize.
9: Radą. Czyli ubrania dopasowane?
8: Tak, ubrania dopasowane, ale to też już jest zauważalne na przykład też w garderobie męskiej.
9: Kolory to jakie?
8: Takim mocnym kolorem to jest kolor espresso. W tamtym sezonie były bardziej rozwielone te kolory brązu, a teraz mamy takie bardzo mocne, wyraziste, które łączymy z pastelowym niebieskim, z pastelowym różowym.
0: O nowych trendach w modzie ze stylistką Martą Zalegą rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. W faktach RMF FM wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy. Gościem Tomasza Terlikowskiego był wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek. Wśród tematów m.in. co robić, jeżeli dostaniemy alert o zagrożeniu. Posłuchajmy.
10: Informujemy o tym, że to w zależności od tego, w jakiej zabudowie, w jakich budynkach ludzie mieszkają, jeżeli to są domy jednorodzinne, tak jak było w audycji podane, no to przede wszystkim trzeba skryć się w tych pomieszczeniach, które mają podpiwniczenie, garaż, piwnica, tak, żeby dać sobie ochronę. W budynkach wielorodzinnych też są takie pomieszczenia. Jest aplikacja Gdzie się ukryć, która zawiera ponad 80 tysięcy obiektów.
11: No ale w Dorochusku wiemy, w całej tej gminie nie ma żadnego schronu, także mogą się...
10: Ale powiedziałem, w poradniku bezpieczeństwa i na naszych komunikatach dajemy informację o tym, że trzeba skorzystać z tego, co jest, czyli każde miejsce pod powierzchnią gruntu, piwnica, garaż, to jest najlepsze miejsce do ukrycia między ścianami wewnętrznymi.
11: To dlaczego w zasadzie ludzie cały czas mówią, że nie wiedzą? To znaczy cały czas jest ten komunikat płynący od ludzi, którzy słyszą alarm, nie wiemy, nie poinformowano nas, nie dostaliśmy wystarczającej informacji.
10: Przesłaliśmy poradnik bezpieczeństwa do każdej polskiej rodziny. Ten poradnik bezpieczeństwa jest dostępny na stronach internetowych, w aplikacjach, które służą przy zamieszczaniu informacji o bezpieczeństwie, jest w M-Obywatelu. Więc jest szeroko propagowana ta informacja o sposobach postępowania, ale ja przyjmuję to, co słuchacze Radia RMF sygnalizują i będziemy cały czas prowadzimy tą akcję informowania o zasadach zachowania się i będziemy to dalej robić.
11: Panie ministrze, wiemy, co tak naprawdę chcieli zaatakować Rosjanie. Wiemy, jaki był cel tego ataku?
10: Ponad tydzień temu mieliśmy do czynienia z atakiem na przejścia graniczne po ukraińskiej stronie w Mołdawii i w Ukrainie, w Rumunii. I no, spodziewaliśmy się tego, przekazywali to również Ukraińcy, że Rosja podjęła, no, eskaluje to terrorystyczne wręcz w tej chwili działania związane z atakowaniem przejść granicznych, okolicy przejść granicznych, no i pociągów, tak? Więc tutaj mamy eskalację tej wojny, próba, tak jak no, wszyscy tutaj się domyślamy, by w sytuacji zimy, trudnych warunków doprowadzić do załamania ukraińskiej gospodarki i zdolności obronnej.
11: Ale to dotyczy ataków po stronie ukraińskich. Możemy się spodziewać jakiejś formy ataków hybrydowych albo kinetycznych po stronie polskiej?
10: Czy to jest próba w tej chwili doprowadzenia do izolacji Ukrainy poprzez przerwanie tak naprawdę tras, szlaków dostawy, zarówno uzbrojenia, ale również współpracy gospodarczej, wsparcie dla ukraińskiej gospodarki. To taki szantaż, by zniechęcić wszystkie państwa. No proszę zauważyć, atakowane są pociągi. Do tej pory te pociągi były uważane za w miarę bezpieczny środek komunikowania, docierania do stolicy Ukrainy. Przecież wielu polityków, innych osób podróżowało tymi pociągami. W tej chwili to ryzyko jest o wiele większe i to jest próba, tak jak powiadam, izolowania Ukrainy, zniechęcenia Zachodu do wspierania Ukrainy.
11: To jeszcze pytanie, ale pan mówi cały czas, panie ministrze, o tym, że to jest po stronie ukraińskiej, ale pojawiają się głosy, także premiera, a także ekspertów, że możemy się spodziewać także jakiejś formy rzekomo przypadkowych albo nieprzypadkowych ataków po stronie polskiej.
10: To jest przede wszystkim, tak jak powiedziałem, no, te ataki na zachodnią Ukrainę stwarzają zagrożenie również dla nas bardzo poważne. Jeżeli 2 kilometry od polskiej, od przejścia, od polskiej granicy mamy atak dronowy czy atak rakietowy, no to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno podnosi ryzyko również dla nas. No, mieliśmy atak bezpośrednio, rakieta rosyjska, terytorium kilka tygodni temu, więc to ryzyko dla nas w sposób oczywisty jest i tutaj zwiększamy możliwości rozpoznawcze i możliwości zwalczania tych obiektów przez Wojsko Polskie. Podnosimy poziom, jeżeli chodzi o zdolności Straży Granicznej, podnieśliśmy bardzo mocno, więc jesteśmy lepiej przygotowani do tych działań. Oczekujemy również i mamy wsparcie naszych sojuszników w zakresie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej.
11: Rozumiem też, że istnieje takie zagrożenie, że będą atakowane polskie przejścia graniczne już bezpośrednio, nie opodal, tylko bezpośrednio.
10: My oczywiście przygotowujemy się, a przede wszystkim wojsko w zakresie szybkich. Tu mamy współpracę z Ukrainą w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniu i zdolności wojskowych. Przy czym, tak jak na państwa antenie było wskazywane, Rosja używa nowych dronów z napędem odrzutowym, które zwiększają bardzo trudności w zwalczaniu tego typu obiektów. I to zagrożenie dla Ukrainy i dla innych państw bardzo mocno wzrosło poprzez użycie tego środka napadu powietrznego.
0: Usłyszał Tomasz Terlikowski od wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, wiceszefa spraw wewnętrznych i administracji Czesława Mroczka. Kolejne fakty w RMF FM już za niecałą godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Karola Błaszkiewicza.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: RMF 24. Radio informacyjne.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije druga, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. O drugiej zablokowana jest Krajowa 11 w Wielkopolskiem. To efekt wypadku w Środzie Wielkopolskiej. 11 miliardów złotych, tyle kosztowała do tej pory odbudowa po powodzi. Od kataklizmu mijają 2 lata. W faktach także Kraków i uczniowskie prawybory prezydenta miasta. Jest druga. Zaczynamy. Uwaga kierowcy na Krajowej 11 w Wielkopolskiem. Na odcinku między Miąskowem i Kurnikiem w Środzie Wielkopolskiej osobówka zderzyła się z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Odbudowa po powodzi sprzed 2 lat kosztowała już 11 miliardów złotych. W Kłodzku wciąż do remontu pozostaje kilka zniszczonych dróg w rejonie ulicy Malczewskiego, popularna wśród turystów Wyspa Piasek oraz miejscowy stadion. Nie da się tego przyspieszyć, przekonuje burmistrz Kłodzka Michał Piszko.
1: Ten proces jest skomplikowany, długotrwały. Musi to być dobrze zaprojektowane, a później musi to być dobrze i fachowo wykonane.
0: Wciąż przypominamy, nie ma decyzji o lokalizacjach suchych zbiorników, na którą poszkodowani bardzo czekają, a które miałyby chronić nie tylko Kłodzko przed powodziową powtórką. Ochrona przeciwpożarowa lasów zrobiła ogromny krok naprzód w ciągu ostatnich 3 dekad. Od największych pożarów lasów, które miały miejsce w 1992 roku w Polsce, nie występują tego typu katastrofy. Polska nie kojarzy się z pożarami lasów, mówi Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
2: Mam wrażenie, że gdyby te pożary nie pojawiły się wtedy akurat, że gdy ten 92 rok miał trochę inny przebieg, część wniosków nie zostałoby wyciągniętych tak szybko jak należy. Pewne zmiany by nie weszły i bylibyśmy teraz dużo bardziej zaskoczeni zmianami klimatu, które teraz idą, podobnie jak na przykład teraz pożary zaskakują Czechów czy Niemców. Natomiast my mieliśmy to nieszczęście roku 92, natomiast lekcje zostały wyciągnięte wtedy i to, że my obecnie w dobie zmian klimatu całkiem nieźle radzimy sobie z pożarami w Polsce, jest wynikiem tego, że te 30 lat nie zostało zmarnowane.
0: Tak mówił nam Jan Kaczmarowski, specjalista do spraw ochrony przeciwpożarowej Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
3: Głos uczniów w RMF FM.
0: Chcemy pokazać, jak wyglądałoby magistrat, gdyby to młodzi decydowali w nadchodzących wyborach. W 11 krakowskich szkołach zorganizowano prawybory prezydenta miasta.
4: Ja osobiście, jako uczeń i młody mieszkaniec Krakowa, jestem trochę nadal zawiedziony, że ten temat młodzieży bardzo rzadko się pojawia w dyskusji politycznej przy tych wyborach.
5: Jeśli my się zaczniemy tym interesować, to myślę, że szybciej zaczniemy rozumieć pewne rzeczy, jeżeli chodzi o politykę, i będziemy mogli podejmować jak najlepsze decyzje w przyszłości.
6: No jeżeli chodzi o postulat